do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

0: Radio Centrum 106.4 FM.
1: O, dzięki.

przeszkadza mi. Powoli staje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Dzisiaj umiarkowane i duże, a czasami całkowite zachmurzenie, kłębiaste, po południu większe przejaśnienia, no i opady deszczu. Dzisiaj jeszcze parasol na pewno się przyda, maksymalna temperatura do około 12 stopni na wschodzie regionu i 16 na krańcach zachodnich. Wiatr słaby, przeważnie z kierunków północnych, ciśnienie będzie dziś spadać, południe barometry wskażą 1004 hektopaskale.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 6. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: 13-latek śmiertelnie pobity na Mazurach. Jest śledztwo. Mężczyzna zatrzymany za fałszywe alarmy jest niewinny. Sprawdzimy też, ile Polacy najczęściej wkładają do weselnej koperty. Miriam Lipińska. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmiertelnego pobicia 13-latka nad jeziorem Arklickim w gminie Barciany na Mazurach. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że 13-latek został uderzony w głowę w czasie awantury. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn, mówi Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
4: Wieku od 30 do 43 lat. No i tutaj policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób w tym zdarzeniu.
3: W sprawie nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów. Ze względu na dobro postępowania śledczy nie przekazują obecnie więcej informacji. Resort edukacji zrezygnował z planu przeniesienia egzaminów ósmoklasisty z maja na kwiecień. Taka zmiana miała wejść w życie w przyszłym roku szkolnym, ale nie wejdzie, bo prezydent zawetował ustawę o prawie oświatowym. Rząd toczył jeszcze dyskusję na ten temat, ostatecznie zrezygnował z przesuwania egzaminów. Choć jak mówi wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer, zmiana byłaby dobra.
5: Byłoby to wygodniejsze. W tej chwili to jest tak, że prawie całe wakacje trwa rekrutacja.
3: Prezydent uznał, że propozycja nowego prawa wprowadza za dużo chaosu. Zwrot w sprawie fałszywych alarmów, jakie dostawała ostatnio policja. Z tego powodu weszła do domu szefa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Zatrzymany w tej sprawie mężczyzna jest niewinny, podaje policja. Ktoś włamał się na jego konta internetowe i wykorzystał je do przestępstw. A przypomnijmy, w ciągu kilku dni zgłoszono policji 12 fałszywych alarmów. W ciągu roku ma być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie, tak twierdzi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zakończyły się już badania kliniczne.
6: Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
3: W pracach nad szczepionką brali udział także polscy naukowcy. Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka przeciw temu jest już dostępna. W środę do Polski ma przylecieć nowy premier Węgier. To będzie pierwsza zagraniczna wizyta Petera Modziora. Odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk, spotka się z prezydentem i premierem. To ważna wizyta, mówią polscy politycy z różnych opcji. Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej, a także Janusz Cieszyński z PiSu i Andrzej Szejna z Lewicy.
5: Dla nas jest bardzo ważne, że wreszcie nie będziemy mieli hamulcowego, jeśli chodzi o kwestie na przykład sankcji w stosunku do Rosji. Dla nas jest najważniejsze, żeby kwestia polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej była spójna. I w tym znaczeniu Madziar może być partnerem Polski.
7: Ja liczę na to, że Peter Madziar powie, jak zamierza zerwać stosunki z ruskimi. Chciałbym zadać to pytanie panu Madziarowi.
8: Węgry są uzależnione przez właśnie Viktora Orbana od surowców z Rosji. Tego nie da się z dnia na dzień zmienić. To jest po pierwsze. Natomiast nastąpiła zmiana filozofii na proeuropejską.
3: Modzior po wizycie w Polsce uda się do Austrii. I na koniec o tym, ile Polacy średnio przeznaczają na prezent ślubny. Barometr Providenta podaje, że najczęściej to kwota od 500 do 1000 zł. Z badania wynika też, że Polacy więcej wydają na prezent niż na własne przygotowania. Na przykład na fryzjera czy strój. Co trzecia osoba przyznała, że choć raz zrezygnowała z udziału w weselu ze względu na koszty.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No dobrze się zaczyna ten tydzień, skoro od rana mówimy o imprezach. 4:06, na razie trzeba wstać. Zaczynamy poniedziałek. Dzisiaj w kalendarzu 18 maja. Dzień dobry, Marzenna Forysiak.

0: Będzie ciepło, będzie słonecznie, tak mówią synoptycy, ale musimy jeszcze trochę poczekać, przeczekać te wszystkie niże. Ten poniedziałek, ten poranek poniedziałkowy to 18 maja, 138 dzień roku, do końca pozostało 227 dni, 33 dni jeszcze astronomicznej wiosny. Słońce z nami od 4.37 i może gdzieś świeci w regionie, dajcie znać, zajdzie o 20.29. Długi, piękny dzień, 15 godzin i 52 minuty, dzień dłuższy od najkrótszego, całe 8 godzin i 10 minut. Dzień dobry.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Reklama.
10: Radio Rano. Radio Centrum.

0: to wiem.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Warszawa 70. edycja konkursu piosenki Eurowizja. Cały czas jeszcze kolorowa prasa trąbi i zdjęcia, i różnego rodzaju jeszcze nagrania. A tegorocznym zwycięzcą okazała się Daria Nedara z Bułgarii z piosenką Bangaranga. Nasz kraj z utworem Prey dumnie reprezentowała Alicja Szemplińska. Polska zajęła ostatecznie 12 miejsce, gromadząc łącznie 150 punktów. Co zaskakujące, w tym roku Polska w końcu świetnie wypadła w głosowaniu jury. Najwyższą możliwą liczbę punktów, czyli 12, przyznała Alicji Szemplińskiej Niemcy, Belgia, Mołdawia i Austria. Jurorzy z Grecji, Litwy dali nam po 10 punktów, 8 punktów otrzymaliśmy od Szwajcarii, Australii i Łotwy. A najwięcej, bo 5 punktów przyznali nam z kolei widzowie z Wielkiej Brytanii, 4 punkty otrzymaliśmy od Niemców, 3 od Litwy, 2 ze Szwecji, 2 z Włoch, no i jeszcze 1 punkt od tak zwanej reszty świata. No czyli całkiem nieźle.
1: Muzyka, jaką lubisz od samego rana.

0: 6.30.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
3: Informacje dla kierowców.
0: Sprawdza Madalena drogowe problemy. Remontowana ulica Sulisławicka, to w Kaliszu. Prace drogowe na skręcie ulicy Majkowskiej w Długosza. Bankowa przy numerze 4, wykop na prawym pasie w kierunku wału staromiejskiego. Kordeskiego naprzeciwko numeru 38, wykop na jednym pasie. Wojciechowskiego 5, prawy pas, wykop, a na lewym naprawa na wierzchni parkingu. I szukujcie się na przebudowę ulicy Złotej na odcinku od ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. To już od jutra. I tutaj będzie obowiązywała czasowa zmiana organizacji ruchu. Cały czas trwają prace remontowe na odcinku krajówki numer 12 Kalisz Opatówek. Największe kłopoty na jezdni w Opatówku od lasu przy restauracji do stacji benzynowej przed krzyżówką ze zjazdem w kierunku Szałego. Tu mamy wyłączoną sygnalizację świetlną i ograniczenie prędkości. Dalej od rogatki w Opatówku do Zdun intensywne prace na poboczu jezdni, ruch wahadłowy i od czasu do czasu mamy tutaj kłopoty, bo mamy czasową sygnalizację świetną, zwężenie jezdni, ograniczenie prędkości, no i niestety tutaj korki, ale możliwe są objazdy przez Szał albo Tłokinie. Ostrów, przebudowa ulicy Klasztornej, przebudowa ulicy Leduchowskiego i przebudowa krajówki numer 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. To odcinek Zacharzew Lamki Łąkociny, ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości i tymczasowa sygnalizacja świetlna. No to jeszcze przenosimy się do Pleszewa, zmiana organizacji ruchu na Zielonej, Lipowej i Osiedlowej, przebudowywana ulica Kazimierza Wielkiego i tutaj też tymczasowa organizacja ruchu, utrudnienia na Kaliskiej i Poznańskiej. Powstają tu interaktywne przejścia dla pieszych. Za informację dziękujemy Taxi Echo 196 23.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: 14 dzieci przewoziła Fiatem 500L 40-letnia kobieta, którą do kontroli drogowej zatrzymała policja na Sycylii. Samochód został przerobiony i służył jako nielegalny autobus szkolny, a mowa o samochodzie osobowym, który zgodnie z homologacją może przewozić maksymalnie 5 osób razem z kierowcą. Tymczasem w środku znajdowało się aż 15 osób, natomiast bagażnik wypełniony był tornistrami. Nie była to próba ustanowienia jakiegoś absurdalnego rekordu, ale po prostu regularny sposób przewożenia dzieci, które miał funkcjonować od pewnego czasu. No, na mandacie się nie skończyło.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
0: Za 26 minut 7.

0: Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
0: Reklama.

0: urodzeni.
1: Teraz moment dla tych wszystkich, którzy dzisiaj świętują swoje urodziny. Urodzeni 18 maja są niezwykle ambitni, wyznaczają sobie dalekosiężne cele i odważnie bronią swoich przekonań. Mają wiele talentów i szybko się uczą, lubią pośpiech, ryzyko i dobre towarzystwo. Często się chwalą i popisują, są wierni przyjaciołom i nie zapominają o ludziach, którzy im kiedykolwiek pomogli. Mają powodzenie w miłości, chętnie też opiekują się dziećmi. Szczęśliwa cyfra urodzonych 18 maja to piątka, kamień szlachetny diament, a sprzyjający znak zodiaku
2: kozior, rożec.
1: 18 maja na świat przyszedł Władysław Hańcza, polski aktor filmowy i teatralny, pedagog, niezapomniany od twórca ról Kargula w komediach Sylwestra Chęcińskiego, Macieja Boryny w Chłopach, czy księcia Janusza Radziwiłła w Potopie. Karol Wojtyła, polski papież Jan Paweł II, polski duchowny rzymskokatolicki, święty Kościoła Katolickiego, Jerzy Antkowiak, polski stylista i projektant mody, Waldemar Tkaczyk, muzyk zespołu Kombi i jeszcze Sandra, rocznik 1962, niemiecka piosenkarka. No a teraz dla was wszystkich świętujących dzisiaj swoje urodziny z najlepszymi życzeniami od Radia Centrum London Beat.

0: Ogłoszenie.
1: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenie.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Jest zwrot w sprawie fałszywych alarmów dotyczących pracowników jednej z prawicowych telewizji. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o godzinie 7.
2: Reklama.
3: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
2: Reklama.
0: Radio Rano. Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Lepiej zabierzcie zachmurzenie duże i całkowite po południu z większymi przyjaśnieniami, ale miejscami jeszcze opady deszczu. Na razie na termometrach w Kaliszu 9 stopni, temperatura odczuwalna 7. Troszkę się podniesie do około 12 stopni na wschodzie regionu, do 16 na krańcach zachodnich. Wiatr słaby, przeważnie z kierunków północnych. Biometr dziś niekorzystny, a ciśnienie spada. W południe barometry wskażą 1004 hektopaskale.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 7. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Polka wśród rannych po ataku na przechodniów w Modenie. Zwrot w sprawie fałszywych alarmów, jakie dostawała ostatnio policja. Rusza remont trasy do Morskiego Oka. Miriam Lipińska. Wśród 8 rannych we włoskiej Modenie, gdzie samochód wjechał w grupę przechodniów, jest Polka mieszkająca we Włoszech od 30 lat, a także jeszcze jeden obcokrajowiec. Pozostali to Włosi, podały lokalne władze. Do wypadku doszło w sobotę. Sprawcę złapała grupa mężczyzn, którzy byli świadkami zajścia. Jeden z nich został przez kierowcę raniony nożem. To właśnie on jako pierwszy zatrzymał napastnika.
4: Widziałem, jak ludzie się odwracali, bo oczywiście byli przestraszeni, ale czasami trzeba zareagować. Zdałem sobie sprawę z niebezpieczeństwa, w jakim się znalazłem dwa razy. Najpierw, gdy prawie mnie przejechał, a potem, gdy zostałem dźgnięty nożem.
3: Sprawcą ataku na przechodniów w centrum Modeny jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka. Media podały, że leczył się psychiatrycznie. Zatrzymany okazał się pokrzywdzonym. Jest zwrot w sprawie fałszywych alarmów dotyczących pracowników jednej z prawicowych telewizji. W ostatnich dniach policja dostawała zgłoszenia sugerujące, że istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci. W sprawie zatrzymano 53-latka, ale to był fałszywy trop, bo jak się okazało, jego dane zostały wykorzystane i to w sposób nieuprawniony.
5: Do wywoływania tych alarmów były wykorzystywane różne narzędzia. Mówiliśmy o czacie internetowym, o komunikatorach, o wykorzystaniu poczty elektronicznej.
3: Mówi Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Trwają intensywne działania służb, w tym tych od cyberprzestępczości, bo wszystko wskazuje na to, że organizowanie i rozsyłanie fałszywych alarmów było działaniem na szeroką skalę. Służby podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy, a o jej powadze świadczy fakt zaangażowania Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Stołecznej Policji. Dziś poznamy ceny maksymalne paliw na jutro, a na razie za tankowanie płacimy tyle samo, co w weekend, czyli benzyna 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 37 groszy, benzyna 98 6 zł i 93 grosze, a olej napędowy 6 zł i 82 grosze za litr. W kilku miejscach Warszawy zawyją dziś syreny, ale to tylko test. Chodzi o sprawdzenie, czy działają poprawnie. Syreny zawyją na Wawrze, Saskiej Kępie, Białołęce, na Bielanach i na Bemowie. Jedna z najpopularniejszych tras w Tatrach od dziś jest częściowo zamknięta. Rusza remont drogi do Morskiego Oka. Na trasie nie będą kursowały busy ani konne zaprzęgi. Zamknięta zostanie też droga na odcinku Łysa Polana, Wodogrzmoty Mickiewicza. Mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
6: Dojście do Morskiego Oka będzie możliwe, ale dłuższą drogą. Albo przez Rusinową Polanę, z Wierchu Porońca, przez Zasadnią, ewentualnie przez Halę Gąsienicową, no ale to już można powiedzieć, że to są bardzo długie wycieczki.
3: Prace i związane z nimi utrudnienia mają potrwać aż do wakacji.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Robert Lewandowski po raz ostatni zagrał przed własną publicznością w koszulce FC Barcelony. Kapitan naszej kadry w sobotę ogłosił, że nie przedłuży wygasającego za miesiąc kontraktu. Kibice zdążyli przygotować mu specjalną oprawę. Hansi Flick wystawił go w pierwszym składzie i powierzył opaskę kapitana, a po meczu wzruszony Lewandowski podziękował kibicom za 4 sezony w barwach Dumy Katalonii. Barsa wygrała z Betisem 3-1, a Mistrzostwo Hiszpanii zapewniła sobie już tydzień temu. Polscy piłkarze ręczni zagrają na Mistrzostwach Świata w decydującym awansie dwóch meczów biało-czerwoni pokonali pokonali Austrię. Najpierw jedną bramką wygrali na wyjeździe, a wczoraj po niezwykle emocjonującym meczu zremisowali w Olsztynie 30-30. Bramkę na wagę awansu kilka sekund przed końcową syreną rzucił Michał Daszek.
8: Tak, decyzja miała być do prawego skrzydła, bo zauważyliśmy chwilę wcześniej, że Austriacy chcą po prostu rzutu z prawej strony boiska. Także wyszło perfekcyjnie. Cóż, fantastyczny mecz, fantastycznie, że udało nam się awansować na Mistrzostwa Świata.
7: Polacy na Mistrzostwa Świata pojadą po raz 19. Turniej zostanie rozegrany w styczniu w Niemczech. Aluron Warta Zawiercie po raz drugi z rzędu przegrała finał siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polski zespół w decydującym meczu finałowego turnieju w Turynie przegrał podobnie jak rok temu z Perugią. Tym razem jednak nie ugrał nawet seta, mówi środkowy Mateusz Bieniek.
9: Kazali, że się byli dużo lepszą drużyną. Aczkolwiek jestem mega dumny z chłopaków. Skończyliśmy sezon, znowu byliśmy w finale Ligi Mistrzów. To jest wielka sprawa. Jakby ja wiem, że w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do złotych medali, jak jest już srebro czy brąz, to już jest troszkę narzekanie. Ale z drugiej strony też doceniajmy te medale, że cały czas jesteśmy. To jest wielka sprawa.
7: Bez medalu tę edycję Ligi Mistrzów zakończył PGE Projekt Warszawa. W meczu o brąz polski zespół przegrał z Ziratem Ankara 2-3. Janik Sinner, zwycięzcą turnieju tenisowego w Rzymie, ulubieniec włoskiej publiczności, w finale tysięcznika pokonał Norwega Kaspera Ruda 6-4-6-4 i został pierwszym Włochem od 50 lat, który wygrał ten turniej. Rywalizację kobiet wygrała Elina Svitolina, Ukrainka, która w półfinale wyeliminowała Igę Świątek, w finale po trzysetowym pojedynku pokonała Amerykankę Coco Gauff. A dziś w Paryżu ruszają eliminacje do wielkoszemowego French Open.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Księżyc w znaku bliźniąt sprawi, że dzień minie nam szybko, a podobno będziemy entuzjastycznie nastawieni do wszystkich spraw. No i dobrze, sprawdzimy horoskop szczegółowy już za kilka minut, a na razie Dawid Podsiadło, sezon. 7 minut po 7.

0: Reklama.
1: W świecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą, każdy głodny dzień to wyzwanie.
2: Co dziś na obiad?
3: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
1: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
2: Bistro na talerzu.
3: Jesteśmy ugotowani. Oni gotują.
2: A my mamy czas dla siebie.
1: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żebelka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.
4: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
5: Haniu, już gotowe.
6: Tak prędko? Na pewno wszystko?
5: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka. Wiosenne porządki ogrodowe pójdą ci jak z płatka. Ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
0: Reklama.

0: Media Centrum.
1: Baranie, ambitnie zabierzesz się za planowanie. Możesz śmiało eksperymentować, a nawet ryzykować. Szczęście będzie ci sprzyjać. Zabierz się zwłaszcza za te projekty, które wymagają szybkiego działania. Ważne osoby będą ci przychylne. Wykorzystaj okazję do rozmowy, a po obowiązkach czas na rozrywkę lub sport. Byku, ty dzisiaj spróbujesz nie spotykać się z osobami, które dużo wymagają lub mają o coś pretensje. Warto znaleźć coś, czas dla domu, zadbać o zakupy i zapasy. Nie irytuj się, jeśli ktoś nie spełnia twoich oczekiwań, tylko cierpliwie wytłumacz, na co masz ochotę. Wieczorem wycisz się, zamiast znowu gdzieś się spieszyć, a nabierzesz optymizmu. Bliźnięta, masz przed sobą ważny dzień, nie spiesz się z decyzjami, a każdą propozycję cierpliwie negocjuj, bo dzięki temu jeszcze więcej zyskasz. Po południu czas na relaks, zadbaj o swoje potrzeby, zamiast rozmyślać o tym, co powinieneś jeszcze dzisiaj zrobić. Rak powinien dziś uważać na słowa i omijać irytujące osoby, bo ogarnie cię, raku, buntowniczy nastrój. Możesz nawet sprzeciwić się bardzo ważnej osobie, co będzie miało swoje konsekwencje. Najlepiej zajmij się takimi sprawami, które wymagają koncentracji, cierpliwości, zamiast skupiać się na cudzych problemach. Dzień sprzyja sprawom towarzyskim, a po południu uda ci się odpocząć. Lwie, zabierzesz się za konkretne zadania i szybko nadrobisz zaległości, będziesz wiedział, gdzie zdobyć potrzebne informacje, błyskawicznie opanujesz trudniejsze zagadnienia. Warto zapisać się na szkolenie albo odkryć inspirujące podcasty związane z tym, co cię ostatnio interesuje, a na randce porozmawiaj o swoim hobby, a uda ci się zabłysnąć. Na pannę czeka dziś więcej obowiązków niż zwykle, nie daj się rozpraszać. Najlepiej już rano zrób plan działania, a wszystko się uda i osiągniesz sukces. W relacjach jednak bądź dzisiaj ostrożny, bo możesz reagować zbyt emocjonalnie. Nie krytykuj żadnych wad, jakie ostatnio dostrzegłeś w bliskiej osobie. Lepiej idź na spacer czy jogę i odpocznij. Jeżeli chodzi o wagę, to czeka cię udany dzień, choć możesz być bardzo zabiegany. Dzień sprzyja załatwianiu ważnych spraw, bo będziesz konkretny i zdecydowany. Jeśli zadasz odpowiednie pytania, to pewna osoba wreszcie zdradzi ci swoje tajne plany. Wieczorem jednak nie czas na trudne dyskusje, tylko na relaks. Najlepiej podczas spotkania z przyjaciółmi.
0: Skorpion.
1: Skup się na ważnych zadaniach i zarabianiu pieniędzy, bo czekają cię niespodziewane wydatki. Dzisiaj poczujesz się silniejszy i otworzysz się na nowe możliwości. Nie pytaj, co ludzie sądzą na temat twoich zamierzeń, tylko się za nie zabierz. Lepiej jednak nie zaczynać dyskusji z kimś, kto jest wyjątkowo uparty, bo szkoda na to czasu. Strzelec, poczujesz, że już czas podjąć ważne decyzje. Czyjeś dobre rady mogą nie być trafne, lepiej je dobrze przemyśleć. Ludzie mogą być niezdecydowani, ale ty będziesz doskonale wiedział, co należy zrobić. Po południe bardziej sprzyja miłości niż rozmowom o karierze. Chętnie pobędziesz z bliską osobą, zadbasz o waszą wygodę i potrzeby emocjonalne. Koziorożec, dziś stanie się bardziej wrażliwy na krzywdę i niesprawiedliwość, ale nie pozwól, żeby ktoś do reszty popsuł ci humor smutnymi opowieściami. Pomóż i doradź, a potem zajmij się własnymi sprawami. Po południu możliwe są rodzinne zobowiązania czy szybkie zakupy. Pomyśl o tym, co jest ci potrzebne do szczęścia. Wodniku, przed tobą bardzo miły dzień, sprzyjający dbaniu o piękno i wygodę codziennego życia. Wybierzesz się na zakupy i sprawisz sobie trochę przyjemności. Trudno będzie namówić cię do porządków czy bardzo męczących zadań, ale nie miej z tego powodu wyrzutów sumienia. Bądź uprzejmy, ale pamiętaj, że nie musisz wyręczać kogoś, kto sam sobie doskonale poradzi ze swoimi sprawami. A wieczór to doskonały czas na randkę. Ryby, zwolnij, a wszystko się ułoży, niech inni się spieszą i stresują z byle powodu, a ty zajmij się swoimi sprawami. Miłość i relacje okażą się dzisiaj dla ciebie najważniejsze. Wybacz bliskiej osobie różne potknięcia, otwórz się na pozytywne emocje. Jowisz pomaga też dziś samotnym rybom i może przynieść zaskakujące spotkania czy nowe znajomości, a wieczór sprzyja randkom i dobrej zabawie.
0: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.

0: Reklama. Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunie. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupuj złoto i srebro.
1: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
2: Feniks, skarbie, Feniks. Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
3: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
1: Feniks to styl i elegancja.

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl.
2: Z okazji 20-lecia Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orlistaw serdecznie zaprasza w niedzielę 24 maja na dzień otwarty. Dla najmłodszych dmuchane zamki, malowanie buziek, konkursy z nagrodami, efektowne eksperymenty naukowe.
3: I spotkanie z Łosiem czy Stosiem.
2: Zużyty, ale kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny będziemy wymieniać na upominki, więc weź go ze sobą. Niedziela 24 maja od 10 do 16 Orlistaw, gmina Ceków, Kolonia. Weź rodzinę, znajomych i poznaj nowoczesny zakład oraz metody zagospodarowania odpadów. Spędzisz miło czas i skosztujesz wojskowej grochówki. Szczegóły na orlistaw.pl oraz profilach facebookowych ZUOK Orlistaw i Łoś Czystoś. Do zobaczenia w Orlim Stawie.
4: Reklama.
5: Od radia.
6: Słowo.
7: Słowo.
6: W Radiu
7: Centrum.
6: Poniedziałek, 12:30.
8: Krzysztof Hetman, europoseł. Hashtag warto posłuchać.
6: Słowo.
7: Słowo.
5: Od radia. Dla Ciebie.
9: Pora stanowczo śniadaniowa, więc przy szykowaniu sałatek i kanapek mamy dla Was też temat żywieniowy, taki powiedziałabym taki jeszcze z pieluch. O. Agnieszka Walczak.
10: Dzień dobry. Zdecydowanie nie dla dorosłych osób, chociaż też, bo mamy powinny wiedzieć, w jaki sposób się odżywiać, żeby ich dzieci były zdrowe, w szczególności noworodki.

0: 7:30 Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od zbliżającego się remontu ronda i kilku ulic w Kaliszu. Młode mamy i kobiety w ciąży zachęcimy do bezpłatnych warsztatów, a w sporcie sprawdzimy, jak wyszło ściganie ostrowskim speedrowerzystom w Lesznie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zacznie się od przebudowy ronda Dobrzec na Turbinowe oraz pracy na ulicach Podmiejskiej i Stańczukowskiego oraz Dobrzeckiej w stronie na ulicy Biskupickiej. Umowa na remont ciągu ulicy Dobrzeckiej i Świętego Michała została podpisana. W najbliższych dniach rozpoczną się prace. Wszystko będzie odbywać się etapami.
3: W momencie rozpoczęcia robót będziemy chcieli utrzymać ruch w ciągu ulicy Podmiejska Stańczukowskiego. W pierwszej kolejności wykonamy taki nowy przebieg odcinka ulicy Podmiejskiej, więc te prace możemy sobie wykonywać poza nieutrudnianiem ruchu w ciągu ulicy Podmiejskiej Stańczukowskiego. Będziemy się starać realizować tak, żeby ten przejazd się odbywał w ciągu drogi krajowej 25. Natomiast na pewno pojawią się takie momenty, gdzie będziemy musieli na przykład wyłączyć z ruchu ulicę Dobrzecką, która będzie objęta przebudową, ale to będzie realizowane etapami. Będziemy się starać, ażeby minimalizować te utrudnienia w ruchu drogowym.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Gałka, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich. Na wykonanie przebudowy firma, która wygrała przetarg, ma 550 dni, licząc od momentu przekazania placu budowy zaplanowanego na 18 maja. Remont Dobrzeckiej Świętego Michała wraz z przebudową ronda Dobrzec i korektą odchodzącego od niego łuku w ulicy Podmiejskiej to niecałe 42 miliony złotych. Miasto Kalisz na ten cel otrzymało 30 milionów złotych dofinansowania w ramach programu inwestycji strategicznych Polski Ład.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Fakty i mity dotyczące karmienia piersią oraz rozszerzania diety niemowląt to temat warsztatów dla kobiet w ciąży i w okresie laktacji organizowanych 27 maja o godzinie 16:15 w Kolegium Medicum Uniwersytetu Kaliskiego przy ulicy Kaszubskiej 13. Uczestniczki warsztatów dowiedzą się m.in. jakie są aktualne zalecenia żywieniowe w okresie laktacji, czego unikać podczas karmienia piersią, czy dziecko jest już gotowe na rozszerzenie diety, co zrobić, gdy dziecko mówi nie, jak budować zdrowe nawyki żywieniowe. Warsztaty poprowadzi doktor nauk medycznych Klaudia Malikowska z Katedry Żywienia i Żywności. Udział w szkoleniu dla kobiet w ciąży i okresie laktacji jest bezpłatny, ale ze względów organizacyjnych obowiązują zapisy. Zgłaszać można się do 22 maja. Szczegóły na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Dwa tygodnie temu na tym torze świętowali ogromny sukces, zdobywając tytuł Mistrzów Europy drużyn klubowych, a w niedzielę w Lesznie musieli przełknąć pierwszą w tym sezonie gorycz porażki. Mowa o speedrowerowej drużynie Sito Dróg Omegi Ostrów, która przegrała z tamtejszym Szawerem.
4: W niedzielę w Lesznie doszło do hitowego starcia dwóch niepokonanych dotąd drużyn CS Superligi. Szawer podejmował Sito Dróg Omegę. Długo mecz był bardzo zacięty i wyrównany. Po ósmym biegu był remis 39-39. W końcówce spotkania zdecydowanie lepiej poradzili sobie leszczynianie, którzy wygrali ostatecznie różnicą 13 punktów 85-72 i mają duży handicap przed rewanżem w Ostrowie w kontekście walki o punkt bonusowy. To może mieć duże znaczenie w walce o tytuł drużynowego mistrza Polski, którego broni przecież reprezentanci Sito Dróg Omegi. W tym sezonie nie ma bowiem rundy play-off i każdy mecz ma ogromne znaczenie w końcowym rozrachunku. Najwięcej punktów dla Omegi zdobyli Grabowski 15, Paruzel 13, Szkudlarek 12 i Natoński 11. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
7: Informacje dla kierowców.
0: Stanowczo największe kłopoty w regionie mamy teraz na trasie numer 12 Kaliża-Patówek. Rozkopane pobocza, remontowana jezdnia, miejscami zwężenia oraz pachołki po obu stronach drogi. I są takie miejsca bardziej newralgiczne. Jednostronne zwężenie jezdni w Opatówku od lasu przy restauracji aż do stacji benzynowej przed krzyżówką ze zjazdem w kierunku Szałego. Tu jest wyłączona sygnalizacja i ograniczenie prędkości do 40. od Rogatki w Opatówku aż do Zdun. Mamy intensywne prace na poboczu jezdni, ruch wahadłowy sterowany czasową sygnalizacją świetlną, do tego zwężenie jezdni i ograniczenie prędkości do 40. No i tutaj niestety najczęściej tworzą się korki. Teraz wracamy do Kalisza. Prace drogowe na skręcie Majkowskiej w Długosza, to wyłączony jeden pas ruchu, i Kordeckiego naprzeciwko numeru 38 wykop na jednym pasie. W Ostrowie przebudowa ulicy Klasztornej, odcinek od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiem, tu ograniczenie prędkości do 30 i zwężenie. Przebudowa ulicy Leduchowskiego, odcinek od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do ulicy Strzeleckiej, miejscowe zwężenia i ograniczenia prędkości, i jeszcze przebudowa krajówki numer 36, to za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, odcinek Zacharzew, Lampki, Łąkociny, ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości i tymczasowa sygnalizacja świetlna. W Pleszewie przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego, zmiana organizacji ruchu na Zielonej, Lipowej i Osiedlowej, i jeszcze Kaliska i Poznańska, tutaj utrudnienia w ruchu, powstają interaktywne przejścia dla pieszych. My za informację dziękujemy Taxi Echo 196 23.
5: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Ministerstwo Klimatu planuje zakup kolejnych autobusów elektrycznych do obsługi trasy do Morskiego Oka i jednocześnie deklaruje pozostawienie miejsca dla transportu konnego. Przewozy konne mają być skrócone do krótszego odcinka, a część przewoźników może otrzymać możliwość obsługi nowych autobusów. Tatrzański Park Narodowy przygotowuje i rozbudowę infrastruktury ładowania. Spór wokół losu koni na tej trasie trwa już od lat.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
0: 22 minuty zostały do 8:00.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama.

0: Ogłoszenie.
1: Firma Diana w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@diano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenie.

0: co tam się działo. Byli kibice z dziewiątkami na koszulkach, szpaler, okrzyki, owacje na Camp Nou. To wszystko związane z wzruszającym pożegnaniem naszego Roberta Lewandowskiego, bo on już skończył.
1: Wyprzedziłaś mnie, bo chciałam powiedzieć, że to na pewno nie było na stadionie Przyłódzkiej w Kaliszu.
0: No, gdyby się tu pojawił Robert... Ojejku, co to by się działo?
1: Może w końcu by wygrali jakiś mecz, chociaż... Z reprezentacją Polski też różnie bywa, kiedy gra w niej Robert Lewandowski.
0: Powiem tak, można pomarzyć. Tak. Teraz będzie Robert Lewandowski pewnie marzył o jakichś dobrych, nowych dokonaniach. No, jakie to będą dokonania, to czas pokaże. Na razie będziemy mówić o jego pożegnaniu z Barceloną. O tym w wiadomościach o godzinie 8.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
4: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
5: Szukasz swojej drogi zawodowej? Chcesz zmienić pracę, zdobyć nowe kwalifikacje albo lepiej zaplanować swoją przyszłość? Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa zawodowego w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Pomagamy młodzieży i dorosłym przy wyborze szkoły, zawodu, pierwszej pracy, przebranżowieniu czy powrocie na rynek pracy. Nie odkładaj przyszłości na później. Zrób pierwszy krok już dziś. Zadzwoń i umów wizytę. 62 742 44 58.
6: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. -20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę Centrum Optyczne Kalisja.
7: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
3: Reklama.
8: Dzień dobry z Kalisza.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Po deszczowym weekendzie w poniedziałek pogoda nie wszędzie się poprawi. U nas jeszcze trochę kropi, zachmurzenie duże i całkowite, ale jest nadzieja, bo po południu synoptycy marzą o tym, że będą większe przejaśnienia. No i liczymy na to, że tak będzie. Temperatura maksymalna dzisiaj wzrośnie do 12 stopni, tak będzie na wschodzie regionu, a najcieplej na krańcach zachodnich, tam na termometrach zobaczymy 16 stopni. Spada ciśnienie, wiatr słabnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 8. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: 6 województw z burzowymi alertami. Ważne rozmowy w sprawie obecności w Polsce amerykańskich żołnierzy i wielkie pożegnanie Roberta Lewandowskiego z Barceloną. Miriam Lipińska. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi głównie na wschodzie kraju. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą Mazowsza, a także części Podlasia, Lubelszczyzny, województw kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz części Podkarpacia. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, a lokalnie grad. To nie jest dobry pomysł, mówi o rządowym pomyśle dotyczącym Rzecznika Praw Uczniowskich w każdej szkole Związek Nauczycielstwa Polskiego. Rzecznicy mieliby zacząć działać od 1 września. Te funkcje z automatu miałby pełnić nauczyciel, który opiekuje się samorządem uczniowskim. To dużo dodatkowej pracy, bez dodatkowego wynagrodzenia, mówi szef łódzkiego ZNP Marek Ćwik.
4: Będzie musiał przyjmować i rozpatrywać skargi, wnikliwie badać te sprawy. Będzie zobowiązany organizować mediacje, prowadzić działalność informacyjną.
3: Zdaniem ZNP do rozwiązywania spraw związanych z prawami ucznia wystarczą nauczyciele, a zwłaszcza wychowawcy, do tego szkolni pedagodzy, dyrektorzy i kuratorzy. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz w środę spotka się z najwyższym rangą oficerem amerykańskiej armii, generałem Danem Kainem. Spotkanie odbędzie się w czasie dyskusji dotyczących obecności wojsk USA w Europie i doniesień o wstrzymaniu rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce.
5: Mam nadzieję, że wyjaśni sytuację, że okaże się, że to jest jednak pewne nieporozumienie, bo były zapewnienia ze strony nie tylko administracji amerykańskiej, a również samego Trumpa dotyczące tego, że kwestia liczby żołnierzy w Polsce jest niezagrożona. W związku z tym teraz nie jest to zrozumiałe, dlaczego akurat te 4000 zostało zatrzymanych spośród tych, którzy mieli trafić do Polski.
3: Mówi Katarzyna Lubnauer z KO, a jutro szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła ma rozmawiać z dowódcą sił amerykańskich w Europie. Worki ze zniszczonymi dokumentami znalezione w siedzibie węgierskiego Ministerstwa Budownictwa i Transportu. Jak poinformował nowy premier Węgier Peter Madzier, odkryto także pudła z materiałami z kampanii wyborczej byłego ministra budownictwa Janosza Lazara i partii Fidesz. Zdaniem Madziara odkrycie budzi podejrzenie, że mogło dochodzić do przestępstw, między innymi do nielegalnego finansowania partii. I na koniec jeszcze sport. Robert Lewandowski po raz ostatni wystąpił wczoraj przed własną publicznością w barwach Dumy Katalonii. Była specjalna oprawa, były łzy radości i wzruszająca przemowa. Michał Waszkiewicz.
6: Kibice nie mieli dużo czasu, bo Robert Lewandowski o swoim odejściu z Barcelony poinformował w sobotę. A mimo to już kilka godzin przed meczem pod stadionem zgromadziły się tysiące fanów z dziewiątką na plecach, a trybuny były pełne plakatów żegnających napastnika. Polak najpierw wyprowadził swój zespół jako kapitan. Potem dostał owację na stojąco, gdy schodził z murawy w końcówce meczu, a po końcowym gwizdku pożegnał się z kibicami. To dla mnie poruszający moment. Od pierwszego dnia czułem się tutaj jak w domu. Nigdy nie zapomnę, jak śpiewaliście moje nazwisko. To był wielki zaszczyt grać dla tego klubu. Jestem dumny z tego, co tutaj zrobiłem i co zrobiliśmy razem. A zrobił sporo, bo Barca w ciągu tych 4 lat wywalczyła 3 mistrzowskie tytuły. Zawsze będę miał Barcelonę w swoim sercu. Niech żyje Barca, niech żyje Katalonia.
7: Visca el Barça y visca Catalunya.
6: Lewandowski opuścił stadion idąc szpalerem utworzonym przez kolegów i pracowników klubu i odszedł jako klubowa legenda.
3: I to pomimo, że Lewy rozegrał w Barcelonie tylko 4 sezony.
1: Kursy walut.
2: A teraz jeszcze sprawdzamy średnie ceny w kantorach. O poranku euro po 4,25 zł, dolar amerykański 3,65 zł, frank szwajcarski po 4,64 zł i funt brytyjski po 4,87 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 5 minut po 8:00.

0: Reklama.
1: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka.
7: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
6: Od radia.
9: Słowo.
10: Słowo.
9: W Radiu
10: Centrum.
9: Poniedziałek, 12.30.
11: Krzysztof Hetman, europoseł. Hashtag warto posłuchać.
9: Słowo.
10: Słowo.
6: Od radia dla Ciebie.

0: Nauka daje nam kolejny argument, żeby częściej sięgać po książkę, włączać ulubioną muzykę albo zaglądać do muzeum. Najnowsze badania brytyjskich naukowców pokazują, że kontakt ze sztuką może spowalniać biologiczne starzenie organizmu i to niemal tak skutecznie jak regularny ruch. Badacze z University College London przeanalizowali dane tysięcy osób i odkryli, że ci, którzy regularnie obcują z kulturą, starzeją się nawet o 4% wolniej. Czytanie, koncerty, galerie, teatr. Wszystko to wpływa nie tylko na nasz nastrój, ale też na organizm, na stres, no i na pracę mózgu. No, złoty środek na młodość może być bliżej niż nam się wydaje. Czasami wystarczy bilet do teatru albo muzeum. A nie zapominajmy, że dzisiaj jest okazja, bo obchodzimy właśnie Międzynarodowy Dzień Muzeów. Dzień dobry.
1: Radio Centrum. Reklama.
2: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunie. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na Dzień Mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupuj złoto i srebro.
3: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. 7-osobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis. Ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
1: Reklama.
0: Własne warzywa i owoce i to na wyciągnięcie ręki, co jest możliwe. Tak będą w tej chwili czarować mieszkańcy Bleszewa.
4: Jest możliwe nawet, jeżeli nie ma się własnego ogrodu, działki i czegoś takiego. W Pleszewie powstał ogród społeczny, on już działa od kilku tygodni i cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, tych, którzy lubią mieć taki mały kawałek. Nawet nie ziemi, ale doniczki.
0: Tak, bo tam możemy sobie na przykład posadzić pomidora albo jakieś inne fajne rzeczy. A jak to zrobić? O tym posłuchajcie.
4: Jeszcze jest jeden ważny aspekt tego. Mm-hmm. Można się spotkać z tym, kto ma ten kawałeczek ogródka obok nas. Porozmawiać.
0: No proszę, przyjemne, pożyteczne. Wszystko co najlepsze. Szczegóły 8:30.
5: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Na zegarze 8:30, a przed nami wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zajrzymy do ogrodu społecznego w Pleszewie, zaprosimy do Stawiszyna na spotkanie z pisarzem kryminałów, a na koniec będzie o medalu dla reprezentanta ostrowskiego aeroklubu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Z jednej strony to miejsce, które daje możliwość posiadania własnych warzyw i owoców, z drugiej nawiązywania i budowania relacji. Mieszkańcy Pleszewa otrzymują je dzięki ogrodowi społecznemu, a przy okazji odczarowują negatywne skojarzenia czynu społecznego.
3: Natomiast zapominamy o tym, że to była zawsze okazja, ten czyn społeczny, do tego, żeby się spotkać, pobyć razem, zintegrować. I to, co zadziało się w Pleszewie, jest próbą odtworzenia tych relacji, które naprawdę są ważne, które czuję, że tracimy. Ogród społeczny to miejsce, w którym ludzie, którzy do tej pory nie posiadają działki, mają swoją skrzynkę, podwyższoną grządkę, w której mogą sadzić cokolwiek, kiedykolwiek. Mają klucz z dostępem do tego miejsca, możliwość podlewania, ławkę do tego, żeby mogli odpocząć.
2: Powiedziała Radiu Centrum Izabela Świątek, wiceburmistrzyni Pleszewa. Ogród społeczny powstał na tyłach Centrum Usług Społecznych. Został tak przygotowany, żeby jego użytkownicy mogli cieszyć się z własnych upraw, ale też uczyli współdziałania i nawiązywania relacji. O miejsce dbają sami właściciele grządek, ale czuwa nad nimi Barbara i Kamila z OSL.
4: Jeżeli wejdziemy do takiego ogrodu, to co zobaczymy? Jak on wygląda?
5: Zobaczymy altanę, zobaczymy 10 pięknych grządek, zobaczymy już pracujących tam osoby, niekoniecznie seniorów, już są posadzone tam roślinki, panie przygotowują obecnie już teren pod pomidorka, kwitną tulipany, jest prześlicznie.
4: Jak ci ludzie ze sobą współpracują? No skrzynka przy skrzynce.
6: Świetnie współpracują. Jeden właśnie coś tam robi, przynosi, drugi podlewa, dziurki w doniczkach robią, nasadzają kwiat, wymieniają się je, także bardzo super współpracują.
2: To miejsce, które ma żyć, zmieniać się i powiększać ogrodową społeczność. Oznacza to, że każdy mieszkaniec Pleszewa, który spełnia kryteria, może zgłosić się do organizatora społeczności lokalnej w pleszewskim CUS-ie i czekać na swoją małą, zieloną enklawę w środku miasta.
1: Warto się wybrać.
2: Biblioteka Publiczna w Stawiszynie zaprasza na kolejne w tym miesiącu spotkanie autorskie. 22 maja gościem placówki będzie Robert Małecki. Sylwetkę gościa słuchaczom Radia Centrum przybliży Aleksandra Bylica, dyrektorka stawiszyńskiej biblioteki.
7: Z kolei 22 maja o godzinie 17 zapraszamy na wyjątkowe spotkanie z jednym z najpopularniejszych autorów polskich kryminałów, autorem bestsellerów książkowych, laureatem licznych nagród, w tym nagrody wielkiego kalibru. Co ważne, w najbliższym czasie będzie to jedyne spotkanie z tym pisarzem w naszym regionie.
2: Początek piątkowego spotkania o 17, a wstęp jest wolny. Łukasz Błaszczyk z Aeroklubu Ostrowskiego z brązowym medalem 16 szybowcowych Mistrzostw Polski w klasie 15-metrowej. Zmagania zakończyły się w sobotę w Lesznie, a Aura pozwoliła rozegrać tylko 3 konkurencje.
8: Łukasz Błaszczyk to bardzo utytułowany pilot Aeroklubu Ostrowskiego, który do bogatej kolekcji swoich laurów dołożył kolejny krążek, tym razem brązowy w 16 szybowcowych Mistrzostwach Polski w klasie 15-metrowej. Błaszczyk na podium wskoczył dopiero po trzeciej konkurencji, awansując z 5 na 3 lokatę. Mistrzem Polski w tej klasie został Jakub Barsz z Aeroklubu Orląt w Dęblinie, a wicemistrzem Piotr Jarysz z Aeroklubu Leszczyńskiego. 11 miejsce zajęła inna reprezentantka Aeroklubu Ostrowskiego, Julia Wałowska. 20 był Ryszard Król. A na 27 miejscu rywalizację ukończył Marek Chrunik. W rozgrywanych równolegle ogólnopolskich zawodach szybowcowych w klasach klub A i B na 8 miejscu uplasował się Jan Nitkę z Aeroklubu Ostrowskiego, a 11 był Jan Szymańczak. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
10: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
11: Informacje dla kierowców.
0: Jedziemy sobie przez Kalisz poniedziałkowo, już po godzinie 8 zaczyna się coraz większy ruch i to właśnie nam sygnalizujecie. Na przykład Litka jechała ostatnią ulicą Złotą, no i nie poleca, zwłaszcza jeżeli chodzi o przejazd przez Stare Miasto. A Złota też lubi się zakorkować przy Alei Wojska Polskiego i tak jest również o tej porze. Stawiszyńska przy Alei Wojska Polskiego, tu również dosyć duży korek, trzeba postać. Również na Rondzie Dobrzec trochę cierpliwości. No i jeszcze uważajcie też na Górnośląskiej przy Legionów. Harcerska, Kościuszki 3 maja to też są miejsca o tej porze dosyć oblegane przez auta, a sprawdzamy jeszcze remonty na ulicy Kordeckiego naprzeciwko numeru 38. Mamy wykop, mamy prace drogowe na skręcie ulicy Majkowskiej w Długosza w Opatówku, a raczej na trasie Kalisz-Opatówek, czyli krajówce numer 12. Rozkopane pobocza, remontowana jezdnia, miejscami zwężenia oraz pachołki po obu stronach drogi, a w niektórych miejscach szykujcie się na sygnalizację świetlną, taką czasową i ograniczenia prędkości do 40. Ostrów Wielkopolski przebudowa ulicy Klasztornej, przebudowa ulicy Leduchowskiego i krajówki numer 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, a chodzi o odcinek Zacharzew, Lamki, Łąkociny. Tutaj ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości i tymczasowa sygnalizacja. W Pleszewie zmiana organizacji ruchu na Zielonej, Lipowej i Osiedlowej, przebudowywana ulica Kazimierza Wielkiego, tu tymczasowa organizacja ruchu. No i jeszcze uważajcie na Kaliskiej, Poznańskiej, utrudnienia w ruchu. Mamy tutaj budowę interaktywnych przejść dla pieszych. Za informację dziękujemy Taxi Echo 196 23.
9: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
10: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Znane nam sygnalizatory świetlne mogą w przyszłości wyglądać zupełnie inaczej. Naukowcy z Uniwersytetu w Północnej Karolinie pracują nad pomysłem dodania czwartego światła. Ten nowy sygnał miałby być biały i pomagać kierowcom poruszać się razem z samochodami autonomicznymi. Gdy zapali się białe światło, kierowca miałby po prostu podążać za autem przed sobą. Według symulacji takie rozwiązanie mogłoby poprawić płynność ruchu nawet o 11%. Na razie to tylko testy, modele matematyczne, ale kto wie, być może za kilka lat obok czerwonego, żółtego i zielonego zobaczymy też światło białe.
10: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
0: Za 22 minuty 9.

0: Reklama.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: W świecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą, każdy głodny dzień to wyzwanie.
6: Co dziś na obiad?
7: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
5: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
8: Bistro na talerzu.
7: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
8: A my mamy czas dla siebie.
5: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żeberka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solentmar już od 4,99.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama.
5: Radio Centrum, żeby było słychać.

0: Wiadomość z ostatniej chwili.
1: Uważajcie kierowcy, między Borkiem a Żydowem w powiecie kaliskim doszło do wypadku, do zderzenia aut osobowych. Mamy tutaj duże utrudnienia, droga jest zablokowana, a na miejscu pracują służby. Chodzi o wypadek między Borkiem a Żydowem w powiecie kaliskim.
0: Radio Centrum, pierwsze w centrum wydarzeń. Kalendarz muzyczny.
1: I zaczynamy od roku 1954. Wtedy urodził się Waldemar Tkaczyk, muzyk zespołu Kombi. Nie ma zysku.

0: W 1962 roku w Saarbrücken w Niemczech urodziła się Sandra Ann Lauer, znana jako Sandra, piosenkarka i wokalistka projektu Enigma. A w kalendarzu muzycznym zagramy teraz Run My Heart, jeden z największych przebojów Sandry. Piosenka pochodzi z jej trzeciego albumu studyjnego Into a Secret Land z 1988 roku.
1: Kalendarz muzyczny.

0: Uważajcie, kierowcy, tutaj cały czas są kłopoty z przejazdem. Doszło do wypadku w powiecie kaliskim między Borkiem a Żydowem. Zderzenia aut osobowych, duże utrudnienia, a na miejscu pracują służby.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
2: Reklama.

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl.
2: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
4: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
5: Pogoda na dziś.
6: Na dziś jesteśmy między niżem a niżami, czyli między pochmurnym niżem Gizela z centrum wędrującym w kierunku Finlandii oraz niżami atlantyckimi, a napływa powietrze polarne morskie. Duże i całkowite zachmurzenie. Po południu są szanse na większe przejaśnienia, miejscami jeszcze cały czas opady deszczu. Maksymalnie od 12 stopni na wschodzie do 16 na zachodzie regionu. Wiatr słaby, przeważnie z kierunków północnych.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
6: Właśnie minęła 9. Radio
7: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
8: Szykują się zmiany w zasadach redukcji punktów karnych. Kryptowaluty, podejście trzecie i pytanie, czy znów będzie weto. Śmiertelny atak niedźwiedzia, nie żyje mężczyzna. Miriam Lipińska. Nadchodzą zmiany w kasowaniu punktów karnych. W MSWiA trwa uzgadnianie projektu rozporządzenia, które od czerwca zaostrzy zasady działania kursów reedukacyjnych w WORD-ach. Nie będzie już można pozbyć się punktów karnych m.in. za przekroczenie prędkości, spowodowanie wypadku, jazdę na podwójnym gazie czy rozmawianie przez telefon. Chętnych na kursy reedukacyjne, zanim zmiany wejdą w życie, przybywa. Ale jak zwraca uwagę Damian Drzewiecki z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Projektowane przepisy są wielką niewiadomą.
9: Regulacja ma wejść od 3 czerwca, a nikt nic nie wie. To jest najgorsze, bo ta niepewność i dla nas, i dla kierowców ukaranych punktami, właściwie nie wiadomo, czy mają redukować, czy mają nie redukować, czy się mają z tym spieszyć, czy się mają z tym nie spieszyć.
8: Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, nie zmieni się jedno. Punkty nadal będą kasowane po roku, licząc od momentu opłacenia mandatu. Przed prezydentem kolejna, trzecia już decyzja w sprawie rządowej ustawy o kryptowalutach. Karol Nawrocki dwie poprzednie zawetował. W trzeciej wersji ustawy koalicja zaostrzyła kary za nieprawidłowości na rynku kryptoaktywów. Zgodziła się też na jedną poprawkę prezydenta, wprowadzającą obowiązek sporządzania raportu o rynku kryptoaktywów. Mimo tego małego ustępstwa, poseł Ryszard Petru z klubu Centrum spodziewa się kolejnego weta.
10: Uważam, że to, że PiS głosował przeciwko tej ustawie, sugeruje, że Nawrocki również zawetuje.
8: Brak podpisu prezydenta pod ustawą przewiduje też poseł PiSu, Janusz Cieszyński.
11: To oczywiście jest każdorazowa decyzja pana prezydenta, natomiast ja bym się tego podpisu nie spodziewał.
8: Polska zgodnie z unijnym rozporządzeniem jest zobowiązana do końca czerwca przyjąć przepisy o kryptoaktywach. Zagranica, kolejny śmiertelny atak niedźwiedzia, tym razem doszło do niego w Bułgarii, w górach Witosza, niedaleko stolicy kraju Sofii. Zwłoki mężczyzny odkryto w sobotę w pobliżu drogi łączącej dwa schroniska w północno-zachodniej części góry. Policja przekazała, że według ustaleń patologa sądowego i eksperta do spraw dzikiej przyrody, ślady na ciele wskazują, że ataku dokonała niedźwiedzica z młodym. Wracamy do kraju. NFZ ogranicza pakiety stomatologiczne. Chodzi m.in. o lakierowanie i usuwanie kamienia. Oznacza to, że od teraz za pełną higienizację jamy ustnej pacjent będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni. Jak komentuje rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej dr Jakub Kosikowski, zmierzamy do pełnej prywatyzacji stomatologii.
12: Liczba spada gabinetów, które mają świadczenia z NFZ-em. Spada dostępność dla pacjentów. A pamiętajmy, zdrowie jamy ustnej to jest mniejsze ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, to jest mniejsze ryzyko nowotworów. To naprawdę takie powiedzenie, że zdrowie zaczyna się w jamie ustnej, nie jest na wyrost.
8: NFZ tłumaczy, że to jedynie doprecyzowanie już istniejących przepisów. Chodzi o zmianę wyceny świadczeń. Pacjent będzie miał dostęp do darmowej profilaktyki. Dziś kolejny dzień matur. Właśnie rusza pisemny egzamin z historii. Z kolei po południu egzaminy z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. To egzaminy nieobowiązkowe.
13: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Tak Roberta Lewandowskiego pożegnała FC Barcelona. Polak rozegrał wczoraj ostatni mecz w barwach klubu na słynnym Camp Nou. Wyprowadził drużynę jako kapitan. Murawę opuszczał przez szpaler złożony z piłkarzy i pracowników klubu. Żegnając się z fanami, był wyraźnie poruszony.
14: Para mi es un día muy emocionante.
13: Dziękuję, że jesteście tutaj ze mną w tym emocjonującym i trudnym momencie. Kiedy dołączałem do Barcelony, wiedziałem, że ten klub będzie wielki. To, jak mnie przyjęliście, było niesamowite. Zawsze czułem się tu jak w domu. Nigdy nie zapomnę, jak śpiewaliście moje imię. Dziękuję kolegom z drużyny, trenerom, wszystkim w klubie. Przeżyliśmy tu wielkie momenty przez te 4 lata. Jestem dumny z tego, co razem zrobiliśmy. Dziś żegnam się z Camp Nou, ale zawsze będę ją Barcelonę w sercu. Niech żyje Barca, niech żyje Katalonia.
14: Visca el Barça y visca Catalunya!
13: Lewandowski przez 4 lata strzelił do Barcelony 119 bramek, zdobył 3 mistrzostwa Hiszpanii, 3 superpuchary oraz Puchar Króla. Aluron Warta Zawiercie znów ze srebrem siatkarskiej Lidze Mistrzów. W finale, tak jak przed rokiem, polski zespół przegrał z Perugią. Tym razem w starciu z Włochami nie ugrał nawet seta, mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
15: Zasłużenie wygrali, trzeba im pogratulować, a dla nas to motywacja do jeszcze cięższej pracy, żeby jeszcze poprawiać swoją grę. Tak jak mówię, cieszymy się na pewno z tego sezonu. Były zloty, były upadki, ale to też buduje charakter i myślę, że na przyszłość to też zaplusuje.
13: Bez medalu Ligi Mistrzów zakończył projekt Warszawa, bo w meczu o trzecie miejsce przegrał z Iratem Ankara 2-3. Jannik Sinner i Elina Svitolina wygrali prestiżowy turniej tenisowy w Rzymie. Był to ostatni sprawdzian przed French Open. Wielkoszumowy turniej rozpocznie się za tydzień, ale dziś ruszają eliminacje, w których zobaczymy 3 Polki. Maja Chwalińska w pierwszej rundzie zagra z francuską Alice Ram, Katarzyna Kawa z Amerykanką Ayaną Akli, a Linda Klimowiczowa z Serbką Lolą Radivojewicz. Cleveland Cavaliers uzupełnili stawkę najlepszych 4 drużyn w koszykarskiej lidze NBA. W decydującym 7 meczu drugiej rundy playoff pokonali Detroit Pistons 125-94. W finale konferencji wschodniej Cavaliers zagrają z New York Knicks Jeremy'ego Sochana. Na zachodzie zmierzą się ze sobą dwie najlepsze drużyny fazy zasadniczej. Broniąca tytułu Oklahoma City Thunder zagra z San Antonio Spurs.
7: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: 6 minut po 9:00.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
0: Reklama.
7: Uważajcie, kierowcy, tutaj cały czas spore problemy z przejazdem. Doszło do wypadku w powiecie kaliskim między Borkiem a Żydowem. Zderzenie aut osobowych. Mamy duże utrudnienia. Na miejscu cały czas pracują służby, a zdjęcie z miejsca wypadku znajdziecie na radiowym Facebooku dzięki pomocy drogowej Kalisz Tir Świątek, asystans24h.eu.
8: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Grali, grają i grać będą. In the Stars to singiel zapowiadający nowy album grupy The Rolling Stones zatytułowany Foreign Tongues. Podobno ma być w lipcu, a piosence towarzyszy spektakularny, wyreżyserowany przez François Rosoletta teledysk, w którym dzięki technologii deepfake muzycy zostali wizualnie odmłodzeni i przeniesieni w realia lat 70. Kawałek In the Stars to również propozycja do naszej listy przebojów Top 30. Zajrzyjcie na rc.fm.
1: Top 30. I gra muzyka.
2: Reklama.
3: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
4: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
5: Feniks, skarbie Feniks. Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
6: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
4: Feniks to styl i elegancja.
2: Reklama.
7: Od radia.
8: Słowo.
9: Słowo.
8: W Radiu
9: Centrum.
8: Poniedziałek, 12.30. Krzysztof Hetman, europoseł. Hashtag warto posłuchać. Słowo.
9: Słowo.
7: Od radia dla Ciebie.
0: Piękne, zaszczytne wyróżnienie. Aktor teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego został odznaczony.
10: Tak, a chodzi o Lecha Wierzbowskiego, który otrzymał brązowy medal zasłużony kulturze Gloria Artis. To się odbyło w czasie zakończenia kaliskich spotkań teatralnych.
0: To jeden z najważniejszych wyróżnień dla ludzi kultury. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o 9.30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Na zegarze 9.30, a przed nami wiadomości z naszej najbliższej okolicy. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od tego, o ile mogą zmniejszyć się rachunki za prąd w Odolanowie. Będzie o medalu dla kaliskiego aktora oraz o porażce KKS-u Kalisz.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W gminie i mieście Odolanów dzięki unijnemu wsparciu samorząd zamontuje instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii na 12 obiektach użyteczności publicznej. Panele pojawią się m.in. na urzędzie, szkołach, świetlicach wiejskich, remizach OSP, krytej pływalni oraz oczyszczalni ścieków.
3: Według włodarza Odolanowa inwestycja może obniżyć rachunki za energię nawet o 80-90%. To istotna oszczędność, bo roczne wydatki na prąd przekraczają dziś 4 miliony złotych. W sumie na budynkach powstaną 943 panele fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 377 kW-pików oraz 12 magazynów energii o pojemności 378 kWh. Jak podkreślił Radiu Centrum burmistrz Odolanowa Marcin Szorski, projekt ma nie tylko zmniejszyć koszty, ale też poprawić bezpieczeństwo energetyczne gminy. W przypadku przerw w dostawie prądu, energia zgromadzona w magazynach ma pozwolić na utrzymanie działania najważniejszych obiektów publicznych. Samorząd liczy również, że zaoszczędzone środki będzie można przeznaczyć na inwestycje, m.in. na budowę i remont dróg, chodników oraz na działania społeczne. Przetarg na montaż instalacji na gminnych obiektach ma zostać ogłoszony w najbliższych dniach. To jednak tylko część większego projektu. Oddzielne postępowania obejmą również ponad 600 instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii dla mieszkańców oraz budowę magazynu wodorowego. Wszystkie zadania mają zostać zrealizowane do czerwca przyszłego roku. Dla Radia Centrum Mateusz Kurzej.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Lech Wierzbowski, aktor teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego, został odznaczony brązowym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. To zaszczytne wyróżnienie odebrał w czasie gali kończącej 66. Kaliskie Spotkania Teatralne z rąk Szymona Wdowczyka, dyrektora Kaliskiej Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
4: Decyzją minister kultury i dziedzictwa narodowego brązowy medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis otrzymuje pan Lech Wierzbowski.
5: To wyjątkowe odznaczenie jest wyrazem najwyższego uznania dla artystów, którzy swoją pracą, talentem i postawą współtworzą polską kulturę. Stworzyłeś dziesiątki niezapomnianych kreacji scenicznych, budząc podziw publiczności i szacunek środowiska teatralnego. Twoja obecność na scenie teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu od lat stanowi jeden z filarów tej instytucji, ważną część kulturalnej tożsamości miasta.
2: Dodał w czasie uroczystości Filip Frontczak, skarbnik Zarządu Głównego Związku Artystów Scen Polskich. Brązowy medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis to jedno z najważniejszych wyróżnień dla ludzi kultury. Lech Wierzbowski ma na swoim koncie blisko 120 ról teatralnych i filmowych, a jego charakterystyczny głos sprawdza się także w dubbingu.
6: Mam nadzieję, że jeszcze trochę tego bodźca mi zostanie do pracy. Myślę, że jeszcze trochę lat przede mną, jeśli chodzi o pracę zawodową dla publiczności i dla samego siebie oczywiście, bo przecież jeżeli się choć trochę lubi albo i kocha ten zawód, to przecież to jest wielkie szczęście móc go wykonywać, tak jak każdy zawód.
2: Powiedział Radiu Centrum Lech Wierzbowski. Aktor ukończył państwowe studium wokalno-aktorskie imienia Danuty Baduszkowej przy Teatrze Muzycznym w Gdyni, w którym debiutował w 1975 roku. Od ponad 40 lat związany jest z kaliską sceną. Bez niespodzianki w domowym starciu piłkarzy KKS-u Kalisz z Wartą Poznań w niedzielny wieczór w meczu 32. kolejki BetClick drugiej ligi Kaliszanie ulegli na stadionie przyłódzkiej drużynie z Poznania 0-2. Goście, którzy nadal walczą o bezpośredni awans do pierwszej ligi, od początku dyktowali warunki gry. Wreszcie objęli prowadzenie po kontrataku w 44. minucie i golu Patryka Kusztala. Wynik dla Warty podwyższył w 83. minucie Marcel Stefaniak, który zdobył gola precyzyjnym strzałem z rzutu wolnego. Mecz podsumował Radiu Centrum trener KKS-u Kalisz Artur Derbin.
7: Szkoda tylko też, że tak niefortunnie gdzieś właśnie tracimy po jednej z kontr w 44, 45 minucie, a więc do szatni. Taki niewdzięczny moment na stratę bramki. I na drugą połowę już trzeba było na nowo szukać już teraz więcej z tych swoich szans i możliwości szczęścia w ataku pozycyjnym, ale też z tego narażaliśmy się na kontrataki. Na pewno dzisiaj chcieliśmy sprawić niespodziankę i to nam nie wyszło.
2: Po tej porażce szanse Kaliszan na pozostanie w gronie drugoligowców jeszcze bardziej stopniały. Do końca sezonu Kaliszanom pozostały dwa mecze w najbliższy piątek wyjazdowy z Zagłębiem Sosnowiec i 30 maja na własnym boisku z liderem tabeli Unią Skierniewice. By opuścić strefę bezpośredniego spadku, KKS nie tylko musi zdobyć punkty w obu tych spotkaniach, ale też liczyć na korzystne rezultaty w pozostałych meczach rywali z dołu tabeli.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 23 minuty 10.

0: gdzie.
1: Reklama. Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunie. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Reklama.
8: Dzień dobry z Kalisza.

0: Teraz w Radiu Centrum. Rok z okienka.
1: Grupa Aerosmith i album z 1993 roku Get the Grip z tego albumu Crying.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Teraz bliżej szczepionka przeciwko boreliozie, groźnej chorobie wywoływanej przez kleszcza. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o 10:00.
2: Reklama.
3: Z okazji 20-lecia Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orlistaw serdecznie zaprasza w niedzielę 24 maja na dzień otwarty. Dla najmłodszych dmuchane zamki, malowanie buziek, konkursy z nagrodami, efektowne eksperymenty naukowe.
4: I spotkanie z łosiem czy stosiem.
3: Zużyty, ale kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny będziemy wymieniać na upominki, więc weź go ze sobą. Niedziela 24 maja od 10 do 16 Orlistaw, gmina Ceków, Kolonia. Weź rodzinę, znajomych i poznaj nowoczesny zakład oraz metody zagospodarowania odpadów. Spędzisz miło czas i skosztujesz wojskowej grochówki. Szczegóły na orlistaw.pl oraz profilach facebookowych ZUOK, Orlistaw i Łoś Czystość. Do zobaczenia w Orlim Stawie.
5: Szukasz swojej drogi zawodowej? Chcesz zmienić pracę, zdobyć nowe kwalifikacje albo lepiej zaplanować swoją przyszłość? Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa zawodowego w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Pomagamy młodzieży i dorosłym przy wyborze szkoły, zawodu, pierwszej pracy, przebranżowieniu czy powrocie na rynek pracy. Nie odkładaj przyszłości na później. Zrób pierwszy krok już dziś. Zadzwoń i umów wizytę. 62 742 44 58.
6: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8:30 do 17:00. W soboty od 9:00 do 13:00. www.oleaszkółka.pl.
7: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. -20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę Centrum Optyczne Kalisja.
2: Reklama.
0: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Będzie cieplej, będzie, ale może jeszcze nie dziś. Dziś je troszkę ta temperatura się podniesie, maksymalnie dziś w regionie od 12 stopni na wschodzie regionu do 16, a najcieplej będzie na krańcach zachodnich. Wiatr słaby, przeważnie z kierunków północnych. Spada ciśnienie, w południe zobaczymy na barometrach 1004 hektopaskale. A dziś te chmurze nieduże i całkowite, po południu z większymi przyjaśnieniami, ale miejscami jeszcze opady deszczu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 10. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Przed nami kolejny dzień z burzami. Są alerty. Jest śledztwo w sprawie kilkunastu fałszywych alarmów. Szczepionka przeciwko boreliozie będzie dostępna w ciągu roku. Miriam Lipińska. 6 województw z ostrzeżeniami przed burzami. Zagrzmi dziś na Mazowszu, a także w części Podlasia, Warmii i Mazur, Lubelszczyzny, Podkarpacia i województwa kujawsko-pomorskiego. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też mocniej wiało, w porywach do 65 km na godzinę. Alerty pierwszego, najniższego stopnia obowiązują do wieczora. W każdej sytuacji, gdy mamy informację, że zagrożone jest życie ludzi, przeprowadzamy interwencje, tak wiceszef MSWiA Czesław Mroczek tłumaczy wejście policji do domu szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Wszystko okazało się jednak fałszywym alarmem, jednym z kilkunastu takich w ostatnich dniach. Prawidłowość działań policji podczas interwencji w domu Tomasza Sakiewicza jest sprawdzana, zapewnia wiceminister.
4: Komenda stołeczna dokonuje oceny prawidłowości postępowania, ale w sprawie tych fałszywych zgłoszeń prowadzone jest śledztwo już. Nie dochodzenie, nie sama policja prowadzi to śledztwo. W związku z tym wszystkie elementy związane z prawidłowością również działania policjantów zostaną wyjaśnione.
3: Policja poinformowała, że zatrzymany w tej sprawie mężczyzna był niewinny i został już zwolniony. Ktoś włamał się na jego konta internetowe i wykorzystał je do przestępstw. Poszukiwanie sprawców trwa. Zmieniamy temat. Szczepionka przeciwko boreliozie, groźnej chorobie wywoływanej przez kleszcze, coraz bliżej. Zakończyła się już trzecia faza badań klinicznych, w których brali udział również polscy naukowcy, mówi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
5: Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Czekamy na rejestrację, na zakup, na nazwanie tego produktu.
3: Szczepionka będzie wymagała przyjmowania częstych dawek przypominających i nie będzie przeznaczona dla wszystkich.
5: Więc na pewno będzie skierowana do osób, które są stale systematycznie narażone, czyli na przykład grup leśników, osób, które są zawodowo eksponowane na pokłucia przez kleszcze.
3: Oprócz borelii najpoważniejszą i najczęściej przenoszoną przez kleszcze chorobą jest zapalenie mózgu. Na tę chorobę szczepionka już jest. W kwietniu w internecie przybyło ofert pracy w porównaniu z marcem. Jak przekazało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wzrost liczby internetowych ogłoszeń odnotowano we wszystkich województwach, najwięcej na Podlasiu, Pomorzu Zachodnim i w Kujawsko-Pomorskim. Kończymy sportowo. Czas na wielki finał sezonu na kortach ziemnych, czyli wielkoszlemowy French Open. Turniej główny, w którym zobaczymy trzy Polki i dwóch Polaków, ruszy za tydzień. A dziś rozpoczynają się eliminacje, w których o awans powalczą kolejne trzy polskie tenisistki. Michał Waszkiewicz.
6: W eliminacjach do wielkoszlemowego turnieju trzeba pokonać aż trzy rywalki. Marzą o tym trzy polskie tenisistki. Najłatwiejszą drogę powinna mieć Maja Chwalińska, bo jest rozstawiona z ósemką. Dziś zagra z francuską Alice Ram. Linda Klimowiczowa zmierzy się dziś z Serbką Lolą Radiwojewicz, a Katarzyna Kawa jutro zagra z Amerykanką Ayaną Akli. W turnieju głównym pewne gry są Iga Świątek, Magda Linet i Magdalena Fręch. Świątek jest już w Paryżu, Linet też. Fręch, która przegrała 6 ostatnich meczów, postanowiła najpierw zagrać w Strasburgu. Dzisiaj rywalką będzie Australijka Talia Gibson.
3: Panowie też się szykują na dwa różne sposoby. Hubert Hurkacz po Rzymie zrobił sobie przerwę, a wracający po kontuzji Kamil Majchrzak przed French Open będzie rywalizował w Hamburgu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No zobaczymy, dla kogo francuskie korty okażą się szczęśliwe. 4 minuty po 10:00.

0: Feu de Paris, oui, c'est ça.
1: Reklama.
2: Taxi Echo, Taxi Echo. Idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
3: Telefon 196-23.
2: Taxi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
3: Jedynym celem Taxi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
5: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: A cappuccino też za 7?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A
10: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka,
13: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
15: Od radia.
16: Słowo.
17: Słowo.
16: W Radiu
17: Centrum.
16: Poniedziałek, 12.30.
18: Krzysztof Hetman, europoseł. Hashtag warto posłuchać.
16: Słowo.
17: Słowo.
15: Od radia dla Ciebie.

0: czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego?
1: Robert Lewandowski rozważa nowe propozycje, ale nie musi się spieszyć. Przez lata kariery dorobił się gigantycznej fortuny i dziś jest jednym z najbogatszych sportowców kraju. Razem z żoną Anną stworzyli prawdziwe biznesowe imperium. Mają udział w wielu spółkach, rozwijają markę z żywnością i suplementami, inwestują w nieruchomości i gastronomię. Lewandowski angażuje się w wielkie projekty deweloperskie i regularnie podpisuje również lukratywne kontrakty reklamowe. A pieniądze widać również w stylu życia. Lewandowcy mają luksusowe nieruchomości w Polsce i Hiszpanii. Od apartamentu w Warszawie przez dom na Mazurach, aż po ekskluzywne wille na Majorce warte dziesiątki milionów złotych. Do tego kolekcja samochodów, w której są m.in. Ferrari, Bentley czy Mercedes Maybach. Niedawno Robert Lewandowski zamówił od polskiej stoczni luksusowy katamaran, wart nawet ponad 50 milionów złotych. No chociaż nie wszystkie biznesy naszego kapitana reprezentacji kończą się sukcesem, no jedno jest pewne, Lewandowski już od dawna gra nie tylko o gole, ale o budowę marki, która ma działać także długo po zakończeniu jego sportowej kariery.
2: Radio Centrum i gra muzyka. Stand by.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Reklama.
1: W świecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą, każdy głodny dzień to wyzwanie.
2: Co dziś na obiad?
3: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
1: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
2: Bistro na talerzu.
3: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
2: A my mamy czas dla siebie.
1: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żeberka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.
4: 40 lat minęło, a Wesołek wciąż tworzy wspaniałe dzieło.
5: Od fundamentów po dach, bo mają wspaniałą ofertę, kulturę i fach.
4: Tysiące klientów, zrealizowanych marzeń i mnóstwo pozytywnych wrażeń.
5: Dom, podjazd, taras, ogród. Wesołek radę da, bo to ekipa na 102.
4: Dalszy rozwój i dobro klienta. Taki plan mają.
5: Do swych składów pięknie zapraszają.
4: 40 lat na rynku budowlanym. mbwesołek.pl.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
0: Reklama.
11: Na razie jest jeden piskrak, teraz czekamy na kolejne.
12: Tak, wykluł się pierwszy piskrak w gnieździe w Przygodzicach i... Inaczej niż w momencie, kiedy są składane jaja, bo te są składane co 48 godzin. Tutaj klucie może być wcześniej, może być później.
11: To już... Czyli teraz, jeżeli chcecie trzymać rękę na pulsie, to trzeba oglądać kamerki. A jeżeli chodzi o datę urodzenia, to będzie dla tego piskraka co 17 maja.
12: Tak.
11: A szczegóły już za chwilkę. Mama. Szczegóły za chwilę, 10:30.
1: Radio Centrum.

0: 10:30, przed nami wiadomości z najbliższej okolicy, Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Sprawdzimy, jak idzie modernizacja Pleszewskiego Szpitala, zajrzymy do Przygodzickiego Gniazda, a na koniec podsumujemy występ ostrowskich żużlowców w Rzeszowie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Pleszewskie Centrum Medyczne przechodzi jedną z największych modernizacji w swojej historii. Szpital zdobył 60 milionów złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy, a wartość całej inwestycji sięga 70 milionów.
3: To jedna z najwyższych dotacji przyznanych placówkom medycznym w Polsce. Prace modernizacyjne mają potrwać do końca tego roku i całkowicie zmienić poziom opieki onkologicznej w regionie, bo największy nacisk położono na leczenie pacjentów z chorobami nowotworowymi. Trwa rozbudowa i modernizacja bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni oraz pracowni endoskopowej. Powstaje nowoczesna strefa dziennej chemioterapii, modernizowany jest także oddział leczenia raka piersi i raka jelita grubego. Prace prowadzone są również w szpitalnej aptece, gdzie wdrożono nowoczesny system bezpieczeństwa danych, gwarantujący ciągłość działania systemów medycznych nawet podczas awarii, podkreśla prezes Pleszewskiego Szpitala Błażej Górczyński. Do Pleszewa trafia też nowoczesny sprzęt wart miliony złotych. Zakupiono już mamograf za ponad 2 miliony 200, dwa specjalistyczne aparaty USG, nowy ambulans, zestaw do laparoskopii oraz system termoablacji do małoinwazyjnego leczenia nowotworów. Wymieniane są także łóżka szpitalne i wyposażenie bloku operacyjnego, a wszystko po to, by pacjenci mogli leczyć się na miejscu bez konieczności wyjazdu do największych klinik. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: W Gnieździe w Przygodzicach wykluło się pierwsze piskle. Młody bociek przyszedł na świat w niedzielę, 17 maja. W tym roku przygoda złożyła w sumie 5 jaj i każde z nich może wykluć się lada moment.
4: No i to jest duża radość, bo jest to wydarzenie takie jedno z trzech najważniejszych po przylocie bocianów i złożeniu jajek. To o ile odkładanie jajek jest regularne, to co 2 doby. Przy wysiadywaniu przez rodziców te różnice się zmieniają, w zależności od tego, kiedy rodzic usiądzie i najbliższych piskwen można się spodziewać dosłownie naprawdę lada godzinach. Nie będziemy czekali tak jak ze spadaniem co 48 godzin, tylko będą się pluły szybciej. W gnieździe są jeszcze 4 jajka.
2: Powiedział Radiu Centrum Paweł Tedolata, koordynujący projekt Blisko Bocianów, umożliwiający śledzenie bocianiego życia online dzięki kamerom zamontowanym na bocianim gnieździe. Przygoda stoczyła też bitwę z samicą, która próbowała wyrzucić pierwsze złożone jaja. Nie wiadomo więc, czy że zarodek nie został uszkodzony, ale wyklucie 4 piskląt też będzie dobrym wynikiem. Była walka, ale to za mało na zwycięstwo w Rzeszowie. Żużlowcy Munfin Magnusa Ostrów przegrali w niedzielę na wyjeździe ze Stalą 43-47. W ostrowskim zespole kolejny raz zawiódł Jakub Krawczyk, a Taj Wufinden jest nadal cieniem żużlowca sprzed lat, który w decydujących wyścigach nie staje na wysokości zadania. Ostrowianie prowadzili do 9. biegu. Losy meczu rozstrzygały się dopiero w wyścigach nominowanych. Trener Tomasz Bajerski powiedział Radiu Centrum, że występy Brytyjczyka czy Chrisa Holdera poza Ligą Polską nie mają dla niego znaczenia. Pozytywnie za to ocenił debiut Jonasa Seiferta Salka.
5: Nie ma żadnego znaczenia dla mnie Szwecja czy Anglia. Dzisiaj widzieliśmy, jak Taj pojechał. Nie było tragedii, ale jeszcze jest daleko, daleko brakuje do ideału. Dosyć dobrze się spisał Jonas. Z meczu na mecz będzie na pewno lepiej, biorąc pod uwagę to, że to było jego, można powiedzieć, być albo nie być w polskim żużlu. To uważam, że jechał bardzo ładnie, bardzo mocno walczył, nie zamykał gazu. No i błąd w 14 biegu. Gdyby nie ten błąd, by było jeszcze 1 oczko więcej.
2: Powiedział Radiu Centrum Tomasz Bajerski. Liderem Ostrowian był Fryderyk Jakobsen, autor 11 punktów. 10 oczek zdobył Gleb Czugonow. Munfin Magnus Ostrów po 5 rundach ma tylko 2 punkty i zamyka tabelę Metal K z 2. Ekstraligi. Kolejny mecz odjedzie na swoim torze w niedzielę 24 maja, mierząc się z 7. Impru Rowem Rybnik.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 24 minuty 11.

0: Reklama.
1: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
0: Reklama.
3: Radio Centrum 106.4 FM.

0: Radiocentrum. Fakty warte uwagi.
1: Jeżeli masz punkty karne, to czeka cię niespodzianka. Zmiany na pewno zaskoczą kierowców, a będziemy o nich mówić w wiadomościach o godzinie 11. Tuż po 11 w studiu Radiocentrum pojawi się Damian Klimiński. Ja już wam pięknie dziękuję. Do usłyszenia. Marzanna Forusiak. Pa, pa.
2: Reklama.
3: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis. Ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Reklama.
0: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach dzisiaj jeszcze skromnie, mimo że tych zimnych ogrodników już dawno za nami, to na termometrach teraz 9 stopni, a maksymalnie dzisiaj w porywach do 12, może 13 stopni. Przez cały dzień duże zachmurzenie, słaby wiatr wiejący z północnego zachodu, no i niewykluczone, że jeszcze jakieś przelotne opady w regionie się pojawią.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 11. Radio Centrum.
3: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Prokuratura czeka na wyniki sekcji zwłok 13-latka zmarłego na Mazurach. Idą zmiany w zasadach kasowania punktów karnych. Jest już data pogrzebu Krzysztofa Piesiewicza. Miriam Lipińska. Sekcja zwłok zdecyduje o kwalifikacji prawnej czynu, mówi prokuratura po śmierci 13-latka na Mazurach. Śledczy dodali, że na razie skłaniają się ku temu, że sprawcy zdarzenia spowodowali u chłopca ciężki uszczerbek na zdrowiu, którego skutkiem była jego śmierć. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że 13-latek został uderzony w głowę w czasie awantury. Chłopiec został znaleziony w ciężkim stanie na podmokłym terenie przy jeziorze Arklickim. Reanimacja nie dała rezultatu. W związku z jego śmiercią zatrzymano 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Szykuje się radykalna zmiana dla kierowców w redukowaniu liczby punktów karnych. W MSWiA trwa uzgadnianie projektu rozporządzenia, które od czerwca zaostrzy zasady działania kursów reedukacyjnych w WORD-ach. Po zmianach redukcja punktów nie będzie możliwa za przekraczanie prędkości, jazdę pod wpływem alkoholu, korzystanie z telefonu, niebezpieczne manewry wyprzedzania czy nieustępowanie pierwszeństwa pieszym. To krok w dobrą stronę, ocenia Włodzimierz Bogaczyk z poznańskiego WORD-u.
5: Jeśli ktoś może redukować te punkty, to może się za kółkiem zachowywać mniej bezpiecznie. Jest taki mechanizm celowiczny, który sprawia, że teraz coś źle zrobi, ale te punkty zbije 2 razy co pół roku.
4: Obecnie jeden kurs pozwala odjąć 6 punktów karnych. To może być ostatnia chwila na zrobienie go na starych zasadach, dlatego zainteresowanie kursami rośnie. Kontrowersyjny pomysł organizacji gali walk osób w kryzysie bezdomności jest już pod lupą prokuratury. Zawiadomienie w tej sprawie złożyła kilka tygodni temu Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości, i właśnie ona dzisiaj zeznawała w sprawie jako pierwsza.
6: Bulwersujący aspekt tej sprawy to jest to, że ktoś próbuje zarobić duże pieniądze, czyli monetyzacja patotreści, w których wykorzystywane są osoby w trudnej sytuacji życiowej.
4: W gali pod nazwą Kloszard Combat miało wziąć udział 8 osób w kryzysie bezdomności i z niepełnosprawnościami. Część z nich mogła nie być świadoma tego, na co się decyduje. Gala ostatecznie się nie odbyła, ale politycy przygotowują już regulacje dotyczące zakazu patostreamingu. Były szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrii Jermak, podejrzany o korupcję, wyszedł z aresztu za kaucją. Za kraty trafił w ubiegły czwartek, 11 kwietnia. Jermak, przez lata uznawany za najbardziej wpływowego urzędnika w Ukrainie, usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i legalizacji 460 milionów hrywien przy budowie luksusowego osiedla pod Kijowem. Wracamy do kraju. Jest data pogrzebu scenarzysty filmowego, prawnika i byłego senatora Krzysztofa Piesiewicza. Uroczystości odbędą się w najbliższą środę, 20 maja w Warszawie. Artysta spocznie na Starych Powązkach. Krzysztof Piesiewicz, współautor scenariuszy do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, zmarł 14 maja, miał 80 lat. Niebawem poznamy maksymalne ceny paliw na jutro, a na razie obowiązują te z weekendu. Litr benzyny 95 kosztuje dziś nie więcej niż 6 zł 37 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 82 grosze.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 11:00, damy Kliniński, cześć, dzień dobry. Cześć, w jeszcze poniedziałkowy poranek. Zostało nam trochę do południa, 4 minuty po 11:00, ale na początek dobre, energiczne granie Foster the People w głośnikach i Houdini.

0: Reklama.
1: Z okazji 20-lecia Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orlistaw serdecznie zaprasza w niedzielę 24 maja na dzień otwarty. Dla najmłodszych dmuchane zamki, malowanie buziek, konkursy z nagrodami, efektowne eksperymenty naukowe.
2: I spotkanie z Łosiem czy Stosiem.
1: Zużyty, ale kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny będziemy wymieniać na upominki, więc weź go ze sobą. Niedziela 24 maja od 10 do 16 Orlistaw, gmina Ceków, Kolonia. Weź rodzinę, znajomych i poznaj nowoczesny zakład oraz metody zagospodarowania odpadów. Spędzisz miło czas i skosztujesz wojskowej grochówki. Szczegóły na orlistaw.pl oraz profilach facebookowych ZUOK Orlistaw i Łoś Czystoś. Do zobaczenia w Orlim Stawie.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.

0: zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl. Reklama.
2: Od radia.
3: Słowo.
4: Słowo.
3: W Radiu Centrum.
2: Poniedziałek, 12.30.
5: Krzysztof Hetman, europoseł. Hashtag warto posłuchać.
2: Słowo.
4: Słowo.
2: Od radia. Dla ciebie.

17 minut już po godzinie 11. To było szybkie espresso z Sabriną Carpenter, więc trzeba przyznać, w bardzo sympatycznym towarzystwie. Poniedziałek i 18 maja dzisiaj świętuje Aleksandra, Eryk, Eryka, Felix, Jan, Kasper, Klaudia i Sandra. Z nimi też na małą kawkę warto dzisiaj wyskoczyć i pozdrowić serdecznie. My gramy dalej, Probably Fool's Garden w Radiu Centrum.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. -20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę, Centrum Optyczne Kalisja.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
4: Szykują się duże utrudnienia związane z przebudową ronda Dobrzec. Najpierw utrudnienie, ale później kierowcom, miejmy nadzieję, będzie jeździć się dużo przyjemniej. Remont Dobrzeckiej i Świętego Michała rozpocznie się właśnie od przebudowy wspomnianego ronda. A więcej szczegółów usłyszycie już niebawem. Kolejna porcja faktów wartych uwagi z waszego regionu, już o 11.30.

0: To Rod Stewart, Rhythm of My Heart, już za nami na antenie Radia Centrum. Czas na kolejną porcję informacji z regionu, którą już teraz przedstawi Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Remont Dobrzeckiej Świętego Michała zacznie się od przebudowy ronda. Powiemy o kolejnych gościach Grand Prix Comeda w Ostrowie Wielkopolskim oraz medalu dla przedstawiciela ostrowskiego aeroklubu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Prezydent Kalisza Krystian Kinastowski w zeszłym tygodniu był uczestnikiem chełmskiej konwencji partyjnej PiS. Dwa krótkie filmy z tego spotkania na naszej stronie internetowej w materiale Daleko od szosy.
1: www.rc.fm.
2: Zacznie się od przebudowy ronda Dobrzec na Turbinowe oraz prace na ulicach Podmiejskiej, Stańczukowskiego oraz Dobrzeckiej w stronę ulicy Biskupickiej. Umowa na remont ciągu ulicy Dobrzeckiej i Świętego Michała została podpisana. W najbliższych dniach rozpoczną się prace. Wszystko będzie odbywać się etapami.
3: W momencie rozpoczęcia robót będziemy chcieli utrzymać ruch w ciągu ulicy Podmiejska Stanczukowskiego. W pierwszej kolejności wykonamy taki nowy przebieg odcinka ulicy Podmiejskiej, więc te prace możemy sobie wykonywać poza nieutrudnianiem ruchu w ciągu ulicy Podmiejskiej Stanczukowskiego. Będziemy się starać realizować tak, żeby ten przejazd się odbywał w ciągu drogi krajowej 25. Natomiast na pewno pojawią się takie momenty, gdzie będziemy musieli na przykład wyłączyć z ruchu ulicę Dobrzecką, która będzie objęta przebudową, ale to będzie realizowane etapami. Będziemy się starać, ażeby minimalizować te utrudnienia w ruchu drogowym.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Gałka, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu. Na wykonanie przebudowy firma, która wygrała przetarg, ma 550 dni, licząc od momentu przekazania placu budowy zaplanowanego na dziś. Remont Dobrzeckiej Świętego Michała wraz z przebudową ronda Dobrzec i korektą odchodzącego od niego łuku w ulicy Podmiejskiej będzie kosztować niecałe 42 miliony złotych. Miasto Kalisz na ten cel otrzymało 30 milionów złotych dofinansowania w ramach programu inwestycji strategicznych Polski.
1: Warto się wybrać.
2: Znamy coraz więcej szczegółów programu tegorocznego Grand Prix Comeda w Ostrowie Wielkopolskim. Do grona gości festiwalu dołączyła znana aktorka Anna Seniuk.
4: Dorocznie festiwal otwierany jest wystawą. W tym roku zobaczymy na niej plakaty ze zbiorów Krzysztofa Dydo, a ekspozycja zatytułowana będzie Comeda.

0: Da muzyka i film. W konkursie na najlepszą muzykę w polskim filmie fabularnym zobaczymy 7 filmów. O statuetkę i nagrodę finansową zawalczą znani kompozytorzy. Nagrodę za całokształt twórczości odbierze Jerzy Maksymiuk. Oprócz części konkursowej festiwal składa się z wielu innych urozmaiconych propozycji. Dużym zainteresowaniem cieszą się zazwyczaj spotkania autorskie z ludźmi kina. W tym roku swój udział w spotkaniu z publicznością potwierdzili dotąd m.in. Jan Englert i Grażyna Błęcka-Kolska, a ostatnio do tego grona dołączyła również Anna Seniuk. Ta bardzo wszechstronna i lubiana aktorka teatralna i filmowa będzie gościć w Ostrowie Wielkopolskim 9 czerwca w ramach retrospektywy Jerzego Maksymiuka. Zobaczymy też film Bilet Powrotny w reżyserii Ewy i Czesława Petelskich z kreacją Anny Seniuk, a przed projekcją spotkanie z aktorką. W części muzycznej już pierwszego dnia festiwalu 8 czerwca wystąpi Mikołaj Trzaska z zespołem Royber Trio. Zakończenie festiwalu zaplanowane jest na sobotę 13 czerwca. Po wręczeniu nagród w głównych konkursach zaśpiewa Aga Zaria. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Łukasz Błaszczyk z Aero Klubu Ostrowskiego z brązowym medalem 16 szybowcowych mistrzostw Polski w klasie 15-metrowej. Zmagania zakończyły się w sobotę w Lesznie, a Aura pozwoliła rozegrać tylko 3 konkurencje.
2: Łukasz Błaszczyk to bardzo utytułowany pilot Aeroklubu Ostrowskiego, który do bogatej kolekcji swoich laurów dołożył kolejny krążek, tym razem brązowy w 16 szybowcowych mistrzostwach Polski w klasie 15-metrowej. Błaszczyk na podium wskoczył dopiero po trzeciej konkurencji, awansując z 5 na 3 lokatę. Mistrzem Polski w tej klasie został Jakub Barsz z Aeroklubu Orląt w Dęblinie, a wicemistrzem Piotr Jarysz z Aeroklubu Leszczyńskiego. 11 miejsce zajęła inna reprezentantka Aeroklubu Ostrowskiego Julia Wałowska. 20 był Ryszard Król. A na 27 miejscu rywalizację ukończył Marek Chrunik. W rozgrywanych równolegle ogólnopolskich zawodach szybowcowych w klasach klub A i B na 8 miejscu uplasował się Jan Nitke z Aeroklubu Ostrowskiego, a 11 był Jan Szymańczak. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Za 26 minut południa. Teraz Fleetwood Mac.

0: Reklama.
1: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Szukasz swojej drogi zawodowej? Chcesz zmienić pracę, zdobyć nowe kwalifikacje albo lepiej zaplanować swoją przyszłość? Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa zawodowego w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Pomagamy młodzieży i dorosłym przy wyborze szkoły, zawodu, pierwszej pracy, przebranżowieniu czy powrocie na rynek pracy. Nie odkładaj przyszłości na później. Zrób pierwszy krok już dziś. Zadzwoń i umów wizytę. 62 742 44 58.
0: Reklama.
5: I gra muzyka.

0: No i zrobiło się głośno. Let's Get Loud i J-Lo za nami na antenie Radia Centrum. Niewiele, bo 13 minut już pozostaje do południa, a w głośnikach teraz już coś z jeszcze pierwszej dziesiątki naszej radiowej listy przebojów. Doda i Pamiętnik. To jest utwór, który tygodniami wręcz utrzymywał się jako numer jeden notowania listy przebojów top 30 w Radio Centrum. Teraz zalicza spadek i zamyka pierwszą dziesiątkę, dziesiąta pozycja. Pamiętnik od Dody, a po piątkowym notowaniu, najświeższym notowaniu pozycję lidera zdobywa Dawid Podsiadło i Sezon. Ja przypomnę, że na wasze ulubione utwory cały czas możecie głosować na rc.fm, a wspomniany Pamiętnik od Dody już teraz.
1: Top 30 i gra muzyka.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Od rana strajk w trzech zakładach na Śląsku. Chodzi o podwyżki. Do tematu wrócimy niebawem, bo kolejna porcja informacji z Polski i ze świata. Już o godzinie 12.
2: Reklama.
3: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
4: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski 12 stopni na dzisiaj to temperatura maksymalna i taka w tej chwili już na naszych słupkach rtęci się pojawia. Do tego słaby wiatr wieje z północnego zachodu. Możliwe niewielkie przelotne opady deszczu w dalszym ciągu. Jeśli chodzi o to, co będzie nocą działo się w pogodzie, to czeka nas spadek, niewielki spadek temperatury najniżej do 8 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła 12. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Od rana strajk w trzech zakładach na Śląsku, chodzi o podwyżki. Będzie szczepionka przeciwko boreliozie od przyszłego roku. Matury zbliżają się do końca, ruszyło już ich sprawdzanie. Dorota Werdecka, dzień dobry. Od rana trwa strajk w firmie produkującej na potrzeby kopalń. Chodzi o trzy zakłady spółki Minowa Ekochem w Siemianowicach Śląskich, Truskolasach i Polkowicach. Pracownicy domagają się 12% podwyżek. Wynagrodzeń więcej, o tym Grzegorz Kozioł.
5: Załoga jest zdeterminowana i upomina się o godne wynagrodzenia, mówi Adam Lazar, lider Solidarności działającej w siemianowickim zakładzie. Tłumaczy, że ze strony pracodawcy nie padły żadne propozycje, które dałyby punkt wyjścia do dalszych negocjacji.
6: 7 maja odbyło się referendum na 277 pracowników w trzech naszych lokalizacjach, 234 albo 5 opowiedziało się za strajkiem.
5: Zakłady stoją, bo pracownicy, którzy przyszli rano do pracy, nie włączyli linii produkcyjnych.
6: Strajk jest ogłoszony bezterminowo. Jesteśmy otwarci na dialog, chcemy rozmawiać z pracodawcą. Pracodawca nie chce z nami rozmawiać.
5: Minowa Ekochem w Siemianowicach Śląskich produkuje kleje i pianki dla górnictwa.
4: Izraelskie wojsko prowadzi właśnie kolejną operację przechwytywania międzynarodowej flotylli z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy. Na pokładzie jest 3 Polaków. 53 statki zostały zatrzymane na Morzu Śródziemnym blisko Cypru. Teraz załoga czeka aresztowanie, więzienie i represje. Relacjonuje Rafał Piotrowski z globalnej flotylli Sumut.
7: Porywają osoby z łodzi i je transportują prawdopodobnie na pływające więzienie. Wedle potwierdzonych jakby materiałów wideo widzimy, że są to żołnierze w izraelskim oporządzeniu, w izraelskich mundurach.
4: Jak mówią aktywiści, dzisiejsza izraelska próba zatrzymania statków ma miejsce około 250 mil morskich od Gazy. Wody te nie należą do Izraela. Aktywiści apelują do ONZ, ale także do polskiego rządu o interwencję. W ciągu roku będzie dostępna szczepionka przeciwko boreliozie, chorobie wywoływanej przez kleszcze, informuje profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jej skuteczność, co pokazały zakończone właśnie badania kliniczne, to 70%. Na początku szczepionka będzie dostępna dla wybranych grup zawodowych, mówi profesor Zajkowska.
8: Na pewno będzie skierowana do osób, które są stale systematycznie narażone, czyli na przykład grup leśników, osób, które są zawodowo eksponowane na pokłucia przez kleszcze.
4: Oprócz boreliozy, najpoważniejszą i najczęściej przenoszoną chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu jest dostępna i skutecznie chroni przed groźnymi powikłaniami neurologicznymi. W ciągu 10 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o połowę, podaje ZUS. W grudniu zeszłego roku ponad 879 tysięcy emerytów łączyło pobieranie emerytury z aktywnością zawodową. Średni wiek pracujących emerytów to 69 lat w przypadku mężczyzn i 66 dla kobiet. Prace rozpoczęli właśnie egzaminatorzy. W weekend zaczęli sprawdzanie matur i będą kontynuować pracę w kolejne weekendy, a to dlatego, że są czynnymi nauczycielami. Stawka za sprawdzenie jednego arkusza w zależności od przedmiotu to 30, 43 albo 59 zł brutto. Majowa główna sesja egzaminów maturalnych zbliża się już do końca. Dziś rozszerzona historia oraz język francuski.
1: Kursy walut.
2: Euro teraz to 4 zł i 25 groszy, dolar amerykański, jego średni kurs to 3 zł i 65 groszy, frank szwajcarski 4 zł 65 groszy, a średni kurs funta brytyjskiego w tym momencie wynosi 4 zł i 88 groszy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po godzinie 12:00 Depeche Mode. Na początek tej godziny w kolejce już bracia Kacperczyk i Vito Bambino.

0: Reklama.
1: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
2: Gastorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

0: 16 minut po godzinie 12. Pet Shop Boys na antenie Radia Centrum już za nami. A ta dzisiejsza poniedziałkowa i przy okazji też taka może troszkę szara pogodowa aura być może sprzyja różnego rodzaju refleksjom. Jeśli tak, to być może propozycja poniedziałkowego klubu filmowego w kinie Centrum będzie dla Was interesująca. Czy można zaprzyjaźnić się z drzewem i czy dzięki temu można zmienić swoje życie? Takie pytanie stawia produkcja francusko-niemiecko-węgierska, która dzisiaj na ekranie kina Centrum o godzinie 19 w ramach poniedziałkowego klubu filmowego. To film pod tytułem Milcząca przyjaciółka, a twórcy filmu zapewniają, że po tym filmie zachwycisz się światem na nowo. Poniedziałkowy klub filmowy to okazja, żeby właśnie takie inspirujące, czasem oryginalne kino zobaczyć i również tak i dziś to będzie wyglądało. Poniedziałek, godzina 19, Kino Centrum, poniedziałkowy klub filmowy. Okazja również do filmowych dyskusji. Wcześniej, bo o godzinie 16.50 kultowa komedia Diabeł ubiera się u Prady 2.
1: Takiej kultury nam trzeba.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
0: Reklama.

0: Da, Outcast na antenie Radio Centrum. Hej, ja, my zbliżamy się do 12:30 i to czas na naszego gościa i czas na kolejną rozmowę.
1: Słowo w Radio Centrum.
2: Kasia Gurcewicz, witam Was bardzo serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Krzysztof Hetman, poseł do Parlamentu Europejskiego i wiceprezes PSL-u. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa.
2: Jak obecnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o umowę Unia Europejska blok Mercosur, zwłaszcza teraz po zaskarżeniu przez Polskę tej właśnie umowy handlowej?
3: Sytuacja wygląda w ten sposób, że w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości są już w tej chwili dwie złożone skargi. Pierwsza Parlamentu Europejskiego, której jestem współautorem, i to jest skarga, wokół której udało się stworzyć taką nieoczywistą koalicję w Parlamencie Europejskim. Mówię nieoczywistą, ponieważ przekonaliśmy także posłów z krajów, których rządy były za umową Mercosur, aby poparły ten wniosek do TSUE. Jednocześnie polski rząd złożył także skargę na umowę Mercosur i tu wielkie gratulacje i podziękowania, szczególnie dla pana ministra Krajewskiego, ale także dla pana premiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, którzy przekonywali naszych partnerów co do konieczności złożenia takiej skargi, więc mamy, że tak powiem, tą umowę Mercosur okrążoną z dwóch stron. Jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że w ubiegłym roku także przyjęliśmy klauzulę bezpieczeństwa do tej umowy. Coś, o czym jeszcze dwa lata temu w ogóle nie było mowy. To są klauzule ochronne, które mają chronić przed negatywnym wpływem tej umowy naszych polskich, ale także europejskich rolników. To była propozycja polsko-francuska. Także udało się nam ją przeforsować przez Parlament Europejski i widać, że one już zadziałały. Ja przypomnę, że PiS i Konfederacja grzmieli jeszcze niedawno, że te klauzule ochronne, że są martwe, że nie zadziałają, że to jest pic na wodę. Przypomnę, że wszyscy jak jeden mąż głosowali przeciwko tym klauzulom ochronnym, czyli przeciwko tak naprawdę interesom polskich rolników. W ubiegłym tygodniu zostali odarci z tej obłudy i hipokryzji, ponieważ Komisja Europejska wpisała na listę państw, które nie mogą eksportować do Unii Europejskiej, Brazylię, właśnie na podstawie tych klauzul ochronnych. Brazylia nie może eksportować produktów zwierzęcych na teren Unii Europejskiej ze względu na to, że nie spełnia wymogów naszych związanych z wykorzystywaniem antybiotyków w produkcji zwierzęcej. Więc mimo, że ta umowa od 1 maja weszła w życie w trybie tymczasowym, bo niestety mogła wejść, taką możliwość Komisja Europejska miała i ją wprowadziła, to jednocześnie widzimy, że klauzule ochronne zadziałały i zastopowały te produkty, co do których wiemy, że nie spełniają norm unijnych, w tym przypadku akurat chodzi

0: chodzi o Brazylię.
1: Drugi bardzo dzielący scenę polityczną temat to SAFE. Według pana posła, to szansa czy zagrożenie?
0: Nie mam najmniejszych wątpliwości, że to jest szansa. Przede wszystkim dla bezpieczeństwa Polski, bezpieczeństwa nas wszystkich Polaków i przede wszystkim jest to gigantyczna szansa i koło zamachowe dla polskiej gospodarki. Bo to jest ponad 200 miliardów złotych, które wpompujemy w polskie, zarówno państwowe, jak i prywatne przedsiębiorstwa. To są setki różnego rodzaju kontraktów. To jest współpraca w tym sektorze szeroko rozumianym obronnościowym, bo mówimy tu także o produktach dual use. Nie mówimy tylko i wyłącznie o produkcji czołgów, samolotów, helikopterów, rakiet i tak dalej, pocisków, ale mówimy także o produktach dual use, czyli produktach podwójnego zastosowania, zarówno na rynek cywilny, jak i na rynek wojskowy. Jest ogromne zainteresowanie, szczególnie jeśli chodzi o sektor przedsiębiorców prywatnych właśnie tym obszarem. I muszę przyznać, że jestem absolutnie zdumiony postawą dzisiejszej opozycji, która głosuje i protestuje przeciwko temu programowi, europejskiemu programowi SAFE, bo nie ma absolutnie żadnych podstaw i niestety w Polsce upadła ostatnia rzecz, która jeszcze nas łączyła na scenie politycznej, a było nią bezpieczeństwo naszego kraju. Znaczy głosowanie przeciwko setkom miliardów złotych, dzięki którym będziemy budować nasze bezpieczeństwo w sytuacji, gdy już dzisiaj jesteśmy na wojnie hybrydowej z Rosją, nie tylko jako Polska, ale jako NATO, szczególnie kraje tutaj wschodniej flanki, to jest naprawdę postawa wbrew polskiej racji stanu.
1: Ale też wydaje się, że to przekłada się niestety na to, co dzieje się wśród Polaków, bo my także również jesteśmy podzieleni. Nie brakuje również niestety tak zwanych fake newsów, które powodują, że dużo osób obawia się tego.
0: Wie pani, myślę, że to szybko zniwelujemy te obawy w sytuacji, w której w przeciągu najbliższego miesiąca będą podpisane pierwsze kontrakty w ramach tego programu SAFE. Będą one w wielu miejscach w Polsce, także tutaj w województwie wielkopolskim, bo także tutaj zarówno zakłady państwowe wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej będą realizowały różnego rodzaju kontrakty właśnie wynikające z programu SAFE. Także prywatni przedsiębiorcy będą mieli ogromną szansę, to o czym mówiłem, na środki z tego programu. Więc myślę, że w bardzo szybkim i krótkim czasie większość z tych, którzy dzisiaj mają jeszcze wątpliwości albo wierzą politykom dzisiejszej opozycji, bądź tej dezinformacji, która, trzeba sobie powiedzieć jasne, także jest kierowana przez rosyjską stronę, przekonają się, że ten program naprawdę, po pierwsze, tak jak powiedziałem, będzie w bardzo szybkim tempie modernizował polskie wojsko, a po drugie, będzie niezwykle korzystny dla polskiej gospodarki. Chociażby informacja z tego tygodnia. Po podpisaniu tego programu przez pana premiera Władysława Kosiniaka-Kamysza i ministra Domańskiego jeszcze ten program nie został uruchomiony, jeszcze nie podpisany został żaden kontrakt, a już wiemy i widzimy, bo to podaje, i to jest fakt, że już pojawiły się ogłoszenia 1500 miejsc pracy. Dzisiaj już państwowe spółki oraz prywatne, widząc szansę w tym programie, już wygenerowały, jeszcze nie ma żadnego kontraktu podpisanego, a już zostały wygenerowane 1500 miejsc pracy wysokospecjalistycznych w wielu firmach w Polsce, więc jestem absolutnie przekonany, że szybko się wszyscy przekonają o tym, jak jest to dobry program. Natomiast poruszyła pani bardzo ważną sprawę dezinformacji. I ja muszę przyznać, że zaczynam z przerażeniem obserwować to, co się dzieje w internecie, w mediach społecznościowych, bo można tam powiedzieć praktycznie każde kłamstwo, każdą nieprawdę. Mój dziadek już mi zawsze powtarzał, że zanim prawda założy buty, kłamstwo obleci świat dwa razy dookoła i niestety tak jest. Ale to się zaczyna robić tym bardziej niebezpieczne w dobie sztucznej inteligencji.
1: I w takich momentach można powiedzieć, że najpewniejsze jest spotkanie z żywym człowiekiem. I pan poseł też stara się spotykać z mieszkańcami, między innymi południowej Wielkopolski. Za nami spotkanie w Cekowie, przed nami kolejne. Czy już wiadomo, gdzie takie spotkania będą się odbywać i czego pan poseł wysłuchuje podczas tych spotkań? Bo myślę, że to nie tylko pochwały, ale też właśnie postulaty i z branży spożywczej, i rolników.
0: Takie spotkania regularnie organizuje moje środowisko polityczne, Polskie Stronnictwo Ludowe, bo rzeczywiście wczoraj spotkaliśmy się w Cekowie, natomiast nie dalej jak 2 miesiące temu były także spotkania w cyklu, który my nazywamy Porozmawiajmy o Polsce, na terenie całej Wielkopolski, nie tylko tutaj na południu, ale były także spotkania na północy Wielkopolski, w samym Poznaniu było takie spotkanie, więc my mamy cały cykl takich spotkań, generalnie rzecz biorąc. My jako PSL jesteśmy blisko ludzi. Wiem, że to może slogan i taki truizm, ale jest to prawda, bo my tych spotkań organizujemy naprawdę bardzo dużo i to wczorajsze spotkanie jest jednym z całego cyklu. W czerwcu będą z pewnością kolejne na terenie Wielkopolski tego typu spotkania organizowane. Co słyszymy? Praktycznie rzecz biorąc, wszędzie słyszymy to samo. Ludzie mają już dość tego sporu i tej wojny polsko-polskiej. Mają dość tego duopolu, robienia sobie na złość, robienia polityki przez pryzmat zasięgów w mediach społecznościowych. Zgłaszają problemy te, które znamy, no kwestie wysokich cen energii. Powinniśmy, to robimy oczywiście, budujemy elektrownię atomową. W tej chwili jest wielkie prawdopodobieństwo, że także tu w Wielkopolsce ta druga elektrownia atomowa ma szansę na to, że powstanie właśnie tu, trochę bardziej na północ od Kalisza. My w PSL uważamy, że SMR-y, czyli te małe elektrownie atomowe, powinniśmy realizować i w nie inwestować, biogazownie, wspieranie całego sektora rolniczego, przetwórstwa rolno-spożywczego, i te ceny energii są i trudne dla rolników, i trudne dla przedsiębiorców, i dla każdego z nas. To są też prozaiczne rzeczy. No, ludzie mają problem z dostępnością komunikacyjną w małych miejscowościach, więc to są takie problemy, które chcieliby, aby były rozwiązywane. Natomiast gdy włączą telewizję albo zajrzą do tego internetu, o którym rozmawialiśmy, no to mają takie wrażenie, że wszyscy politycy toczą spór o rzecz, która dla nich jest zupełnie z ich punktu widzenia i problemów, które mają dnia codziennego, w ogóle niezrozumiała. Te spotkania są także bardzo dobrą okazją do tego, żebyśmy mogli powiedzieć, co udało nam się już zrobić, zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie samorządowym, tak? No bo na poziomie krajowym możemy się wieloma rzeczami pochwalić. One niestety są przysłonięte tym sporem politycznym, natomiast tych efektów naszej koalicji, udziału Polskiego Stronnictwa Ludowego w tym rządzie jest naprawdę bardzo dużo i mógłbym wiele tutaj wymieniać tych rzeczy, ponieważ tego jest naprawdę dużo, ale pewnie dziś nie mamy czasu, może następnym razem, jak będę w studio, będę miał okazję o tym powiedzieć, ale także można się pochwalić i powiedzieć, może nie pochwalić, źle powiedziałem, można poinformować o tym, co udało się zrobić z poziomu samorządu województwa, także jakie są plany samorządu województwa, jeśli chodzi o nowe inwestycje. Tu świetnym przykładem jest chociażby pan marszałek Krzysztof Grabowski, który robi genialną robotę, właśnie też chociażby dzisiaj poinformował o nowych środkach finansowych na przebudowę drogi wojewódzkiej w Grabowie nad Prosną, o nowych możliwościach, które z wielu gmin będzie mogło skorzystać, jak chociażby gmina Kraszewice, które z panem marszałkiem odwiedziliśmy, i to jest także świetna okazja do tego, żeby mieszkańcy także mogli zgłosić swoje potrzeby, te, które można rozwiązać tutaj na poziomie regionalnym, a jak obserwuję na takich spotkaniach pana marszałka Krzysztofa Grabowskiego, to już widzę, że zanim się spotkanie skończyło, to on już miał pomysł na to, jak tym samorządowcom albo zgłaszanym potrzebom, oczekiwaniom przez mieszkańców zaradzić.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem był pan Krzysztof Hetman, poseł do Parlamentu Europejskiego i wiceprezes PSL-u.
0: Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia.
2: Słowo w Radiu Centrum.

0: Reklama.
1: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
2: Feniks, skarbie, Feniks! Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
3: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
1: Feniks to styl i elegancja.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Polscy ministrowie udają się do Stanów Zjednoczonych w planach spotkania m.in. w Pentagonie, a główny temat oczywiście temat relokacji wojsk. Do tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji z Polski i ze świata już o 13.00.

0: Reklama. Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą,
3: och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W świecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą, każdy głodny dzień to wyzwanie.
7: Co dziś na obiad?
8: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
6: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
7: Bistro na talerzu.
8: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
7: A my mamy czas dla siebie.
6: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żebelka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Dzisiaj przez cały dzień duże zachmurzenie. Niewykluczone są także lokalne, przelotne, konwekcyjne opady deszczu. Do tego słaby wiatr wieje z północnego zachodu. Na termometrach w tej chwili 12 stopni i to na dzisiaj już jest temperatura maksymalna. To znaczy, że cieplej już nie będzie. Nocą temperatura spadnie najniżej do 8 stopni. Ciśnienie teraz na poziomie 1015 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
2: 13.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ceny paliw będą jutro wyższe niż w weekend. Polscy ministrowie udają się do USA w sprawie relokacji wojsk. W Tatrach fatalne warunki i drugi stopień zagrożenia lawinowego. Dorota Wardecka. Paliwo będzie droższe. Ceny maksymalne na jutro są wyższe niż dziś i w weekend. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 ma jutro kosztować nie więcej niż 6,42 zł. Benzyny 98 6,97 zł, a oleju napędowego maksymalnie 6,85 zł. Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula złożyła w prokuraturze zeznania w sprawie organizacji walk osób w kryzysie bezdomności. Polityczka lewicy zeznawała jako świadek po tym, gdy zgłosiła do organów ścigania kontrowersyjny pomysł Federacji Prime MMA. Paweł Radzewicz.
5: Gala pod nazwą Closhard Combat miała wykorzystywać ludzkie nieszczęście. Jej organizatorzy mogli łamać prawo, mówi Katarzyna Kotula.
6: Chcemy wysłać jasny sygnał, że nie ma zgody na promocję przemocy, ale przede wszystkim nie ma zgody na monetyzację takich działań, w których wykorzystuje się osoby w trudnej sytuacji życiowej, osoby w kryzysie bezdomności, osoby z niepełnosprawnościami.
5: Jak przekonuje polityczka, niewykluczone, że potencjalni uczestnicy walk nie wiedzieli, na co się decydują.
6: Czas, żeby państwo przygotowało dobre narzędzia do reagowania.
5: Projekt dotyczący zakazu patostreamingu jest już w Sejmie.
4: Statek wycieczkowy, którego pasażerowie zakazili się hantawirusem, przypłynął rano do portu w Rotterdamie w Holandii. Zostanie zdezynfekowany, a jego załoga przejdzie kwarantannę. Kapitanem statku jest Polak, nie wymaga on pomocy medycznej. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła do tej pory 10 przypadków zakażenia hantawirusem spośród pasażerów. 3 osoby zmarły. Wiceszefowie MON-u Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski udają się do Stanów Zjednoczonych na spotkania m.in. w Pentagonie. Tomczyk przekazał, że jadą do USA z wiadomością od premiera Donalda Tuska, że Polska jest gotowa na zwiększenie obecności amerykańskiej w Polsce. A to w związku z pytaniami, które pojawiają się po decyzji Waszyngtonu o wstrzymaniu rotacji wojsk amerykańskich do Polski, mówi Paweł Zalewski.
7: A w środę będzie generał Kane, czyli głównodowodząca Armii Amerykańskiej u ministra, wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. A ja będę to wyjaśniał w Waszyngtonie w tym tygodniu. Także w tym tygodniu będziemy mieli więcej odpowiedzi na pytania rzeczywiście, które zawisły i które są całkowicie słuszne.
4: Według szefa resortu obrony nie została podjęta żadna decyzja o zmniejszeniu amerykańskiego zaangażowania w Polsce. Z kolei Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ocenia, że doniesienia o wstrzymaniu rotacji i zmniejszeniu obecności USA nie dotyczą bezpośrednio i docelowo Polski. Dziś w Warszawie policjanci będą ćwiczyć w rejonie wieżowca Intrako przy ulicy Stawki. To policyjne ćwiczenia z zakresu reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Ćwiczenia potrwają do wtorku w rejonie Stawki, ale też Andersa i Pokornej. Policja apeluje do wszystkich osób przebywających w tej okolicy o stosowanie się do poleceń wydawanych przez policjantów. W Tatrach intensywne opady śniegu, wzrosło zagrożenie lawinowe do drugiego. Warunki do uprawiania turystyki są trudne. Możliwe są samoczynne lawiny z mokrego, ciężkiego śniegu, przekazali toprawcy. Według danych IMGW na Kasprowym Wierchu rano były 33 cm śniegu, a w Dolinie Pięciu Stawów pokrywa śnieżna osiąga 50 cm.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Prawie 5 minut po godzinie 13:00. Sibul.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis. Ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama. Jak anioła.

Jak anioła głos i zespół Feel. Za nami 16 minut teraz po godzinie 13. Wczoraj oczy pełne łez pewnie miał nie jeden kibic Barcelony, oglądając to, co działo się na Camp Nou, kiedy to Robert Lewandowski żegnał się z Camp Nou, żegnał się z Barceloną, żegnał się z kibicami. Jak powiedział na stadionie po meczu, to był zaszczyt grać dla tego klubu. Przeżyliśmy wielkie chwile w ciągu tych 4 lat. Dziś żegnam się z tym stadionem, ale zawsze będę miał Barcelonę w sercu, powiedział na pożegnanie Robert Lewandowski. Przy aplauzie, oczywiście na stojąco, gigantycznym aplauzie całego stadionu. Piękne to było pożegnanie, poruszające to było pożegnanie. Nie tak dawno wydawałoby się, jak Robert Lewandowski żegnał się z Bayernem. Teraz już czas na pożegnanie z Barceloną. A co dalej? Co dalej? Internet płonie od wszelkiego rodzaju spekulacji, a dróg, ścieżek kariery przed Lewandowskim naprawdę wiele. Ostatnio słyszeliśmy m.in. o tym, że Serie A we Włoszech zainteresowanie graczem miało wyrazić dwóch tamtejszych gigantów, AC Milan oraz Juventus. Całkiem przyjemna perspektywa, bo Robert zostałby na starym kontynencie, ale wiadomo, też są inne opcje. Przed napastnikiem miały pojawić się propozycje spoza macierzystego starego kontynentu. Chodzi o propozycje ze Stanów Zjednoczonych, ale jest też miejsce na tej planecie, gdzie Robert Lewandowski mógłby zarobić najwięcej. Góry złota bowiem czekają na niego oczywiście w Arabii Saudyjskiej. Jaki będzie ostateczny los Roberta Lewandowskiego, jakie decyzje będzie podejmować, na to musimy po prostu cierpliwie czekać.

0: Reklama.
1: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. -20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę Centrum Optyczne Kalisja.
2: Haniu, już gotowe.
3: Tak prędko? Na pewno wszystko?
2: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka. Wiosenne porządki ogrodowe pójdą Ci jak z płatka. Ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
4: Z okazji 20-lecia Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orlistaw serdecznie zaprasza w niedzielę 24 maja na dzień otwarty. Dla najmłodszych dmuchane zamki, malowanie buziek, konkursy z nagrodami, efektowne eksperymenty naukowe.
5: I spotkanie z Łosiem Czystosiem.
4: Zużyty, ale kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny będziemy wymieniać na upominki, więc weź go ze sobą. Niedziela 24 maja od 10 do 16 Orlistaw, gmina Ceków, Kolonia. Weź rodzinę, znajomych i poznaj nowoczesny zakład oraz metody zagospodarowania odpadów. Spędzisz miło czas i skosztujesz wojskowej grochówki. Szczegóły na orlistaw.pl oraz profilach facebookowych ZUOK Orlistaw i Łoś Czystoś. Do zobaczenia w Orlim Stawie.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
7: Mówiliśmy o tym, co takiego poruszającego działo się wczoraj na stadionie w Barcelonie, na Camp Nou, ale czas wrócić na nasz, nieco mniejszy, ale lokalnie bardzo ważny stadion. Co działo się wczoraj dokładnie na stadionie przy ulicy Łódzkiej? Kolejne spotkanie trójkolorowych. Podsumowanie tego meczu już za kilka chwil. Kolejna porcja informacji z regionu o 13:30. Teraz!

0: 13.30 na zegarach w studiu Radia Centrum. Przy mikrofonie teraz już Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zajrzymy do ogrodu społecznego w Pleszewie, powiemy o pierwszym pisklaku w przygodzickim gnieździe oraz o przegranej KKS-u na własnym boisku.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Z jednej strony to miejsce, które daje możliwość posiadania własnych warzyw i owoców, z drugiej nawiązywania i budowania relacji. Mieszkańcy Pleszewa otrzymują je dzięki ogrodowi społecznemu, a przy okazji odczarowują negatywne skojarzenia czynu społecznego z czasów PRL-u.
3: Natomiast zapominamy o tym, że to była zawsze okazja, ten czyn społeczny, do tego, żeby się spotkać, pobyć razem, zintegrować. I to, co zadziało się w Pleszewie, jest próbą odtworzenia tych relacji, które naprawdę są ważne, które czuję, że tracimy. Ogród społeczny to miejsce, w którym ludzie, którzy do tej pory nie posiadają działki, mają swoją skrzynkę, podwyższoną grządkę, w której mogą sadzić cokolwiek, kiedykolwiek, mają klucz z dostępem do tego miejsca, możliwość podlewania, ławkę do tego, żeby mogli odpocząć.
2: Powiedziała Radiu Centrum Izabela Świątek, wiceburmistrzyni Pleszewa. Ogród społeczny powstał na tyłach Centrum Usług Społecznych. Został tak przygotowany, żeby jego użytkownicy mogli cieszyć się własnymi uprawami, ale też uczyli współdziałania i nawiązywania relacji. O miejsce dbają sami właściciele grządek, ale czuwa nad nimi Barbara i Kamila z organizatora społeczności lokalnej.
4: Jeżeli wejdziemy do takiego ogrodu, to co zobaczymy? Jak on wygląda?
5: Zobaczymy altanę, zobaczymy 10 pięknych grządek, zobaczymy już pracujących tam osoby, niekoniecznie seniorów. Już są posadzone tam roślinki, panie przygotowują obecnie już teren pod pomidorka, kwitną tulipany, jest prześlicznie.
4: Jak ci ludzie ze sobą współpracują? No, skrzynka przy skrzynce.
6: Świetnie współpracują. Jeden właśnie coś tam robi, przynosi, drugi podlewa. Dziurki w doniczkach robią, nasadzają kwiat, wymieniają się, tak, że bardzo super współpracują.
2: To miejsce, które ma żyć, zmieniać się i powiększać ogrodową społeczność. Oznacza to, że każdy mieszkaniec Pleszewa, który spełnia kryteria, może zgłosić się do organizatora społeczności lokalnej w pleszewskim CUS-ie i czekać na swoją małą, zieloną enklawę w środku miasta.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: W gnieździe w Przygodzicach wykluło się pierwsze piskle. Młody bociak przyszedł na świat wczoraj. W tym roku przygoda złożyła w sumie 5 jaj i każde z nich może wykluć się lada moment.
7: No i to jest duża radość, bo jest to wydarzenie takie jedno z trzech najważniejszych po przylocie bocianów i złożeniu jajek. O ile odkładanie jajek jest regularne, to co 2 doby. Przy wysiadywaniu przez rodziców te różnice się zmieniają w zależności od tego, kiedy rodzic usiądzie i najbliższych piskłan można się spodziewać.

0: dosłownie na kontrolera godzina. Nie będziemy czekali tak jak ze spadaniem co 48 godzin, tylko będą się pluły szybciej. Gdzie są jeszcze 4 jajka?
1: Powiedział Radiu Centrum Paweł Dolata, koordynujący projekt Blisko Bocianów, umożliwiający śledzenie życia tych ptaków online dzięki kamerom zamontowanym na ich gnieździe. Przygoda stoczyła też bitwę z samicą, która próbowała wyrzucić pierwsze złożone jajo. Nie wiadomo więc, czy zarodek nie został uszkodzony, ale wyklucie się 4 piskląt też będzie dobrym wynikiem. Bez niespodzianki w domowym starciu piłkarzy KKS-u Kalisz z Wartą Poznań w niedzielny wieczór w meczu 32. kolejki Betclic drugiej ligi Kaliszanie ulegli na stadionie przyłódzkiej drużynie z Poznania 0-2. Goście, którzy nadal walczą o bezpośredni awans do pierwszej ligi, od początku dyktowali warunki gry. Wreszcie objęli prowadzenie po kontrataku w 44. minucie i golu Patryka Kusztala. Wynik dla Warty podwyższył w 83. minucie Marcel Stefaniak, który zdobył gola precyzyjnym strzałem z rzutu wolnego. Mecz podsumował Radiu Centrum trener KKS-u Kalisz Artur Derbin.
2: Szkoda tylko też, że tak niefortunnie gdzieś właśnie tracimy po jednej z kontr w 44, 45 minucie, a więc do szatni. Taki niewdzięczny moment na stratę bramki. I na drugą połowę już trzeba było na nowo szukać już teraz więcej z tych swoich szans i możliwości szczęścia w ataku pozycyjnym, ale też z tego narażaliśmy się na kontrataki. Na pewno dzisiaj chcieliśmy sprawić niespodziankę i to nam nie wyszło.
1: Po tej porażce szanse Kaliszan na pozostanie w gronie drugoligowców jeszcze bardziej stopniały. Do końca sezonu Kaliszanom pozostały 2 mecze w najbliższy piątek wyjazdowy z Zagłębiem Sosnowiec i 30 maja na własnym boisku z liderem tabeli Unią Skierniewice. By opuścić strefę bezpośredniego spadku, KKS nie tylko musi zdobyć punkty w obu tych spotkaniach, ale też liczyć na korzystne rezultaty w pozostałych meczach rywali z dołu tabeli.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Za 25 minut 14.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
0: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Za 15 minut godzina 14, za moment oferty pracy, później czas na rekomendacje telefoniczne. Przypomnę, numer do studia to 88 400 106 i 4.

0: Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
1: Chemia Kalisz, spółka z o.o., poszukuje osoby do pracy na pełny etat na stanowisku pracownik biurowy. Wymagane wykształcenie minimum średnie. Zapewniamy pracę w miłej atmosferze. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 532 794 579 oraz o przesyłanie CV na adres e-mail kontakt@chemia.kalisz.pl.
0: Oferta pracy. Oferta pracy.
1: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Oferta pracy. Oferta pracy.
1: Firma zatrudni na stanowisko kucharz-kucharka w wymiarze 1/2 etatu. Praca na akord w godzinach rannych. Wysoka stawka akordowa. Telefon kontaktowy 667 698 800.
0: Oferta pracy.
2: Ogłoszenia płatne.
1: To na tyle, jeśli chodzi o ofertę pracy na dziś. Jeśli ktoś z Was poszukuje pracy, swoją rekomendację już teraz może złożyć na antenie Radia Centrum, dzwoniąc do nas pod numer telefonu 88 400 106 i 4.
3: Szukasz pracowników? Nigdzie nie znajdziesz ich szybciej. Giełda pracy Radia Centrum.

0: I tak oto dzisiejsza giełda pracy właśnie dobiega końca. Ogłoszenia czekają także na Was na facebookowym profilu Radia Centrum.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda pracy Radia Centrum. Reklama.
2: Taksi Echo, Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
1: Telefon 196-23.
2: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
1: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzisz kółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
4: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
5: Szukasz swojej drogi zawodowej? Chcesz zmienić pracę, zdobyć nowe kwalifikacje albo lepiej zaplanować swoją przyszłość? Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa zawodowego w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Pomagamy młodzieży i dorosłym przy wyborze szkoły, zawodu, pierwszej pracy, przebranżowieniu czy powrocie na rynek pracy. Nie odkładaj przyszłości na później. Zrób pierwszy krok już dziś. Zadzwoń i umów wizytę. 62 742 44 58.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj maksymalnie do 12 stopni i tyle też w tej chwili pokazują słupki rtęci w Kaliszu. Nocą temperatura spadnie najniżej do 8 stopni, do tego cały czas duże zachmurzenie. Niewykluczone jeszcze dziś są słabe, przelotne, bardziej lokalne opady deszczu. Do tego słaby wiatr wieje z zachodu. Ciśnienie wciąż stabilne na poziomie 1015 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
2: 14.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: W poważnym, ale stabilnym stanie jest Polka ranna we Włoszech. Od dziś utrudnienia na trasie do Morskiego Oka. Przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda. To o Robercie Lewandowskim. Dorota Wardecka. W poważnym, ale stabilnym stanie jest Polka, która została ranna w Modenie na północy Włoch, gdzie w sobotę rozpędzony samochód wjechał w grupę przechodniów. Auto jechało z prędkością 100 km na godzinę. Obrażenie odniosło 8 osób, w tym Polka mieszkająca w pobliskiej miejscowości. 5 osób nadal przebywa w szpitalach. Za kierownicą siedział 31-letni obywatel Włoch pochodzenia marokańskiego, który został aresztowany. Wojska amerykańskie pozostaną w Polsce, zapewnia wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Jednocześnie jednak na nasze pytanie mówi wprost, że 100% gwarancji nie ma. Wcześniejsze zapowiedzi mówiły o wycofaniu 4000 żołnierzy z Niemiec.
5: Stan na dzisiaj jest jasny i prosty i wynika z dwóch komunikatów, które do nas płyną. Pierwszy komunikat od prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który powiedział, że w Polsce, jeśli już, to zwiększy się liczba żołnierzy amerykańskich, a drugi komunikat od generała Grinkiewicza, który przekazał informację, że zmiany, które dzisiaj są czynione w Europie, nie dotyczą Polski.
4: Wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski lecą dziś do Stanów Zjednoczonych, mają rozmawiać m.in. z przedstawicielami Departamentu Wojny. Powiązana z PiS-em znajoma Zbigniewa Ziobry Dagmara Pawelczyk-Woicka zrezygnowała ze stanowiska przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa. Jak napisała w oświadczeniu, zrobiła to, bo Sejm w piątek, wbrew decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który podobnie jak Rada jest nadal kontrolowany przez PiS, wybrał nowych sędziów członków KRS-u. Trybunał wydał zabezpieczenie, na które powołuje się była już przewodnicząca, którego obecnie rządzący nie uznają, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
6: Widzieliśmy dziesiątki takich zadziwiających zabezpieczeń, które były politycznymi zabezpieczeniami na zamówienie polityczne. Wiemy, że w tym składzie uczestniczyli dublerzy.
4: Sejm wybrał w piątek 15 sędziów, wśród których 13 zostało wskazanych przez obecną koalicję, przy czym zostali oni wyłonieni przez zgromadzenia sędziów w kraju. Od dziś jedna z najpopularniejszych tras w Tatrach będzie częściowo wyłączona z ruchu. Rusza remont drogi do Morskiego Oka. Nie będą kursowały busy, nie będą też jeździły konie. Trzeba się również spodziewać utrudnień w ruchu pieszym, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
7: To jest ten pierwszy tydzień pracy, w weekend prace będą wstrzymane, natomiast po weekendzie tu już będą większe utrudnienia, zamknięty będzie parking na Palenicy Białczańskiej. Dojście do Morskiego Oka będzie możliwe, ale dłuższą drogą, albo przez Rusinową Polanę, z Wierchu Porońca, przez Zasadnią, ewentualnie przez Halę Gąsienicową, no ale to już można powiedzieć, że to są bardzo długie wycieczki.
4: Utrudnienia na tej trasie będą występować do samych wakacji. Przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Tak Roberta Lewandowskiego pożegnała FC Barcelona. Polak rozegrał wczoraj ostatni mecz w barwach klubu. Michał Waszkiewicz.
8: Łzy w oczach Roberta Lewandowskiego pojawiły się dwa razy. Najpierw, gdy w 84 minucie opuszczał murawę, a kibice żegnali go na stojąco. Potem, gdy przemawiał na środku stadionu, a towarzyszyły mu na murawie żona i dwie córki. Kibice cały mecz skandowali nazwisko Polaka. Hasło przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda, opublikował sam klub. Niebywałe, bo przecież to były tylko 4 lata. Choć z 7 tytułami, w tym 3 mistrzostwami Hiszpanii.
4: A co dalej? Czekamy na decyzję Roberta Lewandowskiego.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Czekamy z niecierpliwością. Przecieki mówią, że w kadrze jak coś zostanie. Tutaj możemy być spokojni, ale jego klubowa przyszłość to naprawdę wielka, wielka zagadka. Ryan Parry w głośnikach już teraz i Dolce Vita.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę, byś była

0: Reklama.
1: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
2: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
3: Lidl, to się opłaca.

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl. Reklama.

0: warto się wybrać.
1: Młodzi choreografowie, żywy ruch, autorskie pomysły i scena bez ograniczeń. To w środę 27 maja w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Wtedy Centrum Kultury i Sztuki zamieni się w przestrzeń tańca i emocji. Do Kalisza przyjadą studenci choreografii z Łodzi i pokażą swoje autorskie projekty. Od krótkich etiud po bardziej emocjonalne spektakle ruchu. I nawet jeśli taniec nie jest może waszym pierwszym wyborem, to gwarantuję, że właśnie takie wydarzenia najczęściej okazują się największym zaskoczeniem. Świetna okazja, żeby obejrzeć na żywo wielki talent i pasję. Genialna możliwość do zobaczenia tego, co dziś robi, co potrafi polska młoda scena tańca. Tym bardziej, że wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny. Wystarczy odebrać bezpłatne wejściówki w kasie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu i już czekać będą na was młodzi, zdolni artyści, autorskie choreografie, różne style taneczne, a może sami w przyszłości bylibyście zainteresowani takimi właśnie studiami młodych talentów, młode talenty, młodych tancerzy. Też oczywiście zapraszamy do Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Jest okazja się zainspirować, porozmawiać ze studentami, zadać różne pytania. Taniec, kierunek, choreografia, spektakl studentów Akademii Muzycznej w Łodzi już 27 maja w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
0: Takiej kultury nam trzeba.
1: Więcej informacji na stronie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Tam wszelkie informacje znajdziecie. Jeśli kochacie taniec, można spróbować już teraz, bo w głośnikach Arash, Temptation, tu nawet taniec brzucha się sprawdzi. Temptation.

0: Reklama. Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunie. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupuj złoto i srebro.
1: W świecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą, każdy głodny dzień to wyzwanie.
2: Co dziś na obiad?
3: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
1: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
2: Bistro na talerzu.
3: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
2: A my mamy czas dla siebie.
1: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żeberka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kalisz. Bliska 81.
4: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
5: Feniks, skarbie, Feniks! Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
6: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
4: Feniks to styl i elegancja.
0: Reklama.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Dwie osoby trafiły do szpitala w wyniku dzisiejszego wypadku na ulicy Lipowej w Żydowie. Do tego zdarzenia wrócimy. Kolejna porcja informacji z regionu już o godzinie 14.30.

0: 14.30 na zegarach w studiu Radia Centrum. Przy mikrofonie teraz już Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Na początek powiemy o porannym wypadku w Żydowie. Zaprosimy na wieczór tańca do Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz zdradzimy nazwiska gości tegorocznego Grand Prix Komeda.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Dwie osoby trafiły do szpitala w wyniku zdarzenia drogowego, do którego doszło w poniedziałek około godziny 8 na ulicy Lipowej w Żydowie. Zderzyły się ze sobą dwa samochody osobowe, Citroen i BMW.
4: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierowca BMW podjął manewr wyprzedzania jadących przed nim pojazdów. W tym samym momencie kierowca Citroena, który był wyprzedzany przez BMW, chciał wyprzedzić jadące przed nim auto. Doszło do zderzenia BMW i Citroena. W wyniku tego zdarzenia obaj kierowcy, 27-letni kierowca BMW i 32-letni kierowca Citroena, zostali przetransportowani do szpitala.
2: Powiedziała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kaliskiej policji. Całe zdarzenie zakwalifikowano jako wypadek drogowy. Jego dokładne przyczyny i okoliczności wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Wieczór tańca, kierunek choreografia, to spektakl studentów Instytutu Choreografii i Technik Tańca Akademii Muzycznej w Łodzi, którzy w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprezentują swoje najnowsze prace. Od etiud przygotowanych pod kierunkiem pedagogów po autorskie projekty indywidualne i grupowe. Tuż po wieczorze tańca odbędzie się rozmowa studentów oraz wykładowców z publicznością zgromadzoną na widowni. Wydarzenie odbędzie się w środę 27 maja. Początek o 18:00, wstęp wolny, a wejściówki można odbierać w kasie Centrum Kultury i Sztuki.
1: Warto się wybrać.
2: Znamy coraz więcej szczegółów programu tegorocznego Grand Prix Komeda w Ostrowie Wielkopolskim. Do grona gości festiwalu dołączyła znana aktorka Anna Seniuk.
5: Dorocznie festiwal otwierany jest wystawą. W tym roku zobaczymy na niej plakaty ze zbiorów Krzysztofa Dydo, a ekspozycja zatytułowana będzie Komeda, muzyka i film. W konkursie na najlepszą muzykę w polskim filmie fabularnym zobaczymy 7 filmów. O statuetkę i nagrodę finansową zawalczą znani kompozytorzy. Nagrodę za całokształt twórczości odbierze Jerzy Maksymiuk. Oprócz części konkursowej festiwal składa się z wielu innych urozmaiconych propozycji. Dużym zainteresowaniem cieszą się zazwyczaj spotkania autorskie z ludźmi kina. W tym roku swój udział w spotkaniu z publicznością potwierdzili dotąd m.in. Jan Englert i Grażyna Błęcka-Kolska, a ostatnio do tego grona dołączyła również Anna Seniuk. Ta bardzo wszechstronna i lubiana aktorka teatralna i filmowa będzie gościć w Ostrowie Wielkopolskim 9 czerwca w ramach retrospektywy Jerzego Maksymiuka. Zobaczymy też film Bilet powrotny w reżyserii Ewy i Czesława Petelskich z kreacją Anny Seniuk, a przed projekcją spotkanie z aktorką. W części muzycznej już pierwszego dnia festiwalu 8 czerwca wystąpi Mikołaj Trzaska z zespołem Reuber Trio. Zakończenie festiwalu zaplanowano

0: Mane jest na sobotę 13 czerwca. Po wręczeniu nagród w głównych konkursach zaśpiewa Aga Zaria. Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Za 26 minut 15.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
3: Jak tak, to Allegro.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Znowu lecicie?
14: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
13: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
14: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
15: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: Reklama.

0: Jeden z chyba z bardziej płodnych polskich artystów na polskiej scenie muzycznej, Mrozu za nami z piosenką pod tytułem Nie ma miejsca jak dom. Jak zwykle solidna dawka energii, bardzo przyjemne wokale Mrozu. To zapowiedź oczywiście jego nadchodzącego nowego albumu, a jednocześnie jedna z propozycji do naszej radiowej listy przebojów. Mrozu na tej liście przebojów gości bardzo, bardzo często, właściwie z każdą nową płytą, jeden bądź więcej tych singli na top 30 Radia Centrum trafia. Teraz w propozycjach utwór pod tytułem Nie ma miejsca jak dom, a głosujecie na rc.fm.
1: Top 30 i gra muzyka.
0: A już teraz o królach i królowych, Ava Max.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Pierwszy w Europie ośrodek serwisowania Abramsów powstanie pod Lublinem. Do tematu tego i wielu innych też wrócimy niebawem, bo kolejna porcja informacji z Polski i ze świata o godzinie 14.
2: Reklama. Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
0: Reklama.
3: Spend your days on a 9-to-5, waste your time on a central line. What do you love?

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Maksymalnie dzisiaj na termometrach w Kaliszu w regionie południowej Wielkopolski do 13 stopni. W tej chwili mniej więcej tyle na termometrach w regionie. Cieplej nie będzie. Nocą temperatura spadnie najniżej do 8-9 stopni. W dalszym ciągu duże zachmurzenie i możliwe lokalne przelotne opady deszczu. Do tego ciśnienie wciąż stabilne na poziomie 1015 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 15.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Uwaga na burzę z silnym wiatrem, są alerty dla kilku regionów. Pierwszy w Europie ośrodek serwisowania Abramsów powstanie w Lublinie. ZNP krytykuje pomysł powołania rzeczników praw uczniowskich. Dorota Werdycka. Uwaga na burzę i silny wiatr. Synoptycy ostrzegają, że będą się one pojawiać do późnego wieczora, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
4: Podczas tych burz lokalnie prognozuje się wysokość opadu do około 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę, a lokalnie także możliwe są opady gradu.
3: Alarm burzowy obowiązuje w 6 województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. W Dęblinie na Lubelszczyźnie powstanie trzeci na świecie i pierwszy w Europie ośrodek serwisowania silników do czołgów Abrams. Wojskowe zakłady lotnicze podpisały dziś umowę z amerykańskim przedsiębiorstwem Honeywell na budowę obiektu. W wydarzeniu brali udział minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu podczas uroczystości odniósł się do doniesień amerykańskich mediów o wstrzymaniu rotacji 4000 żołnierzy z USA do Polski.
5: Nie jest polską rolą recenzować nowe strategie, inny typ dyplomacji, ale naszą rolą jest przypominać: macie tutaj przyjaciela, macie tutaj wyłącznie przyjaciół nad Wisłą, macie najbardziej lojalnego sojusznika. Warto o tym pamiętać, bo lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie.
3: Centrum serwisowania silników do czołgów Abrams ma powstać w 2028 roku. Planowane na środę przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego nie odbędzie się. Chodzi o sprawę tzw. dwóch wież, przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
6: W ostatnich dniach wpłynęło do Prokuratury Okręgowej w Warszawie pismo, w którym pełnomocnik świadka Jarosława Kaczyńskiego wnosi o przełożenie terminu z uwagi na stan zdrowia świadka. Do tego pisma załączone zostało zaświadczenie lekarskie. Nowy termin nie został jeszcze ustalony.
3: Sprawa dotyczy planowanej przez spółkę Srebrną na inwestycji dwie wieże, czyli budowy dwóch wieżowców w centrum Warszawy. Prokuratura bada sprawę po tym, jak w 2018 roku austriacki biznesmen oskarżył spółkę o oszustwo, na którym stracić miał prawie 1,5 miliona euro. Rzecznicy praw uczniowskich mieliby pojawić się w szkołach od 1 września. Tak między innymi zakłada rządowy projekt zmian prawa oświatowego, nad którym pracuje Sejm. Rzecznikiem z automatu miałby być nauczyciel, który opiekuje się samorządem uczniowskim. To jednak nie podoba się Związkowi Nauczycielstwa Polskiego. Dlaczego o tym Bartosz Kądziołka?
7: Jak mówi szef łódzkiego ZNP Marek Ćwiek, to dużo pracy i duża odpowiedzialność, ale bez dodatkowego wynagrodzenia. Do tego skargi będą mogły być anonimowe.
8: Mogą być tutaj pewne problemy dotyczące jakichś zmyślonych spraw albo też sytuacji takich, gdzie ktoś chce komuś zrobić jakąś krzywdę i konfabuluje.
7: Poza tym osoba jawnie zgłaszająca skargę miałaby być objęta ochroną jak sygnalista.
8: Jest to przepis na jakiś paraliż, na jakieś konflikty.
7: Zdaniem ZNP do rozwiązywania spraw związanych z prawami ucznia wystarczą nauczyciele, a zwłaszcza wychowawcy, do tego szkolni pedagodzy, dyrektorzy i kuratorzy.
3: Najstarszy na świecie mrówkojad będący pod opieką człowieka skończy wkrótce 30 lat. To Juri, mieszkanka warszawskiego zoo. Z tej okazji stołeczny ogród zoologiczny organizuje obchody urodzin mrówkojada z wręczeniem prezentu, przygotowywaniem posiłku dla zwierzęcia i opowieściami opiekunki tego najstarszego na świecie mrówkojada. Impreza urodzinowa w stołecznym zoo w najbliższą środę.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Podejrzewam, że daniem głównym na takich urodzinach będą mrówki. 4,5 minuty po godzinie 15 i wszystkiego dobrego dla mrówkojada, a my gramy dalej. ATB w głośnikach You Are Not Alone. Brave w kolejce będzie też Broj. Cała masa świetnej muzyki na poniedziałkowe popołudnie.

0: Reklama. Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunie. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na Dzień Mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupuj złoto i srebro.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama.

0: warto się wybrać.
1: Na pierwszy kalicki klub golfowy, by poznać rodzinne zalety gry w golfa. Kto wie, kto wie. Może przyszły golfista na miarę Tigera Woodsa będzie pochodził właśnie z Grodu nad Prosną. No przy takim klubie golfowym to całkiem prawdopodobne. Już w najbliższy weekend, w najbliższą sobotę w Kaliszu przy ulicy Wiankowej 51-53 będzie okazja, żeby przekonać się, czym jest gra w golfa. Przekonać się, że sport to zdrowie, a golf to, jak się okazuje, zdaniem niektórych, nawet coś więcej niż sport, bo to sposób na wspólne spędzanie czasu, na budowanie relacji, na odkrywanie kolejnych nowych pasji. To gra dla każdego, dla dzieci, rodziców, seniorów, niezależnie od wieku, od kondycji fizycznej, od możliwości. Każdy dla siebie coś w golfie znajdzie, relaks, satysfakcję, spędzanie czasu na świeżym powietrzu, zala od ekranów, okazja świetna do integracji, do poznawania się z bliżej bez pośpiechu. Ta gra pośpiechu nie wymaga. Liczy się przyjemność z gry, ruch na świeżym powietrzu i dobra zabawa. Będzie okazja odkryć golfa. Sport, który łączy pokolenia i daje radość każdemu. W najbliższą sobotę pierwszy kaliski klub golfowy, ulica Wiankowa 51-53, między 11 a 16. Więcej szczegółów na naszych mediach społecznościowych, na Facebooku Radia Centrum.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. -20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę, Centrum Optyczne Kalisja.
0: Reklama.

0: 15.30 na zegarach, teraz już Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od zbliżającego się remontu ronda i kilku ulic w Kaliszu. Młode mamy i kobiety w ciąży zachęcimy do bezpłatnych warsztatów, a w sporcie sprawdzimy, jak wyszło ściganie ostrowskim speedrowerzystom w Lesznie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zacznie się od przebudowy ronda Dobrzec na Turbinowe oraz pracy na ulicach Podmiejskiej i Stańczukowskiego oraz Dobrzeckiej w stronie na ulicy Biskupickiej. Umowa na remont ciągu ulicy Dobrzeckiej i Świętego Michała została podpisana. W najbliższych dniach rozpoczną się prace. Wszystko będzie odbywać się etapami.
4: W momencie rozpoczęcia robót będziemy chcieli utrzymać ruch w ciągu ulicy Podmiejska Stańczukowskiego. W pierwszej kolejności wykonamy taki nowy przebieg odcinka ulicy Podmiejskiej, więc te prace możemy sobie wykonywać poza nieutrudnianiem ruchu w ciągu ulicy Podmiejskiej Stańczukowskiego. Będziemy się starać realizować tak, żeby ten przejazd się odbywał w ciągu drogi krajowej 25. Natomiast na pewno pojawią się takie momenty, gdzie będziemy musieli na przykład wyłączyć z ruchu ulicę Dobrzecką, która będzie objęta przebudową, ale to będzie realizowane etapami i będziemy się starać, ażeby minimalizować te utrudnienia w ruchu drogowym.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Gałka, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich. Na wykonanie przebudowy firma, która wygrała przetarg, ma 550 dni, licząc od momentu przekazania placu budowy zaplanowanego na 18 maja. Remont Dobrzeckiej Świętego Michała wraz z przebudową ronda Dobrzec i korektą odchodzącego od niego łuku w ulicy Podmiejskiej to niecałe 42 miliony złotych. Miasto Kalisz na ten cel otrzymało 30 milionów złotych dofinansowania w ramach programu inwestycji strategicznych Polski Ład.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Fakty i mity dotyczące karmienia piersią oraz rozszerzania diety niemowląt to temat warsztatów dla kobiet w ciąży i w okresie laktacji organizowanych 27 maja o godzinie 16.15 w Kolegium Medicum Uniwersytetu Kaliskiego przy ulicy Kaszubskiej 13. Uczestniczki warsztatów dowiedzą się m.in. jakie są aktualne zalecenia żywieniowe w okresie laktacji, czego unikać podczas karmienia piersią, czy dziecko jest już gotowe na rozszerzenie diety, co zrobić, gdy dziecko mówi nie, jak budować zdrowe nawyki żywieniowe. Warsztaty poprowadzi doktor nauk medycznych Klaudia Malikowska z Katedry Żywienia i Żywności. Udział w szkoleniu dla kobiet w ciąży i okresie laktacji jest bezpłatny, ale ze względów organizacyjnych obowiązują zapisy. Zgłaszać można się do 22 maja. Szczegóły na naszej stronie internetowej.
3: www.rc.fm.
2: Dwa tygodnie temu na tym torze świętowali ogromny sukces, zdobywając tytuł Mistrzów Europy drużyn klubowych, a w niedzielę w Lesznie musieli przełknąć pierwszą w tym sezonie gorycz porażki. Mowa o speedrowerowej drużynie Sitodróg Omegi Ostrów, która przegrała z tamtejszym Szawerem.
5: W niedzielę w Lesznie doszło do hitowego starcia dwóch niepokonanych dotąd drużyn CS Superligi. Szawer podejmował Sitodróg Omegę. Długo mecz był bardzo zacięty i wyrównany. Po ósmym biegu był remis 39-39. W końcówce spotkania zdecydowanie lepiej poradzili sobie leszczynianie, którzy wygrali ostatecznie różnicą 13 punktów 85-72 i mają duży handicap przed rewanżem w Ostrowie w kontekście walki o punkt bonusowy. To może mieć duże znaczenie w walce o tytuł drużynowego

0: mistrza Polski, którego bronią przecież reprezentanci Sito Drugomegi. W tym sezonie nie ma bowiem rundy play-off i każdy mecz ma ogromne znaczenie w końcowym rozrachunku. Najwięcej punktów dla Omegi zdobyli Grabowski 15, Paruzel 13, Szkudlarek 12 i Natoński 11. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
4: Informacje dla kierowców.
5: Kierowcy ostrożnie, warunki pogodowe do jazdy nie najlepsze, w tej chwili opady deszczu, m.in. w Kaliszu i w części regionu południowej Wielkopolski. No i do tego poniedziałkowy szczyt komunikacyjny, o tej porze po południu spory ruch już, m.in. w okolicach Ronda Ptolemeusza, Częstochowska przy dojeździe do Ronda z obu stron. Duży ruch także w samym centrum, Aleja Wolności Śródmiejska, do tego także tłoczniej robi się na Alei Wojska Polskiego przy dojeździe do skrzyżowania ze Stawiszyńskim. Jadąc od strony miasta, większy ruch także w okolicach skrzyżowania Alei Wojska Polskiego z 3 maja oraz przy skrzyżowaniu z Poznańską. Na samej Poznańskiej także chwilkę poczekamy, dojeżdżając do Alei Wojska Polskiego, również z obu stron, podobnie jak na Dobrzeckiej przy dojeździe do Ronda Dobrzec oraz okolice Ronda Westerplatte. Tutaj też ruch naprawdę w tej chwili jest solidny. Jeśli chodzi o miejsca, gdzie mamy prace drogowe, przypomnijmy, w Kaliszu remont z ulicy Sławickiej, prace na skręcie ulicy Majkowskiej w Długosza. Mamy też od jutra zaplanowaną przebudowę ulicy Złotej na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza w zakresie budowy dla pieszych, ścieżki dla pieszych i rowerów. Tam czeka nas czasowa zmiana w organizacji ruchu, a na dniach już niebawem ma ruszyć przebudowa Ronda Dobrzec na Rondo Turbinowe. Będą nas także czekały prace na ulicach Podmiejskiej, Stańczukowskiego oraz Dobrzeckiej w stronę Biskupickiej. Ten remont ma potrwać 1,5 roku. Całkiem sporo. Opatówek sporo dzieje się w dalszym ciągu na drodze krajowej numer 12 od Zdun. Już ten asfalt jest solidnie sfrezowany. Tam zatem zwolnimy. Mamy ograniczenie prędkości, zwężenie i trwające prace. No i te prace też trochę z nami pozostaną, bo planowo do końca tego roku w Ostrowie przebudowa m.in. na Klasztornej. A za informację dziękujemy Taxi Echo 196-23.
2: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
5: O Robercie Lewandowskim głośno w związku z jego odejściem z Barcelony. Nie wiadomo, jaka będzie jeszcze jego klubowa przyszłość. Wiadomo za to, jaka będzie jego przyszłość motoryzacyjna. Za kółkiem jakiego auta będzie można Roberta Lewandowskiego w najbliższym czasie zobaczyć? Otóż Robert Lewandowski, wiadomo, znany miłośnik motoryzacji, jak wielu piłkarzy, który ma też bogatą kolekcję luksusowych, sportowych samochodów. Służbowo do tej pory jeździł Cuprą, ponieważ ta marka jest partnerem klubu FC Barcelona. Wiemy, że teraz z kolei no już z Barceloną nie będzie związany, więc może wybrać swoją markę, której stanie się ambasadorem. No i już wiadomo, że będzie to chińska marka i będzie można zobaczyć Lewandowskiego za kierownicą chińskiego SUV-a. Polaka skusili Chińczycy, a dokładnie koncern Chery. No, to się oczywiście może zmienić, kiedy Robert dołączy do jakiegoś klubu, który będzie miał współpracę z inną marką.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
5: A tymczasem Margaret i Tempo.

0: Reklama.
1: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

0: Thank you. It's very much.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Dzisiaj gdzieniegdzie w kraju całkiem silny wiatr i burze. Szczęśliwie nie w naszym regionie. Dzisiaj tylko opady deszczu i sporo chmur. Awantury o ceny masła także. O tym też będziemy mówić niebawem. Sprawa zgłoszona do UOKiK-u. Szczegóły informacji z Polski i ze świata już o godzinie 16. Teraz status quo.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
2: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lis. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lis. Opatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
3: Z okazji 20-lecia Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw serdecznie zaprasza w niedzielę 24 maja na dzień otwarty. Dla najmłodszych dmuchane zamki, malowanie buziek, konkursy z nagrodami, efektowne eksperymenty naukowe.
4: I spotkanie z Łosiem Czystosiem.
3: Zużyty, ale kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny będziemy wymieniać na upominki, więc weź go ze sobą. Niedziela 24 maja od 10 do 16 Orli Staw, gmina Ceków, Kolonia. Weź rodzinę, znajomych i poznaj nowoczesny zakład oraz metody zagospodarowania odpadów. Spędzisz miło czas i skosztujesz wojskowej grochówki. Szczegóły na orlistaw.pl oraz profilach facebookowych ZUOK Orli Staw i Łoś Czystość. Do zobaczenia w Orlim Stawie.
5: Szukasz swojej drogi zawodowej? Chcesz zmienić pracę, zdobyć nowe kwalifikacje albo lepiej zaplanować swoją przyszłość? Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa zawodowego w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Pomagamy młodzieży i dorosłym przy wyborze szkoły, zawodu, pierwszej pracy, przebranżowieniu czy powrocie na rynek pracy. Nie odkładaj przyszłości na później. Zrób pierwszy krok już dziś. Zadzwoń i umów wizytę. 62 742 44 58.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski w tej chwili w okolicach 13 stopni. Nocą temperatura najniżej spadnie do 8-9 stopni. W dalszym ciągu duże zachmurzenie i możliwe przelotne opady. Do tego słaby wiatr wieje z zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
2: 16.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Do wieczora mogą potrwać przesłuchania w sprawie tragedii na Mazurach. Uwaga na burzę z silnym wiatrem, alerty dla 6 regionów. Awantura oceny masła, sprawa zgłoszona do UOKiK-u. Dorota Wardycka. Do wieczora mogą potrwać przesłuchania mężczyzn zatrzymanych w sprawie tragedii nad jeziorem Arklickim na Mazurach. Prokuratura rejonowa w Kętrzynie na dziś zleciła sekcję zwłok 13-latka, którego odnaleziono na bagnistych terenach i mimo reanimacji nie udało się go uratować. W tej sprawie zatrzymano 4 mężczyzn, którzy mieli wcześniej wdać się w awanturę z 13-letnim Mikołajem i jego rówieśnikami. Zatrzymani mężczyźni są w wieku od 30 do 43 lat i są ze sobą spokrewnieni. Jeden z nich w momencie zatrzymania był pijany, a w gminie Barciany, która wciąż jest w szoku po sobotniej tragedii, w szkołach od rana z uczniami pracują psycholodzy. Dron, który spadł wieczorem w rejonie Uciańskim na wschodzie Litwy, zawierał ładunek wybuchowy, przekazała litewska policja. Służby zdecydowały o neutralizacji ładunku na miejscu, ponieważ jego transport stwarzał zagrożenie. Według policji szczątki drona znalazł mężczyzna, który kosił trawę. Odległość od najbliższego gospodarstwa do miejsca upadku bezzałogowca wynosiła około 300 metrów. Szef litewskiego Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazał, że na podstawie wstępnych informacji można przypuszczać, że był to ukraiński dron. Litewskie służby przyznają, że system wczesnego ostrzegania przed dronami nie działa właściwie i wymaga dodatkowego finansowania. Mamy alerty przed burzami, a służby przypominają, by ich nie lekceważyć, zwłaszcza jeśli nawałnica zastanie nas na otwartym terenie.
5: Jeżeli jesteśmy na otwartej przestrzeni, powinniśmy się schować, gdzie będziemy bezpieczni. Wyładowania atmosferyczne, oczywiście one będą uderzały w najwyższe punkty okolicy. Pamiętajmy o tym, żeby się nie chować pod samotne drzewa. To są takie, można powiedzieć, ściągacze piorunów.
4: Mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej. Alarm burzowy obowiązuje w 6 województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. Afera wokół cen masła. Dwie sieci dyskontowe wprowadziły promocję, w czasie której cena masła oscyluje między złotówką a 2 złotymi. SPOŁEM złożył w tej sprawie skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Według prezesa SPOŁEM Ryszarda Jaśkowskiego mleczarnie sprzedają do sieci handlowych masło za około 4 zł za kostkę.
6: Awantura, może za duże słowo, ale chciałbym dowiedzieć się, dlaczego UOKiK nie reaguje w kwestii właśnie drastycznych cen masła w sklepach dyskontowych, z uwagi na to, że no, to jest cena zupełnie nierealna.
4: UOKiK twierdzi, że to krótkotrwała promocja i ceny ustalają sami sprzedawcy, chyba że dochodzi do zmowy cenowej. Ruszają zapisy na półkolonie, na przykład w Bydgoszczy. Miasto przygotowało w sumie 3700 miejsc dla dzieci do 13 roku życia. W programie szeroka gama zajęć, zapowiada rzeczniczka ratusza Marta Stachowiak.
7: Zajęć integracyjnych na świeżym powietrzu, zajęć sportowych, ale też zajęcia teatralne, taneczne, wokalne, krótkie wycieczki plenerowe.
4: Za tydzień wypoczynku rodzice zapłacą od 295 do 335 zł.
1: Kursy walut. Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Euro w tej chwili 4 zł i 24 grosze, dolar amerykański 3 zł 64 grosze, frank szwajcarski 4 zł 64 grosze, a średni kurs dla funta brytyjskiego teraz to 4 zł i 88 groszy. 4,5 minuty po godzinie 16. Giovanni Zarella na początek tej godziny, la discoteca italiana.

0: Ogłoszenie.
1: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
3: Telefon 196-23.
2: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
3: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
4: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe, kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Drodzy seniorzy, osoby chore mieszkające samotnie, to jest oferta skierowana właśnie do was. Akcja pod nazwą Złota Rączka dla Seniora. Można z tej bezpłatnej usługi w dalszym ciągu korzystać, jeśli macie taką potrzebę, coś w domu potrzebuje drobnej naprawy, regulacji, jakiś nieszczelny kran, cieknąca rura, zepsuta klamka, zatkany odpływ, czy może trzeba coś przymocować, szafkę, lustro. Możecie dać znać, że bez takiego bezpłatnej pomocy Złotej Rączki skorzystać. Jest to program finansowany z budżetu miasta Kalisza, a zgłoszenia przyjmowane są w każdy poniedziałek, środę i piątek między godziną 13 a 17 pod numerem telefonu 669 227 724. Powtórzę numer telefonu, to 669 227 724 w każdy poniedziałek, środa, piątek do godziny 17 od 13.

Reklama. Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunie. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupuj złoto i srebro. Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 24 minuty po godzinie 16. Lada chwila kolejna porcja informacji z regionu. W nich m.in. zajrzymy do ogrodu społecznego w Pleszewie. Co to takiego w ogóle jest? Jaką pełni funkcję? O tym posłuchacie już za kilka chwil.

0: 16.30 na zegarach. Czas na kolejną porcję informacji z regionu, którą przedstawi Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zajrzymy do ogrodu społecznego w Pleszewie, zaprosimy do Stawiszyna na spotkanie z pisarzem kryminałów, a na koniec będzie o medalu dla reprezentanta ostrowskiego aeroklubu.
1: Radio Centrum, pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Z jednej strony to miejsce, które daje możliwość posiadania własnych warzyw i owoców, z drugiej nawiązywania i budowania relacji. Mieszkańcy Pleszewa otrzymują je dzięki ogrodowi społecznemu, a przy okazji odczarowują negatywne skojarzenia czynu społecznego.
3: Natomiast zapominamy o tym, że to była zawsze okazja, ten czyn społeczny, do tego, żeby się spotkać, pobyć razem, zintegrować. I to, co zadziało się w Pleszewie, jest próbą odtworzenia tych relacji, które naprawdę są ważne, które czuję, że tracimy. Ogród społeczny to miejsce, w którym ludzie, którzy do tej pory nie posiadają działki, mają swoją skrzynkę, podwyższoną grządkę, w której mogą sadzić cokolwiek, kiedykolwiek, mają klucz z dostępem do tego miejsca, możliwość podlewania, ławkę do tego, żeby mogli odpocząć.
2: Powiedziała Radiu Centrum Izabela Świątek, wiceburmistrzyni Pleszewa. Ogród społeczny powstał na tyłach Centrum Usług Społecznych. Został tak przygotowany, żeby jego użytkownicy mogli cieszyć się z własnych upraw, ale też uczyli współdziałania i nawiązywania relacji. O miejsce dbają sami właściciele grządek, ale czuwa nad nimi Barbara i Kamila z OSL.
4: Jeżeli wejdziemy do takiego ogrodu, to co zobaczymy? Jak on wygląda?
5: Zobaczymy altanę, zobaczymy 10 pięknych grządek, zobaczymy już pracujących tam osoby, niekoniecznie seniorów, już są posadzone tam roślinki, panie przygotowują obecnie już teren pod pomidorka, kwitną tulipany, jest prześlicznie.
4: Jak ci ludzie ze sobą współpracują? No skrzynka przy skrzynce.
6: Świetnie współpracują. Jeden właśnie coś tam robi, przynosi, drugi podlewa, dziurki w doniczkach robią, nasadzają kwiat, wymieniają się, także bardzo super współpracują.
2: To miejsce, które ma żyć, zmieniać się i powiększać ogrodową społeczność. Oznacza to, że każdy mieszkaniec Pleszewa, który spełnia kryteria, może zgłosić się do organizatora społeczności lokalnej w pleszewskim CUS-ie i czekać na swoją małą, zieloną enklawę w środku miasta.
1: Warto się wybrać.
2: Biblioteka Publiczna w Stawiszynie zaprasza na kolejne w tym miesiącu spotkanie autorskie. 22 maja gościem placówki będzie Robert Małecki. Sylwetkę gościa słuchaczom Radia Centrum przybliży Aleksandra Bylica, dyrektorka stawiszyńskiej biblioteki.
7: 22 maja o godzinie 17 zapraszamy na wyjątkowe spotkanie z jednym z najpopularniejszych autorów polskich kryminałów, autorem bestsellerów książkowych, laureatem licznych nagród, w tym nagrody wielkiego kalibru. Co ważne, w najbliższym czasie będzie to jedyne spotkanie z tym pisarzem w naszym regionie.
2: Początek piątkowego spotkania o 17, a wstęp jest wolny. Łukasz Błaszczyk z Aeroklubu Ostrowskiego z brązowym medalem 16 szybowcowych Mistrzostw Polski w klasie 15-metrowej. Zmagania zakończyły się w sobotę w Lesznie, a Aura pozwoliła rozegrać tylko 3 konkurencje.
8: Łukasz Błaszczyk to bardzo utytułowany pilot Aeroklubu Ostrowskiego, który do bogatej kolekcji swoich laurów dołożył kolejny krążek, tym razem brązowy w 16 szybowcowych Mistrzostwach Polski w klasie 15-metrowej. Błaszczyk na podium wskoczył dopiero po trzeciej konkurencji, awansując z 5 na 3 lokatę. Mistrzem Polski w tej klasie został Jakub Barsz z Aeroklubu Orląt w Dęblinie, a wicemistrzem Piotr Jarysz z Aeroklubu Leszczyńskiego. 11 miejsce zajęła inna reprezentantka Aeroklubu Ostrowskiego Julia Wałowska. 20 był Ryszard Królikowski, a na 27 miejscu rywalizację ukończył Marek Chrunik. W rozgrywanych równolegle ogólnopolskich zawodach szybowcowych w klasach klub A i B na 8 miejscu uplasował się Jan Nitkę z Aeroklubu Ostrowskiego, a 11 był Jan Szymańczak. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
10: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
11: Informacje dla kierowców.
0: Ruch na drogach wciąż całkiem spory, asfalt mokry, kierowcy zatem uważajcie. Jeśli chodzi o miejsca, gdzie ten ruch jest największy, to m.in. Rondo Ptolemeusza, Częstochowska. Jadąc tędy na większe natężenie ruchu drogowego, możecie się na po- możecie na po-

0: spotkać. Większy ruch także okolice Ronda Dobrzec, Ronda Solidarności, samo centrum miasta, Aleja Wolności czy Aleja Wojska Polskiego przy dojeździe do skrzyżowania z ulicą Stawiszyńską. Jeśli chodzi o prace drogowe, to takie nadciągają. Od jutra na przykład przebudowa ulicy Złotej na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów. Tam będzie obowiązywać czasowa zmiana organizacji ruchu. W najbliższym, bardzo bliskim czasie możemy spodziewać się już startu przebudowy Ronda Dobrzec na Turbinowe. To są te prace, od których rozpocznie się praca na ulicy Dobrzeckiej. Mamy wciąż trwające prace na drodze krajowej nr 12, trasa Kalisz-Opatówek. Te prace mają potrwać do końca roku, a sporo się dzieje już właściwie na wysokości z Dun, dalej jadąc w stronę Opatówka. W Ostrowie Wielkopolskim przebudowa ulicy Klasztornej od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiem. Na pracę w Ostrowie można napotkać także na drodze krajowej 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, a w Pleszewie z kolei pracę na ulicy Kazimierza Wielkiego. Za informacje dziękujemy Taxi Echo 196-23.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: A co z cenami paliw w tym nowym tygodniu? Analitycy rynku paliw mają dość dobre wiadomości dla kierowców, bo w tym tygodniu ceny na pylonach stacji powinny być nieco chociaż niższe. Najnowsze prognozy pokazują, że benzyna w tym tygodniu ma utrzymać obecny poziom ceny, ale olej napędowy i autogaz mogą nieco spaść. Jeśli chodzi o ceny na jutro prognozowane, to maksymalna cena 95 to 6,42 zł oleju napędowego, to 6,85 zł. Jak wygląda sytuacja międzynarodowa? Cena ropy Brent w tej chwili to $109 za baryłkę.
3: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
0: Za 23 minuty 17.
4: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam.

0: stracony czas.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
1: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Polska armia uzbroi samoloty M28 Bryza i wykorzystać ma je do polowania na drony. Do tego tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji o 17:00. Będzie także o polskim obywatelu, który znalazł się w rękach izraelskiego wojska. O tym także usłyszymy już o godzinie 17:00.

0: Reklama.
1: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
2: 40 lat minęło, a Wesołek wciąż tworzy wspaniałe dzieło.
3: Od fundamentów po dach, bo mają wspaniałą ofertę, kulturę i fach.
2: Tysiące klientów, zrealizowanych marzeń i mnóstwo pozytywnych wrażeń.
3: Dom, podjazd, taras, ogród. Wesołek radę da, bo to ekipa na 102.
2: Dalszy rozwój i dobro klienta. Taki plan mają.
3: Do swych składów pięknie zapraszają.
2: 40 lat na rynku budowlanym. mbwesołek.pl
0: Reklama.

0: Zbliżamy się do 17, a więc ja już za dziś serdecznie dziękuję. Damian Klimiński, do usłyszenia. Dobrego poniedziałkowego popołudnia i wieczoru życzę w towarzystwie Mariusza Mazeli, który będzie z wami tutaj już po godzinie 17. A ja zapraszam jeszcze na prognozę pogody i wiadomości. Damian Klimiński, do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Pogoda na dziś.
0: W tej chwili miejscami mogą jeszcze występować przelotne słabe opady deszczu. W nocy już raczej padać nie powinno. Do tego słaby wiatr wieje z kierunku zachodniego. Ciśnienie stabilne 1015 hektopaskali, a na termometrach dzisiaj 14 stopni. To jest temperatura najwyższa dziś w tym momencie. Nocą spadnie ona do 8 stopni, a jutro w ciągu dnia wzrośnie już wyraźnie. Jutro już zrobi się zdecydowanie cieplej, bo zobaczymy nawet do 18-19 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
0: Właśnie minęła 17. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: 3,5 roku więzienia za napad z nożem na taksówkarza. Strajk w trzech zakładach na Śląsku. Chodzi o podwyżki. Dziedziniec pałacu w Wilanowie będzie otwarty dla gości. Dorota Werdycka. 3,5 roku więzienia. Taki wyrok usłyszała dziś w sądzie 32-latka, która w styczniu w Łodzi napadła z nożem na taksówkarza. Zagroziła mężczyźnie po tym, jak ten odmówił kursu do innego miasta za 20 zł. Nagrania z wideorejestratora zamontowanego w aucie taksówkarza obiegły internet. Dziś Ewelina R. w sądzie przyznała się do winy. Wyrok sądu nie jest prawomocny. Obie strony mogą się jeszcze od niego odwołać. Żądają podwyżek i dziś rano rozpoczęli strajk. Nie pracują trzy polskie zakłady międzynarodowego koncernu Minowa w Siemianowicach Śląskich, Truskolasach i Polkowicach. Powodem strajku są nieudane rozmowy płacowe. Pracownicy żądają 12% podwyżek i pełnej premii rocznej, mówi organizator strajku Adam Lazar z Solidarności.
4: Pracownik z 20-letnim stażem pracy ma na rękę, mówi już netto, ma na rękę 400-4200. Ledwo powyżej minimalnej krajowej, tak. A tym bardziej, że zyski firmy za 2025 rok były bardzo duże. Nastroje są bojowe, trzymają się wszyscy razem.
3: Firma odpowiada, że przedstawiła propozycję, która jej zdaniem jest sprawiedliwa w obecnych warunkach rynkowych. Według związkowców to niecałe 4% podwyżki i prawie o połowę mniejsza premia. Obywatel Polski jest w rękach izraelskiego wojska. To aktywista z flotylli Global Sumut. Według aktywistów izraelskie wojsko przechwytuje statki w flotylli z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy na wodach międzynarodowych. Szymon Kępka.
5: Obecnie jest kontakt tylko z dwojgiem Polaków. Jeden z trojga został zatrzymany, mówi Rafał Piotrowski z Global Sumut Flotylla.
6: Z pokładu Łodzi Marylin Łukasz Kozak został porwany przez izraelskie siły. Jeśli chodzi o pozostałą dwójkę delegatów, wciąż mamy z nimi kontakt.
5: Flotylla, która chce dotrzeć do Strefy Gazy z pomocą humanitarną, składa się z 52 niewielkich statków. Izraelskie służby zaczęły rano przechwytywać statki niedaleko wybrzeża Cypru, a to wody międzynarodowe.
6: Przechwycenie flotylli jest całkowicie sprzeczne z międzynarodowym prawem morskim i humanitarnym.
5: Konkretnej reakcji międzynarodowej, takiej jakiej domagają się aktywiści, na razie nie ma. Na podstawie transmisji na żywo w serwisie YouTube część statków flotylli nadal samodzielnie płynie do Gazy.
3: Polska armia uzbroi samoloty M-28 Bryza i wykorzysta je do polowania na drony. Zapowiedział to niedawno generał Ireneusz Nowak, zastępca dowódcy generalnego rodzaju sił zbrojnych. Mówi Tomasz Kieć z Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu.
7: Najprostsze rozwiązanie to są karabiny. Karabiny o kalibrze 7,62 oraz 12,7. Integracja ich jest naprawdę szybka. Dodatkowo możemy zintegrować głowicę optoelektroniczną, która pozwoli w identyfikacji celów. Kolejnymi rozwiązaniami są już działka automatyczne, rakiety kierowane, rakiety niekierowane.
3: Uzbrojona Bryza ma stać się częścią wielowarstwowej tarczy przeciwdronowej. Od soboty dziedziniec pałacu w Wilanowie będzie za darmo otwarty dla wszystkich. Wszyscy goście będą mogli ponownie wejść na dziedziniec przez główną bramę pałacu, przekazał pełniąc obowiązki dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Piotr Gurajec. W czwartek szefowa resortu kultury Marta Cienkowska odwołała z funkcji dyrektora Muzeum Pawła Jaskanisa. To w związku z kontrowersjami wokół zorganizowanej na początku maja na dziedzińcu pałacowym imprezy techno, po której było słychać skargi na hałas oraz niszczenie przyrody.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Niechaj gwiazdy nie gasną, to był Oskar Cyms, niech mówią, tak oto od piosenki do piosenki minie nam dzisiaj poniedziałkowy czas. Mariusz Bazyla, witajcie.
1: Reklama.
2: Szukasz swojej drogi zawodowej? Chcesz zmienić pracę, zdobyć nowe kwalifikacje albo lepiej zaplanować swoją przyszłość? Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa zawodowego w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Pomagamy młodzieży i dorosłym przy wyborze szkoły, zawodu, pierwszej pracy, przebranżowieniu czy powrocie na rynek pracy. Nie odkładaj przyszłości na później. Zrób pierwszy krok już dziś. Zadzwoń i umów wizytę. 62 742 44 58.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

0: Chmurka z numerem 9 od Briana Adamsa na 106,4 FM.
1: Top 30 i gra muzyka.
0: A to już nowy singiel grupy The Rolling Stones, In The Stars, także w propozycjach do listy Top 30. Proszę zwrócić na niego uwagę.

0: Reklama. Z okazji 20-lecia Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orlistaw serdecznie zaprasza w niedzielę 24 maja na dzień otwarty. Dla najmłodszych dmuchane zamki, malowanie buziek, konkursy z nagrodami, efektowne eksperymenty naukowe.
1: I spotkanie z Łosiem czy Stosiem.
0: Zużyty, ale kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny będziemy wymieniać na upominki, więc weź go ze sobą. Niedziela 24 maja od 10 do 16 Orlistaw, gmina Ceków, Kolonia. Weź rodzinę, znajomych i poznaj nowoczesny zakład oraz metody zagospodarowania odpadów. Spędzisz miło czas i skosztujesz wojskowej grochówki. Szczegóły na orlistaw.pl oraz profilach facebookowych ZUOK Orlistaw i Łoś Czystoś. Do zobaczenia w Orlim Stawie.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.

0: Panele pojawią się m.in. na urzędzie, szkołach, świetlicach wiejskich, remizach OSP, krytej pływalni oraz oczyszczalni ścieków.
1: Według włodarzy Odolanowa inwestycja może obniżyć rachunki za energię nawet o 80-90%. To istotna oszczędność, bo roczne wydatki na prąd przekraczają dziś 4 miliony złotych. W sumie na budynkach powstaną 943 panele fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 377 kW-pików oraz 12 magazynów energii o pojemności 378 kWh. Jak podkreślił Radiu Centrum burmistrz Odolanowa Marcin Szorski, projekt ma nie tylko zmniejszyć koszty, ale też poprawić bezpieczeństwo energetyczne gminy. W przypadku przerw w dostawie prądu, energia zgromadzona w magazynach ma pozwolić na utrzymanie działania najważniejszych obiektów publicznych. Samorząd liczy również, że zaoszczędzone środki będzie można przeznaczyć na inwestycje m.in. na budowę i remont dróg, chodników oraz na działania społeczne. Przetarg na montaż instalacji na gminnych obiektach ma zostać ogłoszony w najbliższych dniach. To jednak tylko część większego projektu. Oddzielne postępowania obejmą również ponad 600 instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii dla mieszkańców oraz budowę magazynu wodorowego. Wszystkie zadania mają zostać zrealizowane do czerwca przyszłego roku. Dla Radia Centrum Mateusz Kurzej.
2: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
0: Lech Wierzbowski, aktor teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego, został odznaczony brązowym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. To zaszczytne wyróżnienie odebrał w czasie gali kończącej 66. Kaliskie Spotkania Teatralne z rąk Szymona Wdowczyka, dyrektora Kaliskiej Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
3: Decyzją minister kultury i dziedzictwa narodowego brązowy medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis otrzymuje pan Lech Wierzbowski.
4: To wyjątkowe odznaczenie jest wyrazem najwyższego uznania dla artystów, którzy swoją pracą, talentem i postawą współtworzą polską kulturę. Stworzyłeś dziesiątki niezapomnianych kreacji scenicznych, budząc podziw publiczności i szacunek środowiska teatralnego. Twoja obecność na scenie teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu od lat stanowi jeden z filarów tej instytucji, ważną część kulturalnej tożsamości miasta.
0: Dodał w czasie uroczystości Filip Frontczak, skarbnik Zarządu Głównego Związku Artystów Scen Polskich. Brązowy medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis to jedno z najważniejszych wyróżnień dla ludzi kultury. Lech Wierzbowski ma na swoim koncie blisko 120 ról teatralnych i filmowych, a jego charakterystyczny głos sprawdza się także w dubbingu.
5: Mam nadzieję, że jeszcze trochę tego bodźca mi zostanie do pracy. Myślę, że jeszcze trochę lat przede mną, jeśli chodzi o pracę zawodową dla publiczności i dla samego siebie oczywiście, bo przecież jeżeli się choć trochę lubi albo i kocha ten zawód, to przecież to jest wielkie szczęście móc go wykonywać, tak jak każdy zawód.
0: Powiedział Radiu Centrum Lech Wierzbowski. Aktor ukończył państwowe studium wokalno-aktorskie imienia Danuty Baduszkowej przy Teatrze Muzycznym w Gdyni, w którym debiutował w 1975 roku. Od ponad 40 lat związany jest z kaliską sceną. Bez niespodzianki w domowym starciu piłkarzy KKS-u Kalisz z Wartą Poznań w niedzielny wieczór w meczu 32. kolejki Betclic drugiej ligi kaliszanie ulegli na stadionie przyłódzkiej drużynie z Poznania 0-2. Goście, którzy nadal walczą o bezpośredni awans do pierwszej ligi, od początku dyktowali warunki gry. Wreszcie objęli prowadzenie po kontrataku w 44. minucie i golu Patryka Kusztala. Wynik dla Warty podwyższył w 83. minucie Marcel Stefaniak, który zdobył gola precyzyjnym strzałem z rzutu wolnego. Mecz podsumował Radiu Centrum trener KKS-u Kalisz Artur Derbin.
6: Szkoda tylko też, że tak niefortunnie gdzieś właśnie tracimy po jednej z kontr w 44, 45 minucie, a więc do szatni. Taki niewdzięczny moment na stratę bramki. I na drugą połowę już trzeba było na nowo szukać już teraz więcej z tych swoich szans i możliwości, szczęście w ataku pozycyjnym, ale też z tego narażaliśmy się na kontrataki. Na pewno dzisiaj chcieliśmy sprawić niespodziankę i to nam nie wyszło.
0: Po tej porażce szanse Kaliszan na pozostanie w gronie drugoligowców jeszcze bardziej stopniały. Do końca sezonu Kaliszanom pozostały dwa mecze, w najbliższy piątek wyjazdowy z Zagłębiem Sosnowiec i 30 maja na własnym boisku z liderem tabeli Unią Skierniewice. By opuścić strefę bezpośredniego spadku, KKS nie tylko musi zdobyć punkty w obu tych spotkaniach, ale też liczyć na korzystne rezultaty w pozostałych meczach rywali z dołu tabeli.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka.

0: serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także o 2 u Staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
2: Ruch w Kaliszu w tej chwili, no taki poniedziałkowy, chociaż kilkadziesiąt minut temu przy rondzie rzymskim doszło do zdarzenia drogowego, to oczywiście na szlaku bursztynowym. Tam jeszcze mogą pozostać echa tego zdarzenia, więc miejcie się na baczności. Dzisiaj biometr jest taki umiarkowany, powiedzmy, no i to sprzyja również dekoncentracji, a więc proszę uważać. Tymczasem przebudowa ulicy Złotej na odcinku od ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów już od jutra, to tam właśnie czeka nas kierowców, także czasowa zmiana organizacji ruchu, no i o tym będziemy informować w naszych serwisach motoryzacyjnych. Także przebudowa ronda Dobrzec na Turbinowe oraz prace na ulicach Podmiejskiej i Stańczukowskiego oraz Dobrzeckiej w stronę ulicy Biskupickiej. Tam czeka nas również remont. On będzie trwał przez około 18 miesięcy. No i również o wszelkiego rodzaju utrudnieniach będziemy Was informować.
3: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
0: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: Reklama.

0: za kilka minut będziemy mówić o tym, co w pogodzie u nas w naszym regionie jutro. Natomiast kilka regionów w Polsce jest zagrożonych burzami i o tym w oficjalnym serwisie Kraj Świat także za około 10 minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. -20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę, Centrum Optyczne Kalisja.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na jutro.
2: W ciągu najbliższych godzin będą zanikać słabe opady deszczu, ale one jutro mogą również się pojawiać. Minimalna temperatura około 8-9 stopni w ciągu dnia. Jutro maksymalnie nawet 19. Zachmurzenie będzie duże, ale będą również większe przejaśnienia i rozpogodzenia.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 18.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Burzowa pogoda. Są ostrzeżenia synoptyków. Powiemy, dla jakich regionów. Ważna umowa z Amerykanami, ale i pytanie o obecność US Army w Polsce. Będzie też o oszustwie na NFZ i niepoważnych żartach o bombach. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Burzowe popołudnie i wieczór. Na żółto na mapach pogodowych, czyli z alertami pierwszego stopnia obszar od Brodnicy i Włocławka przez Szczytno, Warszawę, Radom po Hajnówkę, Lublin i Zamość. Zagrzmieć może też w Bieszczadach. Służby apelują, nie lekceważmy burz, zwłaszcza wiosną, gdy stają się one coraz częstsze. Najlepiej szybko znaleźć schronienie, ale nie pod drzewami. Na otwartej przestrzeni znajdźmy obniżenie terenu, kucnijmy złączając nogi. Jeśli będziemy autem, nie wysiadajmy z niego, podpowiada brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
4: Lepiej zjechać samochodem na pobocze czy na parking, gdzie będziemy bezpieczni, odczekać te 15 czy 20 minut pierwszego uderzenia tej nawałnicy.
3: Nad wodą trzeba jak najszybciej dopłynąć do brzegu, w górach jak najszybciej zejść ze szczytu. Dramatycznie wyglądający wypadek na Krajowej 78 w Jędrzejowie w Świętokrzyskiem. 40-letnia kobieta została ranna po tym, jak w jej auto uderzyły stalowe rury, które spadły z ciężarówki. Poszkodowana trafiła do szpitala. Droga w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Polskie wojskowe zakłady lotnicze podpisały dziś w Dęblinie na Lubelszczyźnie umowę z amerykańskim przedsiębiorstwem Honeywell na budowę centrum serwisowania silników do czołgów Abrams. Będzie to trzeci na świecie i pierwszy w Europie taki obiekt. Inwestycja warta jest blisko 300 milionów złotych. Podczas uroczystości minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz odniósł się do doniesień o wstrzymaniu rotacji 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski.
5: Rozumiejąc proces reorganizacji obecności wojsk amerykańskich w Europie, oczekujemy takiego współdziałania, jak nasze wspólne zaangażowanie w budowę bezpieczeństwa Europy, Stanów Zjednoczonych i całego świata. My jesteśmy gotowi na zwiększanie obecności wojsk amerykańskich.
3: Budowa Centrum Serwisowania Silników do Czołgów Abrams ma potrwać do 2028 roku. Kolejna fala oszustw na Narodowy Fundusz Zdrowia. Tym razem cyberprzestępcy wysyłają fałszywe maile o rzekomym zwrocie za świadczenia zdrowotne, mówi Marta Żbikowska-Cieśla z wielkopolskiego NFZ-u.
6: W wiadomości znajduje się link oznaczony jako platforma zwrotów i jego kliknięcie może być bardzo niebezpieczne. Można w ten sposób stracić pieniądze, dostęp do konta bankowego czy paść ofiarą wyłudzenia kredytu. Przypominamy, że maile te nie są wysyłane z domeny NFZ.
3: I to powinno być pierwszą rzeczą, którą sprawdzamy, adres nadawcy. Patrzmy też, czy w wiadomościach nie ma błędów ortograficznych czy stylistycznych. No i co najważniejsze, nie klikajmy w podejrzane linki i nie otwierajmy niespodziewanych załączników. Aż trudno się o tym mówi, bo to już nie pierwsza taka sytuacja, ale chyba właśnie z tego powodu trzeba. Dwójka pasażerów nie wyleciała z Warszawy na wymarzone wakacje. 39-latek do Bułgarii, a 73-latka do Tunezji, bo zażartowali podczas kontroli bezpieczeństwa, że mają w bagażach bomby. Straż Graniczna ukarała ich mandatami i całkiem na poważnie odmówiono im wejścia na pokład samolotów.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hansi Flick przedłużył kontrakt z FC Barceloną o kolejny sezon do czerwca 2028 roku. Niemiecki trener w ciągu dwóch sezonów zdobył z zespołem 5 z 8 możliwych trofeów, 2 tytuły mistrzowskie, 2 superpuchary Hiszpanii i Puchar Króla. Poza tym pod jego wodzą aż 13 piłkarzy Akademii zadebiutowało w pierwszej drużynie. W niedzielę ostatni mecz na Camp Nou z Betisem rozegrał Robert Lewandowski, który dzień wcześniej ogłosił, że definitywnie rozstaje się z FC Barceloną. I choć Lewy rozegrał w Barcelonie Barcelonie tylko 4 sezony, został pożegnany jak klubowa legenda. Była specjalna oprawa, były łzy radości i wzruszająca przemowa. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
8: Kibice nie mieli dużo czasu, bo Robert Lewandowski o swoim odejściu z Barcelony poinformował w sobotę. A mimo to już kilka godzin przed meczem pod stadionem zgromadziły się tysiące fanów z dziewiątką na plecach, a trybuny były pełne plakatów żegnających napastnika. Polak najpierw wyprowadził swój zespół jako kapitan, potem dostał owację na stojąco, gdy schodził z murawy w końcówce meczu, a po końcowym gwizdku pożegnał się z kibicami. To dla mnie poruszający moment. Od pierwszego dnia czułem się tutaj jak w domu. Nigdy nie zapomnę, jak śpiewaliście moje nazwisko. To był wielki zaszczyt grać dla tego klubu. Jestem dumny z tego, co tutaj zrobiłem i co zrobiliśmy razem. A zrobił sporo, bo Barca w ciągu tych 4 lat wywalczyła 3 mistrzowskie tytuły. Zawsze będę miał Barcelonę w swoim sercu. Niech żyje Barca, niech żyje Katalonia.
9: Visca el Barça y visca Catalunya!
8: Lewandowski opuścił stadion, idąc szpalerem utworzonym przez kolegów i pracowników klubu i odszedł jako klubowa legenda.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Ani Sara została nową trenerką naszej kadry short tracku. 48-letnia była reprezentantka Francji, podpisała 4-letnią umowę, a cel przed nią postawiony to pierwszy w historii medal olimpijski w tej dyscyplinie. Sara pochodzi z Kanady, a system szkolenia budowała w swojej ojczyźnie, a także we Francji i w Holandii. Wśród wychowanków ma mistrzów olimpijskich.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: I to tyle w short serwisie sportowym, a także krajowo-światowym. Ten sam schemat powtórzymy informacyjnie za 54 minuty o 19. No i przy okazji sportu przypomnę, że poniedziałkowy magazyn dzisiaj Kwadrans po 19. Magazyn dotyczący wydarzeń lokalnych w sporcie.

0: Reklama.
1: Haniu, już gotowe.
2: Tak prędko? Na pewno wszystko?
1: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka. Wiosenne porządki ogrodowe pójdą ci jak z płatka. Ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
14: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
0: Reklama.

Where is my husband? To Ray, 18 dzień maja, to poniedziałek. Dzisiaj świętują Aleksandra, Eryk, Eryka, Feliksian, Kacper, Klaudia i Sandra. 18 dzień maja to Międzynarodowy Dzień Muzeów, a także Dzień Mostowca, a więc dzień tych, którzy łączą, a nie dzielą.

0: Reklama.
1: W świecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą, każdy głodny dzień to wyzwanie.
2: Co dziś na obiad?
3: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
1: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
2: Bistro na talerzu.
3: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
2: A my mamy czas dla siebie.
1: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żebelka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kalisk 81.
4: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
0: Reklama.

0: placówkom medycznym w Polsce prace modernizacyjne mają potrwać do końca tego roku i całkowicie zmienić poziom opieki onkologicznej w regionie, bo największy nacisk położono na leczenie pacjentów z chorobami nowotworowymi. Trwa rozbudowa i modernizacja bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni oraz pracowni endoskopowej. Powstaje nowoczesna strefa dziennej chemioterapii, modernizowany jest także oddział leczenia raka piersi i raka jelita grubego. Prace prowadzone są również w szpitalnej aptece, gdzie wdrożono nowoczesny system bezpieczeństwa danych, gwarantujący ciągłość działania systemów medycznych nawet podczas awarii, podkreśla prezes Pleszewskiego Szpitala Błażej Górczyński. Do Pleszewa trafia też nowoczesny sprzęt wart miliony złotych. Zakupiono już mamograf za ponad 2 miliony 200, dwa specjalistyczne aparaty USG, nowy ambulans, zestaw do laparoskopii oraz system termoablacji do małoinwazyjnego leczenia nowotworów. Wymieniane są także łóżka szpitalne i wyposażenie bloku operacyjnego, a wszystko po to, by pacjenci mogli leczyć się na miejscu bez konieczności wyjazdu do największych klinik. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: W Gnieździe w Przygodzicach wykluło się pierwsze piskle. Młody bociek przyszedł na świat w niedzielę 17 maja. W tym roku przygoda złożyła w sumie 5 jaj i każde z nich może wykluć się lada moment.
3: No i to jest duża radość, bo jest to wydarzenie takie jedno z trzech najważniejszych po przylecie bocianów i złożeniu jajek. To o ile odkładanie jajek jest regularne, to co dwie doby. Przy wysiadywaniu przez rodziców te różnice się zmieniają, w zależności od tego, kiedy rodzic usiądzie i najbliższych piskwan można się spodziewać dosłownie naprawdę lada godzina. Nie będziemy czekali tak jak ze spadaniem co 48 godzin, tylko będą się pluły szybciej. W gnieździe są jeszcze 4 jajka.
2: Powiedział Radiu Centrum Paweł Tedolata, koordynujący projekt Blisko Bocianów, umożliwiający się śledzenie bocianiego życia online dzięki kamerom zamontowanym na bocianim gnieździe. Przygoda stoczyła też bitwę z samicą, która próbowała wyrzucić pierwsze złożone jaja. Nie wiadomo więc, czy zarodek nie został uszkodzony, ale wyklucie 4 piskląt też będzie dobrym wynikiem. Była walka, ale to za mało na zwycięstwo w Rzeszowie. Żużlowcy Munfin Magnusa Ostrów przegrali w niedzielę na wyjeździe ze Stalą 43-47. W ostrowskim zespole kolejny raz zawiódł Jakub Krawczyk, a Tai Wufinden jest nadal cieniem żużlowca sprzed lat, który w decydujących wyścigach nie staje na wysokości zadania. Ostrowianie prowadzili do 9 biegu. Losy meczu rozstrzygały się dopiero w wyścigach nominowanych. Trener Tomasz Bajerski powiedział Radiu Centrum, że występy Brytyjczyka czy Chrisa Holdera poza Ligą Polską nie mają dla niego znaczenia. Pozytywnie za to ocenił debiut Jonasa Seiferta Salka.
4: Nie ma żadnego znaczenia dla mnie Szwecja czy Anglia. Dzisiaj widzieliśmy, jak Taj pojechał. Nie było tragedii, ale jeszcze jest daleko, daleko brakuje do ideału. Dosyć dobrze się spisał Jonas. Z meczu na mecz będzie na pewno lepiej, biorąc pod uwagę to, że to było jego, można powiedzieć, być albo nie być w polskim żużlu, to uważam, że jechał bardzo ładnie, bardzo mocno walczył, nie zamykał gazu. No i błąd w 14 biegu. Gdyby nie ten błąd, by było jeszcze jedno oczko więcej.
2: Powiedział Radiu Centrum Tomasz Bajerski. Liderem Ostrowian był Frederik Jakobsen, autor 11 punktów. 10 oczek zdobył Gleb Czugonow. Munfin Magnus Ostrów po 5 rundach ma tylko 2 punkty i zamyka tabelę Metal K z drugiej Ekstraligi. Kolejny mecz odjedzie na swoim torze w niedzielę 24 maja, mierząc się z 7 Impru Rowem Rybnik.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Ta wiadomość sportowa kończy dzisiejszy ostatni serwis lokalny. Agnieszka Walczak, dziękujemy bardzo. Jeśli chodzi o sport, no to jeszcze dzisiaj, bo poniedziałek, więc kwadrans po 19:00, Tomasz Michalak i podsumowanie wszystkich najważniejszych wydarzeń sportowych dotyczących sportowców i drużyn z naszego regionu.

0: lub X-Trail możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl. Reklama.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Słabe opady deszczu przelotne możliwe są także w ciągu najbliższych kilku godzin. Noc również nie będzie od nich wolna. Nad ranem możemy się spodziewać około 7-8 na plusie. Jeśli chodzi o dzień, no to zachmurzenie duże, ale większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Będzie nieco cieplej niż dzisiaj, maksymalnie nawet 19 stopni. Wiatr będzie słaby z kierunków zachodnich, ale gdzieniegdzie jeszcze słabo może popadać.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 19. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Za chwilę prezydent Ukrainy kontra rzecznik Kremla w sprawie ćwiczeń na Białorusi. Zerkniemy też na wtorkowe maksymalne ceny paliw. Będą też korki za wsparcie zbiórki dla chorego profesora. Marcin Krzemiński. Armia białoruska prowadzi przy granicy z NATO ćwiczenia wojskowe. Tamtejsi żołnierze we współpracy z Rosją ćwiczą dostarczanie amunicji jądrowej i przygotowanie do jej użycia. Prezydent Ukrainy twierdzi, że Kreml planuje atak z terytorium swojego sojusznika. Tym razem jednak niekoniecznie celem ma być Ukraina, mówi Wołodymyr Zełenski.
4: Rosjanie chcą jeszcze bardziej wciągnąć Białoruś w wojnę i przeprowadzić kolejne agresywne operacje właśnie z terytorium Białorusi. Albo przeciwko nam, albo przeciwko jednemu z krajów NATO graniczących z Białorusią.
5: NATO, jakie poruszy Białoruś.
3: Oskarżeniom zaprzecza rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.
6: Białoruś to nasz sojusz.
4: Białoruś jest naszym sojusznikiem, jednak jest to państwo suwerenne. Dlatego takie wypowiedzi są niczym innym, jak próbą dalszego podżegania do kontynuacji wojny i eskalacji napięć.
6: I nagnietanie napięciowności.
3: Tymczasem polski resort spraw wewnętrznych i administracji planuje ponownie wydłużyć czasowy zakaz przebywania w strefie przy granicy z Białorusią o kolejne 3 miesiące, co oznacza, że obowiązywałby do końca sierpnia. Tak zakłada projekt rozporządzenia w tej sprawie. Jutro paliwa o kilka groszy droższe niż w weekend i dziś. Mowa oczywiście o cenach maksymalnych publikowanych przez Ministerstwo Energii. Ale do rzeczy, litr benzyny 95 ma kosztować jutro nie więcej niż 6 zł 42 grosze, benzyny 98 6,97, na oleju napędowego 6,85. Jarosław Kaczyński nie będzie w środę zeznawał w tzw. sprawie dwóch wież. Wniosek o przełożenie przesłuchania w prokuraturze okręgowej w Warszawie złożyli adwokaci prezesa PiS. Powodem ma być jego zły stan zdrowia. Kaczyński miał zeznawać jako świadek, a chodzi o sprawę dotyczącą planowanej w 2018 roku budowy wieżowców w centrum Warszawy. Austriacki biznesmen, który miał współfinansować inwestycje, oskarżył wtedy spółkę Srebrna o szkodę na ponad 1 000 000 euro. Od wizyty na Wawelu premier Węgier Peter Modziar jutro po południu rozpocznie pobyt w Polsce. Polityk ma zwiedzić katedrę i rozmawiać z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Ten punkt wizyty ma mieć charakter prywatny. Później Modziar spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Studenci matematyki na Uniwersytecie Śląskim będą dawać korki za wsparcie zbiórki. Chcą w ten sposób pomóc swojemu profesorowi, który choruje na stwardnienie rozsiane. Wystarczy wpłacić odpowiednią kwotę na internetową zrzutkę i można już umawiać się na godzinne korepetycje, mówi pomysłodawca akcji Arkadiusz Gnus.
7: Godzina czasu poświęcić uczniowi po to, żeby nasz profesor, który jest opiekunem naszego koła naukowego, miał lepsze życie i sprzęt medyczny, na które są te pieniądze przeznaczone, i na leki, i na samochód, który jest mu potrzebny, to jak najbardziej to będzie miło spędzona godzina czasu z uczniem.
3: Korepetycje są prowadzone online, można się na nie zgłosić z każdym matematycznym wyzwaniem.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Magdalena Fręch i Maja Chwalińska wygrały, Kamil Majchrzak przegrał. Nasi tenisiści w różnych humorach schodzili dziś z kortu. Fręch wygrała mecz pierwszej rundy turnieju w Strasburgu z Australijką Talią Gibson 7-6, 6-3. Chwalińska w pierwszej rundzie kwalifikacji do Roland Garrosa pokonała 6-0, 6-3 francuskę Alice Ramé. A Majchrzak przegrał swój pierwszy mecz po przerwie spowodowanej kontuzją w Hamburgu z Argentyńczykiem Camilo Ucho-Carabellim 6-1, 2-6, 3-6. Fermín López nie zagra w piłkarskich mistrzostwach świata. Klubowy kolega Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego z FC Barcelony złamał kość śródstopia i nie zdąży wyleczyć urazu przed mistrzostwami świata. López doznał kontuzji podczas niedzielnego spotkania z Betisem w przedostatniej kolejce La Liga i będzie musiał przejść operację. Mecz z Betisem był też ostatnim na Camp Nou dla Lewandowskiego, który w sobotę ogłosił swoje odejście z katalońskiego klubu. Tegoroczny mundial w USA, Kanadzie i Meksyku zacznie się 11 czerwca. Polscy piłkarze ręczni w końcu dali kibicom powody do radości. Po niezwykle emocjonującym dwumeczu biało-czerwoni pokonali Austrię i dzięki temu zagrają na przyszłorocznych mistrzostwach świata. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
9: Fakty są bolesne. Drużyna, która kilkanaście lat temu walczyła o medale mistrzostw świata, dziś świętuje sam awans na turniej. A jest się z czego cieszyć, bo dwa ostatnie lata to pasmo ogromnych rozczarowań. Wyniki były tak złe, że to Austria była faworytem dwumeczu. Ale na wyjeździe wygraliśmy jedną bramką, a wczoraj zremisowaliśmy w Olsztynie 30-30. Bramkę na wagę awansu rzucił 4 sekundy przed końcem meczu Michał Daszek.
10: Zauważyliśmy chwilę wcześniej, że Austriacy chcą po prostu rzutu z prawej strony boiska, także wyszło perfekcyjnie.
9: O tym, jak dużo znaczy ten awans, mówi rozgrywający Piotr Jędraszczyk.
11: Poleciałem już ze szczęścia, to była niesamowita atmosfera w hali, hala Olsztynia odleciała i mamy awans na Mistrzostwa Świata, coś niesamowitego.
9: Polacy na Mistrzostwa Świata awansowali po raz 19. Turniej zostanie rozegrany w Niemczech na początku przyszłego roku.
8: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: I już prawie 6 minut po 19:00.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis. Ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: 19.15, poniedziałkowy wieczór. Tomasz Michalak, witam i zapraszam na podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych na antenie Radia Centrum. Dzisiejszy magazyn rozpoczniemy od piłki nożnej i domowego starcia piłkarzy KKS-u Kalisz z Wartą Poznań. Niestety w tym starciu bez niespodzianki. Słodko-gorzka sobota także dla piłkarzy z powiatu ostrowskiego. Sprawdzimy wyniki w trzeciej i czwartej lidze. W magazynie zajrzymy też na żużlowe tory. Munfin Magnus Ostrów niestety z kolejną porażką, tym razem w Rzeszowie ze Stalą Ostrowianie przegrali 43-47. Porażka także speedrowerzystów Sito Druk Omegi Ostrów, którzy musieli przełknąć pierwszą w tym sezonie gorycz porażki w Lesznie. W drugiej części magazynu sportowego z trenerem koszykarzy Tasomix Rosiek Stali Ostrów Andrzejem Urbanem podsumujemy zakończony sezon i będziemy rozmawiać o budowie składu na przyszłe rozgrywki. Przy okazji powiemy także o zmianach właścicielskich i we władzach koszykarskiej spółki Stal S.A. A w trzeciej części magazynu sportowego nadal będziemy na koszykarskich parkietach, tyle że tym razem żeńskim. Basket Ostrowia wywalczyła awans do centralnej pierwszej ligi, ale wciąż trwa walka o to, by w niej zagrać. I o tych przygotowaniach do kolejnego sezonu będziemy rozmawiać z Pauliną Misiek, byłą znakomitą koszykarką, a obecnie prezes zarządu Basket Ostrowi. Magazyn sportowy, startujemy!
0: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: Bez niespodzianki w domowym starciu piłkarzy KKS-u Kalisz z Wartą Poznań. W niedzielny wieczór w meczu 32. kolejki Betclic drugiej ligi Kaliszanie ulegli na stadionie przyłódzkiej drużynie z Poznania 0-2. Goście, którzy nadal walczą o bezpośredni awans do pierwszej ligi, od początku dyktowali warunki gry. Prowadzenie objęli po kontrataku w 44. minucie i golu Patryka Kusztala. Wynik dla Warty podwyższył w 83. minucie Marcel Stefaniak, który zdobył bramkę precyzyjnym strzałem z rzutu wolnego. A tak mecz podsumował Radiu Centrum trener KKS-u Kalisz Artur Derbin.
2: Szkoda tylko też, że tak niefortunnie gdzieś właśnie tracimy po jednej z kontr w 44-45 minucie, a więc do szatni. Taki niewdzięczny moment na stratę bramki i na drugą połowę już trzeba było na nowo szukać już teraz więcej z tych swoich szans i możliwości szczęścia w ataku pozycyjnym, ale też z tego narażaliśmy się na kontrataki. Na pewno dzisiaj chcieliśmy sprawić niespodziankę i to nam nie wyszło.
1: Po tej porażce szanse Kaliszan na pozostanie w gronie drugoligowców jeszcze bardziej stopniały. Do końca sezonu Kaliszanom pozostały tylko dwa mecze, w piątek wyjazdowy z Zagłębiem Sosnowiec i 30 maja na własnym boisku z liderem tabeli Unią Skierniewice. By opuścić strefę bezpośredniego spadku, KKS nie tylko musi zdobyć punkty w obu tych spotkaniach, ale też liczyć na korzystne rezultaty w pozostałych meczach rywali z dołu tabeli.
0: Radio Centrum 106,4 FM. Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: Pozostajemy przy piłce nożnej. Zwycięstwa Pogoni Nowe Skalmierzyce w Betclic trzeciej lidze, cenna wygrana Ostrowi w Gołuchowie w Artbuty czwartej lidze i przerwana dobra passa centry Ostrów przez LKS Jankowy. Tak można podsumować piłkarską sobotę w wykonaniu drużyn z powiatu ostrowskiego.
3: Pogoń Nowe Skalmierzyce wygrała 1-0 w Kartuzach z Kartuzją, z którą rywalizuje o utrzymanie w Betclic trzeciej lidze. Drużyna trenera Piotra Skokowskiego wygrała dzięki bramce z rzutu karnego, który skutecznie egzekwował w 57 minucie Marcin Manikowski. Choć Pogoń od 67 minuty grała w dziesiątkę, utrzymała skromne, ale jakże cenne 1-0 do końca meczu. W tabeli Betclic trzeciej ligi jest nadal 15, ale ma już tylko jeden punkt straty do zespołu z Kartuz na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu. Ważne zwycięstwo w walce o pozostanie w Arbut czwartej lidze odniosła w Gołuchowie Ostrowia 1909. Zespół prowadzony przez trenera Józefa Klepaka, choć przegrywał od 20 minuty, szybko wyrównał po golu Nikodema Siewiery, a w 70 minucie z rzutu wolnego zdobył zwycięskiego gola po uderzeniu Huberta Jurasika. Ostrowia 1909 jest 14 w tabeli i nadal walczy o utrzymanie na tym poziomie rozgrywkowym. Serię trzech zwycięstw centry 1946 Ostrów przerwał w sobotę LKS Jankowy, który przegrywał na stadionie miejskim od drugiej minuty, ale nawet niewykorzystany rzut karny w 25 minucie nie przeszkodził przyjezdnym w odwróceniu losów meczu jeszcze przed przerwą. Kolejne dwa gole LKS strzelił na początku drugiej połowy i wygrał w Ostrowie 4-1. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Teraz czas na Żużel, w którym była walka, ale to za mało na zwycięstwo w Rzeszowie. Żużlowcy Munfin Magnusa Ostrów przegrali w niedzielę kolejny mecz, tym razem na wyjeździe ze Stalą 43-47. W ostrowskim zespole kolejny raz zawiódł Jakub Krawczyk, a Taiwo Finden jest nadal cieniem żużlowca sprzed lat, który w decydujących wyścigach nie staje już na wysokości zadania. Ostrowianie prowadzili do 9 biegu, a losy meczu rozstrzygnęły się dopiero w wyścigach nominowanych. Trener Tomasz Bajerski powiedział Radiu Centrum, że występy Brytyjczyka czy Chrisa Holdera poza Ligą Polską nie mają dla niego znaczenia. Pozytywnie za to ocenił debiut Jonasa Seiferta Salka.
4: Nie ma żadnego znaczenia dla mnie Szwecja czy Anglia. Dzisiaj widzieliśmy, jak tutaj pojechał. Nie było tragedii, ale jeszcze jest daleko, daleko brakuje do ideału. Dosyć dobrze się spisał Jonas. Z meczu na mecz będzie na pewno lepiej, biorąc pod uwagę to, że to było jego, można powiedzieć, być albo nie być w polskim żużlu. To uważam, że jechał bardzo ładnie, bardzo mocno walczył, nie zamykał gazu. No i błąd w 14 biegu. Gdyby nie ten błąd, by było jeszcze jedno oczko więcej.
1: Liderem Ostrowian był w tym meczu Frederik Jakobsen, autor 11 punktów. 10 oczek zdobył Gleb Czugunow, a Munfin Magnus Ostrów po 5 rundach ma zaledwie 2 punkty i zamyka tabelę Metal Kas drugiej Ekstraligi. Kolejny mecz odjedzie na swoim torze w niedzielę 24 maja, a rywalem będzie 7 w tabeli ROW Rybnik.
0: Radio Centrum 106 i 4 FM. Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: Teraz Speed Rower. 2 tygodnie temu na tym torze świętowali ogromny sukces, zdobywając tytuł Mistrzów Europy Drużyn Klubowych, a w niedzielę w Lesznie musieli przełknąć pierwszą w tym sezonie gorycz porażki. Speed Rowerowa drużyna Sitodru Omegi Ostrów przegrała z tamtejszym Szawerem.
3: W niedzielę w Lesznie doszło do hitowego starcia dwóch niepokonanych dotąd drużyn CS Superligi. Szawer podejmował Sitodru Omegę. Długo mecz był bardzo zacięty i wyrównany. Po 8 biegu był remis 39-39. W końcówce spotkania zdecydowanie lepiej poradzili sobie leszczynianie, którzy wygrali ostatecznie różnicą 13 punktów 85-72 i mają duży handicap przed rewanżem w Ostrowie w kontekście walki o punkt bonusowy. To może mieć duże znaczenie w walce o tytuł drużynowego mistrza Polski, którego bronią przecież reprezentanci Sitodru Omegi. W tym sezonie nie ma bowiem rundy play-off i każdy mecz ma ogromne znaczenie w końcowym rozrachunku. Najwięcej punktów dla Omegi zdobyli Grabowski 15, Paruzel 13, Szkudlarek 12 i Natoński 11.
1: Tyle sportowych doniesień dotyczących ostatnich ligowych potyczek zespołów z południowej Wielkopolski. Teraz w magazynie chwila przerwy, a za moment powiemy m.in. o zakończonym już sezonie koszykarzy Tasomix Rosiek Stali Ostrów.
0: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych. Reklama.
5: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
6: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
0: Reklama.
7: Ja się

0: podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: To jest magazyn sportowy w Radiu Centrum na 106,4 FM i teraz już zaglądamy na koszykarskie parkiety. Koszykarze Tasomix Rosiek Stali Ostrów mają już za sobą cały sezon, a my z trenerem Andrzejem Urbanem podsumowaliśmy ten zakończony sezon, ale jednocześnie rozmawialiśmy o budowie składu na przyszłe rozgrywki. Maciej Kmiecik rozmawia z Andrzejem Urbanem.
2: Patrząc ogólnie na pewno bardzo udany. Jeśli spojrzymy poprzez pryzmat ostatnich spotkań, to można czuć lekki niedosyt, bo apetyt urósł w miarę jedzenia, ale jak popatrzymy ogólnie, to bardzo udany. Drużyna myślę dała dużo radości kibicom i przede wszystkim miała dodatni bilans, co przed sezonem każdy brałby w ciemno. Już nawet nie mówiąc o tym, że było 10 miejsce, ale przede wszystkim to, że wygraliśmy 16 razy, a przegraliśmy 14. Akurat to w tym sezonie dało dopiero 10 miejsce, ale to jest świetny bilans patrząc do oczekiwań przedsezonowych.
3: A pan co zapamięta z tego sezonu najbardziej?
2: Ja myślę, że najbardziej zapamiętam te radości po tych domowych zwycięstwach z topowymi drużynami, jak Śląsk Wrocław, jak Anwil Włocławek, jak King Szczecin, jak Arka czy Tref. Naprawdę te zwycięstwa dały tak dużo radości dla całego Ostrowa, że zostanie to dla mnie zapamiętane. Przed oczami mam właśnie, jak wygraliśmy, to było tuż przed świętami, może nie tuż, bo 20 grudnia ze Śląskiem i byłem na ostrowskim rynku, na kolacji z żoną i w każdym praktycznie restauracji, pubie był tłum kibiców, którzy byli po spotkaniu i można powiedzieć, że wszyscy świętowali to zwycięstwo różnymi śpiewami i tak dalej i na pewno to było bardzo takie przyjemne i zapamiętam to na długo.
3: Juan Jackson, to jest pana największe na razie odkrycie właśnie z tej ligi fińskiej?
2: Nie chcę mówić, że odkrycie, ale patrząc do oczekiwań, do zarobków, a do tego, jaką dał jakość oraz co wniósł do ligi, to na pewno został najlepszym obrońcą, zdobywając 73 punkty na 75 możliwych. To jest praktycznie nie do powtórzenia, także to jest ogromny sukces też tego, skąd on startował. Podpisaliśmy tego gracza na koniec sierpnia, czyli nie mógł on znaleźć klubu za relatywnie malutkie pieniądze, także transfer na pewno fantastyczny.
3: A na czym polega jego fenomen?
2: Wiele czynników się składa. Myślę, że przede wszystkim jego dobra gra w obronie, bo on dobrze broni i przede wszystkim przechwytuje, ma tą zdolność, że wymusza ruch na przeciwniku do tego, aby przechwycić piłkę, a do tego myślę też, że jest charyzmatyczny i takich charyzmatycznych zawodników się po prostu zapamiętuje.
3: Jakie są szanse, żeby został w Ostrowie?
2: Dostał on od klubu bardzo dobrą ofertę, dlatego teraz wszystko można powiedzieć, że w jego rękach.
3: Może mieć oferty z mocniejszych lig?
2: Na pewno będzie miał oferty z mocniejszych lig czy lepszą finansowo, ale też mamy swoje argumenty, aby on tutaj pozostał. Także zobaczymy, co on wybierze.
3: Myśli pan, że inne kluby z Orlen Basket Ligi też mogą mieć chrapkę na Kłana?
2: Myślę, że mogą mieć, tak jak było to w poprzednich sezonach, jak choćby Roberts po dobrym, krótkim epizodzie tutaj odszedł do Szczecina, także na pewno inne kluby też będą chciały Q, który był najlepszą obrońcą ligi u siebie w drużynie.
3: Z tego składu kogo bym chciał wam zatrzymać?
2: Z Polaków to chcielibyśmy praktycznie, żeby wszyscy Polacy pozostali, a jeśli chodzi o obcokrajowców, to na pewno będą oferty dla Meyerisa, dla Gibsona i właśnie dla Jacksona.
3: Rozpoczął pan już poszukiwania ewentualnie innych kandydatów do gry w sali?
2: Tak, rozmawiamy z innymi zawodnikami, znaczy zaczynamy rozmawiać o tak, bo to jest na etapie w tej chwili selekcji i poznawania tych graczy oraz zbierania opinii i oraz wstępnych rozmów z agentami.
1: To Andrzej Urban, trener Tasomix Rosiek Stali Ostrów. A tu przy okazji warto też dodać, że mamy zmiany właścicielskie i we władzach koszykarskiej spółki Stal S.A., która zarządza drużyną Tasomix Rosiek Stali Ostrów. W czwartek ostrowski klub poinformował

0: chwilę będziemy mówić o przygotowaniach pań do nowego sezonu, czyli Basket Ostrowia i prezes zarządu Paulina Misiek. Ta rozmowa już za moment. Teraz chwila przerwy.
1: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.

0: podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: Słuchacie magazynu sportowego w Radiu Centrum i wracamy już na koszykarskie parkiety. Koszykarki Basket Ostrowi na parkiecie 1,5 miesiąca temu wywalczyły awans do centralnej pierwszej ligi, ale wciąż trwa walka o to, by w niej zagrały. A jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze. I to duże, których potrzeba, aby zagrać. O tym, jak idzie budowanie budżetu na kolejny sezon, rozmawialiśmy z Pauliną Misiek, byłą znakomitą koszykarką, reprezentantką Polski, a obecnie prezes zarządu Basket Ostrowi.
2: Walczycie cały czas o tą centralną pierwszą ligę. Jak idzie właśnie załatwianie tego budżetu, rozmowy ze sponsorami, z miastem?
3: Matematyka nie kłamie i te kwoty są trochę wyższe niż zakładaliśmy. Tutaj też zrobiłem rozeznanie wśród innych prezesów klubów pierwszoligowych. No i trzeba ten budżet zbudować solidny, bo ta logistyka jest bardzo wymagająca. To jest 26 meczów, 13 wyjazdów, no tego się nie da oszukać. Jesteśmy sportowcami i nie po to walczyliśmy ten awans sportowo, żeby teraz zwieszać głowy nisko. No walczymy. Na pewno muszę się zwrócić do ludzi, którzy kochają sport i którzy jakby wierzą w naszą pracę, no żeby po prostu może znajdą się osoby, które chciałyby nas wspomóc. Może jacyś lokalni inwestorzy, którzy czują, że robimy dobrą robotę, chcą wesprzeć nasze dziewczyny. No myślę, że ten zespół po prostu na to zasługuje, żeby zagrać w tej pierwszej lidze. Zresztą Ostrowska Koszykówka Damsk

0: Ma wieloletnią historię, no i szkoda byłoby to zaprzepaścić. Myślę, że to jest taka okazja, że musimy po prostu wszystkie ręce na pokład. No tutaj też cały czas czekamy na decyzję z Urzędu Miasta od pani prezydent. No nie ukrywam, że liczymy na jej przychylność. Pani prezydent jest kobietą i mam nadzieję, że wesprze ten sport, no chyba obecnie na najwyższej klasie rozgrywkowej w wydaniu kobiecym. Więc no bardzo tutaj zwracam się z prośbą do lokalnych sponsorów o to, żeby po prostu gdzieś przychylili się nam, zobaczyli tą naszą pracę i dostrzegli to. No ja liczę na to, że wspólnymi siłami, tą małą łyżeczką uzbieramy budżet, który pozwoli nam po prostu wystartować i ten poziom sportowy utrzymać na takim poziomie, jak to reprezentowaliśmy teraz.
1: To kiedy masz właśnie czas, żeby podjąć taką ostateczną decyzję jako zarząd, zgłoszenie do rozgrywek i no budowa i rozmowy z zawodniczkami?
0: No do końca maja chcielibyśmy mieć taki zarys i wiedzieć, jakimi środkami część umów podpisanych, żebyśmy wiedzieli, jakimi środkami dysponujemy, żebyśmy wiedzieli też, co mówić dziewczynom, bo to już jest czas podpisywania kontraktów. Jesteśmy już porozumieni tutaj z dziewczynami, które chcieliśmy z poprzedniego sezonu zatrzymać, no ale one też gdzieś tam do tego końca maja czekają trochę w takiej niepewności, a no wiadomo, to jest ich praca, więc chcemy też to uszanować i jak najszybciej podjąć te decyzje, więc dla nas to jest istotne. No i przede wszystkim, tak jak mówię, musimy mieć zarys budżetu, żebyśmy mogli po prostu określić ile, jaki jest brak, jakie są środki i czy my jesteśmy w stanie tę brakującą kwotę w trakcie tego sezonu, czy do początku sezonu po prostu uzbierać. Jeżeli to będzie kwota taka realna, no to oczywiście podejmiemy rękawice, no ale jeżeli to będzie tak, że te kwoty po prostu, te braki będą większe, niż jeżeli zakładaliśmy, no to też jakby musimy brać to na klatę i też nie na siłę ruszać, no bo to jest to, co podkreślam. Ja się tam podpisuję swoim nazwiskiem, a chciałabym być uczciwa, bo też byłam po drugiej stronie i też chciałabym po prostu te pieniądze, które dziś są, obiecam, jesteśmy zobligowani, chciałabym wypłacić. No tutaj trzeba zwrócić uwagę, że już organizacja meczu jest, nawet takiego miejscowego, dużo wyższe są koszta, bo to musi być już transmisja, musi być opieka medyczna, już jest sędziowie z wyższego szczebla, więc no to wszystko generuje po prostu w skali całego sezonu wysokie koszty.
1: No i wyjazdy, bo jednak to są dalekie wyjazdy po całym kraju.
0: Tak, wyjazdy, chociaż no tutaj tak liczyliśmy w budżecie minimalistycznie, bo liczyliśmy tylko kilka wyjazdów. No wiadomo, że do Łańcuta czy Gdańska no trzeba pojechać dzień wcześniej, bo to po prostu organizm nie jest w stanie przetworzyć tyle kilometrów, wyjść na boisko i bezpiecznie zagrać, tak? Bo tu też chodzi o bezpieczeństwo zawodniczek. Gdzieś już na Warszawę, gdzie są trzy zespoły, liczymy jeden nocleg, więc to nie są jakby kwoty z kosmosu, które gdzieś tam są przerysowane, tylko to jest realnie, jak ja to mówię, matma, której po prostu nie da się w żadnej dziedzinie oszukać.
1: No właśnie, a ile wychodzi z tych obliczeń, jaki powinien być ten budżet, przypomnij?
0: No tak naprawdę budżet musi być całego klubu prawie 2,5 razy większy niż poprzednio. No nie zapominajmy, że to też mamy grupy młodzieżowe, bo my tu teraz rozmawiamy o tym pierwszym zespole, do którego jakby ta młodzież ma się dobijać. Uważam, to jest bardzo istotne w hierarchii klubu, żeby po prostu tak te schody wyglądały, że musi być ten cel nadrzędny dla tych młodych zawodniczek, ale no my też mamy grupy młodzieżowe, tak? Mamy zespół U17, który chcemy puścić jako druga liga, żebyśmy mogli połączyć jakby część dziewczyn, żeby każda po prostu miała zapewnione minuty i nie było zawodniczek w naszym klubie, która po prostu nie będzie miała zespołu. No i są oczywiście młodzieżówki U16, U15. Tutaj ta część Tomka Główki, który świetnie spisuje się tutaj w roli trenera młodzieżowego. No mamy akademię, która już dąży. Mamy bardzo dużą grupę dziewcząt, które dołączyły w tym roku do naszej akademii, więc my się rozrastamy, to wszystko idzie, rozwijamy się. Ale no jak w każdej dziedzinie, no tutaj sport jest piękny, ale też wymagający pod względem finansowym. Trzeba zapłacić halę, trzeba opłacić trenerów, trzeba wszystkie te koszty po prostu wziąć na klatę i temu sprostać.
2: To Paulina Misiek, prezes zarządu Basket Ostrowi, o przygotowaniach koszykarek do występów na parkietach centralnej pierwszej ligi.
3: Radio Centrum 106 i 4 FM. Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
2: Na koniec magazynu sportowego jeszcze dobre wieści z Aeroklubu Ostrowskiego. Łukasz Błaszczyk z brązowym medalem 16 szybowcowych Mistrzostw Polski w klasie 15-metrowej. Zmagania zakończyły się w sobotę w Lesznie, a Aura pozwoliła rozegrać tylko 3 konkurencje.
1: Łukasz Błaszczyk to bardzo utytułowany pilot Aeroklubu Ostrowskiego, który do bogatej kolekcji swoich laurów dołożył kolejny krążek, tym razem brązowy. brązowy w 16 szybowcowych mistrzostwach Polski w klasie 15-metrowej. Błaszczyk na podium wskoczył dopiero po trzeciej konkurencji, awansując z piątej na trzecią lokatę. Mistrzem Polski w tej klasie został Jakub Barsz z Aeroklubu Orląt w Dęblinie, a wicemistrzem Piotr Jarysz z Aeroklubu Leszczyńskiego. 11 miejsce zajęła inna reprezentantka Aeroklubu Ostrowskiego Julia Wałowska. 20 był Ryszard Królikowski, a na 27 miejscu rywalizację ukończył Marek Chrunik. W rozgrywanych równolegle ogólnopolskich zawodach szybowcowych w klasach klub A i B na 8 miejscu uplasował się Jan Nitke z Aeroklubu Ostrowskiego, a 11 był Jan Szymańczak. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
2: Dziś w magazynie sportowym to już wszystko. Jest jeszcze kilka wydarzeń sportowych, na które bardzo czekamy w regionie. Między innymi szczypiorniści Rebut KPR Ostrowi niebawem rozpoczną walkę w strefie medalowej o trzecie miejsce, o brązowy medal Orlen Superligi Mężczyzn. No i jeszcze kilka wydarzeń przed nami na pewno w kolejnych tygodniach. Dziś to wszystko. Na bieżąco wiadomości sportowe na rc.fm oraz w wiadomościach lokalnych Radia Centrum. Słyszymy się za tydzień o 19.15.
3: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis. Ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Kolejne godziny mogą przynieść słabe przelotne opady deszczu. Nie będziemy wolni od nich również nocą i jutro w ciągu dnia, chociaż na termometrach znacznie więcej niż dzisiaj, maksymalnie jutro około 17, momentami nawet w niektórych miejscach do 19 stopni. Minimalne wartości to około 7-8 stopni. Nad ranem mogą się pojawić mgły i zamglenia.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 20. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Niespokojna pogoda. Powiemy, gdzie może zagrzmieć i padać. Wrócimy też do zatrzymania przez Izrael flotylli, którą płynął Polak. Będą również szkodliwe substancje, między innymi w ubraniach. Marcin Krzemiński. Jeszcze przez niespełna godzinę aktualne. Ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem, głównie w centrum, na wschodzie i na północy kraju, mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
4: Podczas tych burz lokalnie prognozuje się wysokość opadu do około 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę, a lokalnie także możliwe są opady gradu.
3: Alarm burzowy obowiązuje w 5 województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, mazowieckim i lubelskim. Siły izraelskie ponownie zatrzymują łodzie należące do flotylli Global Sumut, płynącej z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Wśród porwanych członków załogi jest Polak Łukasz Kozak, który został dziś uprowadzony około 130 km od wybrzeży Cypru. Wysłannicy Tel Awiwu do tej pory zdążyli już przejąć co najmniej 26 jednostek. Tymczasem premier Izraela Benjamin Netanyahu tak określa te operacje.
5: To udaremnienie i zniweczenie złośliwego planu mającego na celu przełamanie izolacji, jaką nakładamy na terrorystów z Hamasu w Strefie Gazy.
3: Flotylla Global Sumut wyruszyła w ubiegłym tygodniu z tureckiego portu Mamaris. To już druga taka inicjatywa w Strefie Gazy. Poprzednia misja flotylli również zakończyła się interwencją ze strony Izraela. 3,5 roku więzienia. Taki wyrok usłyszała dziś w sądzie 32-latka, która w styczniu w Łodzi napadła z nożem na taksówkarza. Zagroziła mężczyźnie po tym, jak ten odmówił kursu do innego miasta za 20 zł. Nagrania z wideorejestratora zamontowanego w aucie taksówkarza obiegły internet. Ewelina R. dziś w sądzie przyznała się do winy. Wyrok sądu nie jest prawomocny. Obie strony mogą się od niego odwołać. Ubrania, obrusy, biżuteria i wyroby skórzane. Po kontroli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów okazało się, że aż 7% sprowadzonych rzeczy zawiera zbyt duże stężenie substancji szkodliwych, mówi Jagoda Kruszewska z UOKiK-u.
6: Biżuteria z 400 razy przekroczonym stężeniem kadmu i ponad 333 razy przekroczonym stężeniem ołowiu. Obrusy ceratowe, które miały 57 razy za dużo ftalanów. Skórzane rękawiczki, które miały ponad 2 razy za dużo chromu 6.
3: Noszenie takich rzeczy może się skończyć na przykład podrażnieniem skóry. Linda Klimowicowa odpadła w eliminacjach do French Open. Pochodząca z Czech, ale grająca w polskich barwach tenisistka przegrała w pierwszej rundzie z Serbką Lolą Radowijewicz 3-6-4-6. Dalej gra Maja Chwalińska, która pokonała francuskę Alice Ram 6-0-6-3. Jej kolejną przeciwniczką będzie francuska również Carole Monet. Na jutro zaplanowano z kolei mecz Katarzyny Kawy z Amerykanką Ayaną Akli. Aby znaleźć się w głównej drabince turnieju, trzeba wygrać w eliminacjach 3 mecze. Bez eliminacji w Paryżu zagrają Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magdalinet, Hubert Hurkacz i Kamil Majszak.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Już wieczór, 3 minuty po godzinie 20. Jak zwykle wieczorem, o tej porze w poniedziałek zapraszamy na godzinkę.pl.

0: Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
0: Jak tak, to Allegro. Reklama.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Kiedyś niektórzy z nas, albo niektórzy z was, mieli to naście lat i bujali się przy dźwiękach tej piosenki. Stokrotka, Muniek Staszczyk, grupa T-Love. Na zegarze już 25 minut po godzinie 20. To
1: godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz, po polsku.
0: W rzeczy samej, teraz przed nami Marta Bijan, wśród wykonawców Myslowic, Reni Jusis i Wiktor Lyduła, między innymi.

Znowu pada deszcz Ladybug. Być może są takie miejsca w naszym regionie, że właśnie pada, coś sobie kropi. Więc jak najbardziej na temat grupa Ladybug. Dzisiaj 18 dzień maja, swoje urodziny. Kolejno obchodzi pan Waldemar Tkaczyk z grupy Kombi. Urodził się w Mławie. Siedzę w Mławie przy czarnej kawie. Mamy nadzieję, że właśnie przy czarnej kawie pan Waldemar dzisiaj świętuje swoje urodziny, no i przy kolejnym torcie.

0: Piotr Cugowski i Niepisane to jest zwieńczenie dzisiejszej godzinki.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Pogoda na jutro.
0: Dzisiaj jeszcze sporo chmur, no i niewykluczone jeszcze jakieś przelotne słabe opady deszczu. Jutro one również się mogą zdarzyć, ale więcej przejaśnień i rozpogodzeń to będzie również odczuwalne na termometrach, nawet maksymalnie do 19 stopni. Wiatr będzie słaby i będzie wiał z kierunków zachodnich.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
0: Właśnie minęła 21. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Amerykańscy żołnierze w Polsce tematem debaty w Europarlamencie. Afera o cenę masła jest skarga na promocję w dwóch sieciach. Będą też półkolonie. Do wakacji jeszcze chwila, ale już ruszają zapisy. Marcin Krzemiński. Jutro w Parlamencie Europejskim debata m.in. o wycofaniu amerykańskich żołnierzy z Polski. Wniosek o jej szybkie przeprowadzenie podczas trwającej sesji w Strasburgu złożył Michał Kobosko z Grupy Odrodzenie. Wniosek poparła większość europosłów. Cel debaty? Chodzi o to, jakie stanowisko zajmie Komisja Europejska i szefowa unijnej dyplomacji. Pomysłodawca debaty liczy na wyrażenie solidarności i uznanie zagrożenia.
4: I że w związku z tym także kraje członkowskie Unii Europejskiej i sama Komisja Europejska muszą się zastanowić, co z tym fantem zrobić.
3: Mówi europoseł Michał Kobosko. Debata w Strasburgu będzie jutro. Jutro też polscy wojskowi i ministrowie obrony będą bezpośrednio rozmawiać z amerykańskimi odpowiednikami o wstrzymaniu rotacji amerykańskich żołnierzy do Polski. Afera wokół cen masła. Dwie sieci dyskontowe wprowadziły promocję, w czasie której kostka masła kosztuje między 1 a 2 złote. Społem złożył w tej sprawie skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Według prezesa Społem Ryszarda Jaśkowskiego mleczarnie sprzedają do sieci handlowych masło za około 4 złote za kostkę.
5: Awantura, może za duże słowo, ale chciałbym dowiedzieć się, dlaczego UOKiK nie reaguje w kwestii właśnie drastycznych cen masła w sklepach dyskontowych, z uwagi na to, że to jest cena zupełnie nierealna.
3: UOKiK twierdzi, że to krótkotrwała promocja i ceny ustalają sami sprzedawcy, chyba że dochodzi do zmowy cenowej. Rzecznicy praw uczniowskich mieliby pojawiać się w szkołach od 1 września. Tak między innymi zakłada rządowy projekt zmian prawa oświatowego, nad którym pracuje Sejm. Rzecznikiem z automatu miałby być nauczyciel, który opiekuje się samorządem uczniowskim. To jednak nie podoba się Związkowi Nauczycielstwa Polskiego. Dlaczego? O tym Bartosz Kądziołka.
6: Jak mówi szef łódzkiego ZNP Marek Ćwiek, to dużo pracy i duża odpowiedzialność, ale bez dodatkowego wynagrodzenia. Do tego skargi będą mogły być anonimowe.
7: Mogą być tutaj pewne problemy dotyczące jakichś zmyślonych spraw albo też sytuacji takich, gdzie ktoś chce komuś zrobić jakąś krzywdę i konfabuluje.
6: Poza tym osoba jawnie zgłaszająca skargę miałaby być objęta ochroną jak sygnalista.
7: Jest to przepis na jakiś paraliż, na jakieś konflikty.
6: Zdaniem ZNP do rozwiązywania spraw związanych z prawami ucznia wystarczą nauczyciele, a zwłaszcza wychowawcy, do tego szkolni pedagodzy, dyrektorzy i kuratorzy.
3: Ruszają zapisy na letnie półkolonie. Na przykład w Bydgoszczy miasto przygotowało w sumie 3700 miejsc dla dzieci do 13 roku życia. W programie szeroka gama zajęć, zapowiada rzeczniczka ratusza Marta Stachowiak.
8: Zajęć integracyjnych na świeżym powietrzu, zajęć sportowych, ale też zajęcia teatralne, taneczne, wokalne, krótkie wycieczki plenerowe.
3: Za tydzień wypoczynku rodzice zapłacą od 295 do 335 zł.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Jeszcze niedawno zimowe ferie, a już za pasem letnie wakacje. Trzeba je sobie jakoś zaplanować. My planujemy teraz na krótką metę, na najbliższe 2 godziny. Wieczór dobrze nastrojony. Relaksujemy się w poniedziałek wieczorem 18 maja. Mariusz Bazada, witajcie.

Ładnie, easy, to Lionel Richie i jego formacja Commodores. Wszystko się zgadza, poza dniem i porą tegoż, jako że mamy już poniedziałek, wieczór, no i gramy wieczór dobrze nastrojony.

A Matter of Feeling to grupa Duran Duran, która miała zaszczyt jako jeden z 25 artystów zaśpiewać temat do Bonda. Nie wiemy, kto zaśpiewa temat do 26 i nie wiemy, kto zagra główną rolę wśród aktorów, których się wymienia i są na krótkiej liście. Jest Jacob Elordi, Callum Turner, Aaron Taylor Johnson, Harris Dickinson oraz najmłodszy wśród nich Louis Partridge. Być może jest jeszcze czarny koń gdzieś, ktoś wynajdzie aktora, który po prostu odegra rolę Bonda. Poprzeczka wisi bardzo, bardzo wysoko, zarówno jeśli chodzi o odtwórcę głównej roli, jak i o temat do kolejnego filmu. Czekamy.

0: Greg Walker na wokalu, Santana to One Chain. Pochylamy się nad takimi właśnie nagraniami. Rok 1978. Za moment u nas serwis, a po nim jeszcze jeden temat z Bonda dziś wieczorem.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
0: Sporo chmur teraz nocą, ale w ciągu dnia będą rozpogodzenia, no i przejaśnienia. I z tego też powodu na termometrach jutro więcej, nawet około 19 stopni, a więc odczuwalnie cieplej niż dzisiaj, ale nie wykluczone są przelotne słabe opady deszczu. Przed nami jednak w ciągu najbliższych dni poprawa pogody.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
0: Właśnie minęła 22.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Ogromne utrudnienia na kolei po wypadku we Włoszczowej. Potem prokuratura i kontrowersyjny pomysł walki osób bezdomnych. Luka Modrić wybiera się na swój piąty mundial. Marcin Krzemiński. Całkowita blokada na jednym z najważniejszych szlaków kolejowych na centralnej magistrali kolejowej. To po tragicznym wypadku we Włoszczowej w Świętokrzyskiem. Skład relacji Zakopane-Warszawa potrącił śmiertelnie mężczyznę. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Ustalają m.in. dane mężczyzny, jak doszło do tragedii. Służby czekają też na zgodę, by puścić ruch pociągów drugim torem. No ale priorytetem jest zabezpieczenie śladów na miejscu wypadku. Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula złożyła w prokuraturze zeznania w sprawie organizacji walk osób w kryzysie bezdomności. Polityczka lewicy zeznawała jako świadek po tym, jak zgłosiła do organów ścigania kontrowersyjny pomysł jednej z federacji. Paweł Radzewicz.
4: Gala pod nazwą Kloszard Combat miała wykorzystywać ludzkie nieszczęście. Jej organizatorzy mogli łamać prawo, mówi Katarzyna Kotula.
5: Chcemy wysłać jasny sygnał, że nie ma zgody na promocję przemocy, ale przede wszystkim nie ma zgody na monetyzację takich działań, w których wykorzystuje się osoby w trudnej sytuacji życiowej, osoby w kryzysie bezdomności, osoby z niepełnosprawnościami.
4: Jak przekonuje polityczka, niewykluczone, że potencjalni uczestnicy walk nie wiedzieli, na co się decydują.
5: Czas, żeby państwo przygotowało dobre narzędzia do reagowania, bo możemy jako politycy składać zawiadomienia do prokuratury, ale jako parlamentarzyści też jesteśmy zobligowani do zmian systemowych.
4: Projekt dotyczący zakazu patostreamingu jest już w Sejmie.
3: Amerykańskie władze wprowadziły tymczasowy zakaz wjazdu dla podróżnych z Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego. W Afryce rozwija się epidemia wirusa Ebola. Zmarło już ponad 100 osób. Odnotowano blisko 400 zakażeń. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia. Planowane na środę przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego nie odbędzie się. Chodzi o sprawę tak zwanych dwóch wież, przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
6: W ostatnich dniach wpłynęło do Prokuratury Okręgowej w Warszawie pismo, w którym pełnomocnik świadka Jarosława Kaczyńskiego wnosi o przełożenie terminu z uwagi na stan zdrowia świadka. Do tego pisma załączone zostało zaświadczenie lekarskie. Nowy termin nie został jeszcze ustalony.
3: Sprawa dotyczy planowanej przez spółkę Srebrna inwestycji dwie wieże, czyli budowy dwóch wieżowców w centrum Warszawy. Prokuratura bada sprawę po tym, jak w 2018 roku austriacki biznesmen oskarżył spółkę o oszustwo, na którym stracić miał prawie 1,5 miliona euro. Arka Gdynia spada z ekstraklasy. W meczu 33. kolejki przegrała 2-3 na własnym boisku z Termaliką Brookbet Nieciecza, która zresztą też opuszcza najwyższą w Polsce piłkarską klasę rozgrywkową. Dodam, że w sobotę w ostatniej kolejce sezonu Arka zagra mecz wyjazdowy z Rakowem Częstochowa. 40-letni Luka Modrić, jeden z najlepszych piłkarzy Chorwacji w historii, wybiera się na swój piąty mundial. Znalazł się we wstępnym, ogłoszonym dziś 26-osobowym składzie reprezentacji tego bałkańskiego kraju.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Tymczasem Robert Lewandowski nie jedzie na mundial, ale rozgląda się za nowym klubem i to będzie nas zajmować przez najbliższe tygodnie, chyba że decyzja już została podjęta.

0: Kropla wieczności.
1: Miłość nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie. Niektórzy ludzie wydają się tak pewni siebie, że graniczy to z zadufaniem, chełpliwością, arogancją, nawet nieuprzejmością. Znasz ten typ, więc jak bardzo lubisz przebywać wśród takich ludzi? Zazdrość, chełpliwość, arogancja i nieprzyzwoitość są bliskimi kompanami. Gdzie pojawia się jedno, nieuchronnie znajdziesz też pozostałe. Są symptomami niezwykle konkurencyjnego świata, w którym żyjemy. Świata napędzanego pragnieniami. Pragnieniem odniesienia sukcesu, pragnieniem awansu, pragnieniem dobrej reputacji. Istnieje cała branża reklamowa, która karmi się naszymi lękami, mówiąc nam,

0: 23 minuty pozostały do 23. Tak, gramy właśnie w poniedziałek wieczorem późnym. Gramy bardzo ładnie. No i tak będziemy jeszcze trzymać poziom. Za chwilę Genesis bez Phila Collinsa, później Morten Harket bez kolegów z grupy AHA, a później jeszcze Phil Collins już solo bez kolegów z grupy Genesis. Tak się ułożyło dzisiaj.
1: Radio Centrum.
2: Muzyka, jaką lubisz szczególnie wieczorem.

Dido i Hunter. Arsenal London czeka na mistrzostwo Anglii już od ponad 20 lat. Jest na dobrej drodze, ale to potencjalne mistrzostwo przepycha kolanem w kolejnym meczu z Burnley. Doliczony czas gry, tutaj sobie podglądam, prowadzą kanonierzy 1-0, no i być może tym wynikiem zakończy się to dzisiejsze spotkanie. Manchester City będzie miał przed sobą jeszcze dwa spotkania, a Arsenal tylko jeden mecz. Jeśli City się potknie, no to wtedy kanonierzy będą świętować tytuł po 20 kilku latach. Za chwilę serwis Kraj Świat. Gramy dalej i powoli dryfujemy w kierunku wtorku.

0: Something to Believe in to Clannad i Bruce Hornsby. Arsenal pokonał Burnley 1-0. To ostatnia sportowa wiadomość dnia teraz.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
0: Maj jeszcze pokaże, na co go stać. Jutro już o wiele lepiej niż dzisiaj. Zachmurzenie duże, ale większe przejaśnienia i rozpogodzenia. No i gdzieniegdzie słabe przelotne opady deszczu. To w prognozie. Na termometrach u nas nawet około maksymalnie 19 stopni, a więc całkiem nieźle i cieplej niż dzisiaj. Wiatr będzie słaby i będzie wiał z kierunków zachodnich.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
0: Właśnie minęła 23.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Ogromne utrudnienia na kolei po wypadku we Włoszczowej. Potem prokuratura i kontrowersyjny pomysł walki osób bezdomnych. Luka Modrić wybiera się na swój 5. mundial. Marcin Krzemiński. Całkowita blokada na jednym z najważniejszych szlaków kolejowych na centralnej magistrali kolejowej. To po tragicznym wypadku we Włoszczowej w Świętokrzyskiem. Skład relacji Zakopane-Warszawa potrącił śmiertelnie mężczyznę. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Ustalają m.in. dane mężczyzny, jak doszło do tragedii. Służby czekają też na zgodę, by puścić ruch pociągów drugim torem. No ale priorytetem jest zabezpieczenie śladów na miejscu wypadku. Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula złożyła w prokuraturze zeznania w sprawie organizacji walk osób w kryzysie bezdomności. Polityczka lewicy zeznawała jako świadek po tym, jak zgłosiła do organów ścigania kontrowersyjny pomysł jednej z federacji. Paweł Radzewicz.
4: Gala pod nazwą Closhard Combat miała wykorzystywać ludzkie nieszczęście. Jej organizatorzy mogli łamać prawo, mówi Katarzyna Kotula.
5: Chcemy wysłać jasny sygnał, że nie ma zgody na promocję przemocy, ale przede wszystkim nie ma zgody na monetyzację takich działań, w których wykorzystuje się osoby w trudnej sytuacji życiowej, osoby w kryzysie bezdomności, osoby z niepełnosprawnościami.
4: Jak przekonuje polityczka, niewykluczone, że potencjalni uczestnicy walk nie wiedzieli, na co się decydują.
5: Czas, żeby państwo przygotowało dobre narzędzia do reagowania, bo możemy jako politycy składać zawiadomienia do prokuratury, ale jako parlamentarzyści też jesteśmy zobligowani do zmian systemowych.
4: Projekt dotyczący zakazu patostreamingu jest już w Sejmie.
3: Amerykańskie władze wprowadziły tymczasowy zakaz wjazdu dla podróżnych z Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego. W Afryce rozwija się epidemia wirusa Ebola. Zmarło już ponad 100 osób. Odnotowano blisko 400 zakażeń. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia. Planowane na środę przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego nie odbędzie się. Chodzi o sprawę tak zwanych dwóch wież, przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
6: W ostatnich dniach wpłynęło do Prokuratury Okręgowej w Warszawie pismo, w którym pełnomocnik świadka Jarosława Kaczyńskiego wnosi o przełożenie terminu z uwagi na stan zdrowia świadka. Do tego pisma załączone zostało zaświadczenie lekarskie. Nowy termin nie został jeszcze ustalony.
3: Sprawa dotyczy planowanej przez spółkę Srebrna inwestycji dwie wieże, czyli budowy dwóch wieżowców w centrum Warszawy. Prokuratura bada sprawę po tym, jak w 2018 roku austriacki biznesmen oskarżył spółkę o oszustwo, na którym stracić miał prawie 1,5 miliona euro. Arka Gdynia spada z ekstraklasy. W meczu 33. kolejki przegrała 2-3 na własnym boisku z Termaliką Brookbet Nieciecza, która zresztą też opuszcza najwyższą w Polsce piłkarską klasę rozgrywkową. Dodam, że w sobotę w ostatniej kolejce sezonu Arka zagra mecz wyjazdowy z Rakowem Częstochowa. 40-letni Luka Modrić, jeden z najlepszych piłkarzy Chorwacji w historii, wybiera się na swój 5. mundial. Znalazł się we wstępnym, ogłoszonym dziś 26-osobowym składzie reprezentacji tego bałkańskiego kraju.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

着走地上伴着美。